0: Polska Zamość.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
0: I po reklamie.

Rada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.
10: SK Zamość News.
11: Violetta Tesowa, zapraszam na magazyn radiowy Radia SK Zamość. W tym programie powiem o nowych karetkach. Będą też aktualności z zamojskiego ratusza. Ostrzeżemy też przed groomingiem.
10: SK Zamość.
11: Zamojskie Pogotowie Ratunkowe ma dwie nowe karetki. Inwestycja ma służyć bezpieczeństwu pacjentów i zapewnić wysoką gotowość ratownictwa medycznego. Karetki wyposażone są m.in. w sprzęt monitorujący czynności akcji serca, co pozwoli ratownikom natychmiast reagować w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia. Mówi dyrektor Zamojskiego Pogotowia Ratunkowego Piotr Błażewicz.
12: Te dwie karetki to kwota ponad 1 700 000 zł. To są dwie karetki, które już wyjadą i kolejne dwie, które za miesiąc będziemy mogli odebrać i to będą kolejne Mercedesy. Ja jak zaczynałem 2 lata temu pracę tutaj, pamiętam jak marszałek powiedział, macie oszczędzać na czym się da, poza bezpieczeństwem, życiem i zdrowiem pacjentów. I na to nie wolno wam skąpić pieniędzy. Te karetki są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki tylko można było w nich umieścić. To jest sprzęt z najwyższej półki i samochody są z najwyższej półki. I tego będziemy się trzymać. To sobie zapamiętałem i myślę, że w tą stronę będzie szło nie tylko pogotowie w Zamościu, ale i wszystkie pogotowia, które są pod opieką Urzędu Województwa Lubelskiego. Pierwsze jest zdrowie i życie pacjenta, później jest cokolwiek innego. Panie Marszałku, proszę o zabranie głosu.
11: Mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
13: Ja jestem drugi raz w pogotowiu. 8 lat sprawuję tę zaszczytną funkcję, drugi raz. Raz byłem tylko w biurach, ale nie byłem na takiej uroczystości, która jest uroczystością, szanowni państwo, symboliczną. Wiele razy bywam na tych imprezach związanych z przekazaniem nowego sprzętu ratownikom, lekarzom, kierowcom, personelowi pogotowia w Lublinie, ale pierwszy raz jestem tutaj na przepięknej ziemi zamojskiej, bo pamiętajmy, że ziemia zamojska to też część województwa lubelskiego. Co prawda wczoraj byłem w Krupie. Krupie to jest piękne ruiny zamku w okolicach Krasnego Stawu, ale nie wiem, czy wiecie, że Krupie budował człowiek, który był uczniem imieniem Jana Zamoyskiego i ta twierdza w Krupem to była odwzorowanie waszej twierdzy renesansowej zamojskiej. Ale tyle historii. Czym jest ochrona zdrowia? Ochrona zdrowia jest najważniejszą rzeczą dla nas tutaj zgromadzonych, dla wszystkich mieszkańców ziemi zamojskiej, lubelskiego i Polski. Bo pamiętajmy, że nic nie jest ważniejsze niż zdrowie nasze, naszych bliskich, naszych przyjaciół, sąsiadów, wszystkich, którzy wokół nas są. I pamiętajmy, że ochrona zdrowia jest najważniejszą rzeczą w funkcjonowaniu samorządu województwa ważniejszego. I dlatego dla nas, dla zarządu województwa, dla radnych rzeczą kluczową jest doposażenie szpitali, doposażenie stacji pogotowia, doposażenie wszystkich jednostek, które są pod naszym władaniem. Ich jest kilkanaście, 17? 17, dobrze. I szanowni państwo, to są najlepiej wydawane pieniądze. Tym bardziej, że jeśli są to środki własne, jeśli pogotowie ma dobre ratingi te finansowe, kiedy jest dobry gospodarz, potrafi to zrobić, bo pogotowie w Lublinie, stacja pogotowia w Lublinie także wypracowuje z własnych pieniędzy. Nie musimy dokładać i to jest najpiękniejsze w tym, ale jeśli trzeba byłoby, szanowni państwo, tak jak szpital Jana Pawła II w Zamościu patrzy na dyrektora, dokładamy, mimo że ma niezłe wyniki finansowe, bo to jest nasz po prostu obowiązek. Nikt nikomu łaski nie robi, żeby te pieniądze płynęły szerokim strumieniem na ochronę zdrowia. I dlatego cieszy mnie fakt tych dwóch karetek. Dyrektor mówi o następnych karetkach, bo to, co pan dyrektor przytoczył, moje słowa, najważniejszy jest pacjent, najważniejsze jest ratowanie życia. Później jest dopiero wasz, drodzy państwo, pracujący w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu w liczbie chyba 236 z kontraktami, chyba tylu państwa jest zatrudnionych. Później są wasze apanaże i wasze warunki pracy. A na końcu jesteśmy my, czyli ci, którzy mają do czynienia okazjonalnie z ochroną zdrowia. Bo najpierw ma pacjent, później wy jesteście, a dopiero później my, którzy oceniamy funkcjonowanie. Z tego, co wiem, stacja pogotowia w Zamościu w ratingach tych tak zwanych ocennych jest na dobrym poziomie. A po czym ja tak sądzę? Po tym, że nie ma skarg. Kochani, dla mnie podstawową rzeczą jest zadowolenie pacjenta, tych, którzy korzystają z tych usług. Jeśli nie ma skarg, to znaczy, że stacja, że ten zakład, ta jednostka ochrony zdrowia jest na wysokim poziomie. Panie dyrektorze, tak trzymać, ja serdecznie dziękuję wszystkim państwu. Dziękuję ratownikom, kierowcom, lekarzom, paniom pielęgniarkom, wszystkim ludziom z administracji w liczbie tych 236 za to, że wzorowo wykonujecie swoją pracę dla dobra mieszkańców ziemi zamojskiej, dla dobra mieszkańców województwa lubelskiego. Nisko się kłaniam. Niech te karetki służą i niech w tych karetkach to zdrowie, życie ludzkie będzie ratowane za każdym wyjazdem. Wszystkiego najlepszego i gratuluję.
11: Mówi Krzysztof Gałaszkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.
0: Jestem przede wszystkim mieszkańcem podzamojskiej wsi, czyli mieszkańcem Zamojszczyzny i mnie i moją rodzinę obsługuje w razie potrzeby stacja pogotowia ratunkowego w Zamościu. A miałem niedawno taką przygodę z moją mamą, gdzie ta karetka była potrzebna. I ten sprzęt, ten nowy sprzęt, czy ten sprzęt wymieniany, jak pan marszałek powiedział, wszędzie, również w innych jednostkach, szczególnie w szpitalach, unowocześniane są te nasze jednostki wojewódzkie, które ratują zdrowie i życie. Jest bardzo potrzebny, gdyż on skraca drogę do pacjenta, ale też zapewnia pewną bezawaryjność, gdyż głównym środkiem transportu czy dotarcia ratownika do osób potrzebujących są właśnie te karetki. I cóż, panie dyrektorze, ja aż tak często to tutaj nie jestem, ale bywam i pytam się, no to ja jestem znacznie częściej i pytam się o to, co słychać, co można poprawić. Pan dyrektor też i z tego się cieszę. Dla tych wszystkich pracowników, prawie 300, jeszcze raz, to prawda, ja przy jakichś okazjach składam te życzenia, ale w tej chwili poza życzeniami, to dziękuję za tą pracę, za ten wkład i za to zaangażowanie, żebyśmy czuli się na końcu bezpiecznie.
11: Mówi Krzysztof Rusztyn, wicestarosta zamojski.
14: Chciałem dołączyć do tych gratulacji, które tutaj już padły i podziękowań za za to, że jednak ten sprzęt, który ratuje bezpośrednio życie, jest odnawiany. Ja chciałbym tak może trochę szerzej do tego, co pan marszałek jakby tutaj nawiązał, się odnieść, to, że niedawno kolumny transportu sanitarnego, bo tak one były kiedyś nazywane, zostały przekształcone w podmioty, które podlegają pod samorząd województwa. Okazało się chyba też bardzo trawną decyzją i dużym sukcesem, bo jednak jeszcze niedawno, kiedy byliście rządowi, to problemy z wymianą sprzętu były permanentne, a tak jak w przypadku szkół i całego szpitalnictwa, przejmowanie przez samorząd trudnych zadań jednak kończy się, myślę, że sukcesem i tutaj jesteście potwierdzeniem tej zasady, a tym większe podziękowania samorządowi województwa się należą, że pomaga funkcjonować takim podmiotom, że to, co jest najważniejsze dla mieszkańców, czyli ich zdrowie i bezpieczeństwo, jest tak bardzo doceniane i jednocześnie wspierane poprzez budżet samorządu. Ja również przy tej okazji na ręce pana dyrektora bardzo dziękuję, że też jesteśmy w jakiś sposób podmiotem, który korzysta na wymianie taboru, bo okazało się, że jeszcze niedawno przekazał nam jedną z karetek, które już przechodziły na emeryturę. I my jako mały szpital w Szczebrzeszynie też z tego dobrodziejstwa wymiany taboru jakby korzystamy, za co bardzo serdecznie dziękujemy. A wszystkim Państwu, pracownikom kolumny, a zwłaszcza ratownikom, to życzę, żeby ten nowy sprzęt pozwolił tak te trudne wyzwania i działania ratownicze jak najsprawniej prowadzić.
12: Żeby była jasność, ten sprzęt pomaga. Ten sprzęt pomaga ratować życie. Życie ratujemy dzięki tak naprawdę załodze, która jest naprawdę rewelacyjna. I dzisiaj czy ratownicy, czy pracownicy administracji stanowią, myślę, doskonały przykład tego, że te dwa ciała mogą ze sobą współpracować i ten sprzęt jest tylko do pomocy ratownikom, którzy naprawdę wiedzą, co robią, daliby sobie radę na dużo gorszym sprzęcie, tak? bo wiedza ich na to pozwala, ale mówię, to ma za zadanie po prostu im ułatwić.
11: Nowoczesne ambulanse już są wykorzystywane do wyjazdów na terenie Zamościa i powiatu zamojskiego. Przechodzimy do kolejnej części naszego magazynu. Teraz będą aktualności z Zamojskiego Ratusza. Będzie tutaj m.in. o miejscach schronienia, forum rowerowym, ulicy Połowieków i zbiórce gabarytów. Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zamość Jacek Bęs.
15: Jesteśmy na etapie wzmacniania bezpieczeństwa w Zamościu. Miasto Zamość otrzymało 2,5 miliona z dotacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To pozwoli nam na kolejne działania związane z modernizacją i dostosowaniem istniejących budowli ochronnych. To są już od dawna jakby obserwowane, które zostały przeanalizowane. Mamy tutaj kilku realizatorów zadań. Zespół Szkół Podstawowych nr 5 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Bursa Międzyszkolna nr 2. I tutaj mamy zawartą umowę na opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budowli ochronnych. My cały czas nie mówimy o schronach, bardziej mówimy o miejscach schronienia. Budowa schronu to jest tak naprawdę gigantyczna inwestycja, która będzie pewnie kiedyś analizowana. Nie tylko w Zamościu, ale w wielu miastach jest to problem, dlatego będziemy bardzo mocno przyglądać się możliwością pozyskiwania środków na tego typu działania. Mamy w tej chwili początek poszukiwania i tworzenia miejsc schronienia dla mieszkańców Zamościa, żeby mogli się poczuć bezpieczniej. Dlatego miasto Zamość musi być gotowe, jak wiele innych miast, na zabezpieczenie swoich mieszkańców. I to jest jakby ta droga, która jest drogą żmudną i jak widać bardzo drogą, która pozwoli podnieść bezpieczeństwo w Zamościu. Ekspertyzy polegają na obejrzeniu tych miejsc, zobaczeniu tego, co da się wykorzystać, co niestety trzeba zdemontować, jaka jest możliwość adaptacji danego miejsca na miejsce schronienia. Chodzi o wyjścia, przejścia, chodzi o wentylację, także tutaj eksperci z zakresu bezpieczeństwa analizowali możliwości wykorzystania tych miejsc dla bezpieczeństwa mieszkańców Zamościa. Oczywiście każde z tych miejsc po ekspertyzie ma swoje uwagi, w związku z tym eksperci z kolejnej branży muszą dostosować plany do tego, żeby można było pójść z inwestycjami. Jak obserwujemy, to niestety są drogie inwestycje, dlatego bardzo mocno będziemy naciskać na to, żeby jak najszybciej prace się toczyły, żeby można wykonać już dokładne realizacje zadań w tych obiektach, żeby podnieść bezpieczeństwo mieszkańców Zamościa. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z modernizacją niektórych urządzeń. Jeżeli ekspertyzy pokazały, że na przykład system wentylacji wymaga tylko modernizacji, to mamy możliwość takie rzeczy zrobić. robić. Jeżeli wymaga całkowitej przebudowy, to idziemy w innym zakresie. W związku z tym po to się robi ekspertyzy, żeby zobaczyć, co może być wykorzystane, a to trzeba zbudować od samego początku. Jeżeli już będziemy mieli zrealizowaną tą umowę dotyczącą wykonania, no będziemy poszukiwać pewnie wykonawców, firm z Zamościa albo z Polski, które będą mogły przeprowadzić tego typu modernizację i unowocześnienia i budowę takich miejsc. To pewnie będzie wiązało się z kolejnymi środkami finansowymi. Cały czas rząd polski bardzo mocno inwestuje w ochronę ludności i obronę cywilną. Mamy zbudować jakby system, który będzie nam pozwalał zabezpieczać mieszkańców Zamościa i tutaj rola samorządu jest bardzo ważna. Te inwestycje toczą się nie tylko w tych miejscach, to jest też założenie w różnych miejscach budowania i miejsc chronienia, ale też zabezpieczeń elektrycznych. Kupowane są agregaty prądotwórcze, które uniezależniają nas od ewentualnych awarii. To też wymaga systemu wodociągowego, także w całym mieście są prowadzone działania przy wsparciu pieniędzy rządowych, pozwalających na wzmacnianie systemu bezpieczeństwa w mieście. Schron to jest miejsce, które jest miejscem z odpowiednią wentylacją, zabezpieczeniami, przygotowanymi naprawdę na bardzo duże wydarzenia, tak naprawdę czy działania czysto wojenne. Miejsce schronienia to są miejsca, które pozwalają zabezpieczyć ludność przed ewentualnymi skutkami ataków powietrznych. To nie są jakby miejsca, które pozwolą na funkcjonowanie długoczasowe. Schron ma nam zapewnić miejsce, gdzie będziemy żyli bezpiecznie, będziemy mieli jakby możliwość tam jakby można powiedzieć w pewnym momencie nawet zamieszkania, w związku z tym to jest ta podstawowa różnica między schronem a miejscem schronienia. Tak, w tych finalizujemy 4 miejsca, które będą mogły funkcjonować jako miejsca schronienia. Już po raz czwarty z inicjatywy Samorządu Województwa Lubelskiego odbędzie się forum rowerowe, samorządowe forum rowerowe. To ma być miejsce spotkania ludzi, którzy rozumieją potrzeby rozwoju infrastruktury rowerowej. Jesteśmy coraz bardziej mobilni, coraz częściej korzystamy z ścieżek rowerowych. Dlatego chcemy, żeby województwo lubelskie było fajnie skomunikowane, żebyśmy mogli i przyjechać niemalże każde miejsce rowerowo. Dlatego będą tu się spotkać eksperci, będą się spotykać samorządowcy, ludzie, którzy rozumieją potrzebę rozwoju tej infrastruktury, a jednocześnie będzie pokazywana realizacja projektu Rowerowe Roztocze. Tym razem miejscem spotkania będzie Zwierzyniec i ośrodek Centrum Monitoringu i Nauki w Zwierzyńcu. Zwierzyniec będzie się chwalił tym, co realizuje. Przede wszystkim będzie się chwalił Roztrzański Park Narodowy, a chcemy, żeby to miejsce było wyjątkowe, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało. Dlatego Roztrzański Park Narodowy nawet przyszykował dla uczestników konferencji wycieczkę rowerową, tak żeby każdy mógł zobaczyć, jakie prace zostały poczynione i jak to wszystko się rozwija. Forum ma być przestrzenią wymiany informacji, wymiany danych. Chodzi o to, żeby rzeczywiście pokazać, jak wiele się zrobiło, ale też jakie prace przed nami, bo mamy szlak rowerowy Green Velo, mamy szlak centralny, szlak rowerowy Roztocza. To są jakby najbardziej popularne szlaki, ale chcemy, żeby tych szlaków domykać jak najwięcej. Oczywiście miasto Zamość prowadzi różne prace pozwalające modernizować, budować nowe ścieżki dla nas. Jest to też bardzo ważne i chcemy, żeby ta infrastruktura miasta łączyła się z gminą. Robimy to w ramach wspólnych inwestycji ponadregionalnych. Tutaj mamy specjalne środki też na to. Oczywiście ma być to wszystko wykonane jak najszybciej, jak najlepiej. No będzie przyjemnością usiąść na rower w Zamościu i pojechać sobie do Zwierzyńca przez ścieżkami bezpiecznymi, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało. A takie forum to właśnie podstawa wymiany informacji, pokazywania dobrych wzorców i wspólnego rozwijania się w infrastrukturze rowerowej. Projekt Rowerowe Roztocze to projekt, który ma rozbudować cały projekt dotyczący stworzenia nowych ścieżek i rozbudowy dotychczasowych ścieżek, które będą właśnie pokazywały, jak to ma funkcjonować. Tak naprawdę Urząd Marszałkowski i częstokroć albo gminy, które realizują projekty, będą decydowały. To ma być spięcie iluś tam inwestycji, które powstaną jako jeden wspólny projekt. Przewodniczącym konferencji będzie pan Rafał Kamieniecki, zastępca dyrektora Departamentu Promocji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który jest również przewodniczącym zespołu do spraw opracowania koncepcji przebiegu międzynarodowych, krajowych i regionalnych tras rowerowych w województwie lubelskim. Jest to instytucja powołana przez marszałka województwa lubelskiego, która ma jakby koordynować tworzenie tras. Oczywiście będzie też pan dyrektor Tadeusz Grabowski, dyrektor Ostrzeńskiego Parku Narodowego. Będzie też burmistrz Tomaszowa Wojciech Żukowski, który będzie właśnie mówił o tym rowerowym Roztoczu, czyli ponad 125 km nowej infrastruktury rowerowej Kolorowej, która będzie wykorzystywała fundusze europejskie. Będzie też dr Tadeusz Kopta. Dlaczego nawierzchnie dróg rowerowych muszą być asfaltowe? My od dawna próbujemy wymieniać tą nieszczęsną kostkę, która przez wiele lat królowała na ścieżkach rowerowych, na nawierzchnie, które są dużo lepsze, dużo bardziej przylegające, bo każdy, kto jeździ rowerem, wie o tym, że wywrotka na takiej kostce to nic miłego, a bardzo, bardzo często po deszczu stają się to miejsca trudne do przejechania. Wykład od trasy do produktu pani Sylwia Skuta, główny specjalista w Departamencie Wsparcia Produktu Turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej, koordynatorka Narodowego Centrum Koordynacji Eurovelo w Polsce, audytorka tras rowerowych Eurovelo. Będzie też ciekawostka historyczna, bo będzie powieść o wyczynie Augusta Zamoyskiego z 1925 roku, który porwał się na wycieczkę, a właściwie założył się o to, że uda mu się przejechać w określonym czasie określoną trasę, czyli wyruszył z Francji i jechał do Zakopanego. Powstała o tym książka, która jest bardzo ciekawa, w związku z tym ktoś, kto będzie chciał, też warto się z tym zapoznać. A na sam koniec będziemy objazd atrakcji infrastruktury rowerowej Rostrzyczeńskiego Parku Narodowego, który poprowadzi sam pan dyrektor Tadeusz Grabowski. Także rzeczywiście program dla uczestników forum bardzo bogaty, a miejmy nadzieję, że informacje tam zdobyte przełożą się na rozwój infrastruktury rowerowej i w mieście, i w regionie. Jest to jednodniowa konferencja, która będzie we wtorek 22 września. Konferencja zaczyna się około godziny 10 i zakończy się około godziny 16. Temat ulicy Połowiaków przewija się nam już dłuższy czas. Doszliśmy do momentu, kiedy przekazaliśmy plac budowy firmie, która będzie realizowała tą inwestycję, to przedsiębiorstwo robót drogowych. To długa inwestycja, zaplanowana na ponad rok, w związku z tym rzeczywiście długo będziemy mieli te utrudnienia w tej okolicy. Kiedy dokładnie to zacznie funkcjonować, to jest kwestia najbliższych 2 tygodni, kiedy już tak naprawdę powinny ruszyć prace. Przekazano plac, zaczęły się przygotowania do samej inwestycji. Inwestycja będzie trzyodcinkowa. To na pewno będzie wiązało się z utrudnieniami, bo będzie też tutaj decydowało się o tym, jak będą jeździły autobusy, jak będzie opuszczony ruch drogowy. Na pewno będziemy o tym informować. To w ciągu najbliższych dni już będzie wiadomo, jaki będzie ruch, także na pewno będziemy o tym pisać, będziemy o tym mówić, żeby to funkcjonowało jak najlepiej. To jest duża inwestycja. Ona będzie obejmowała budowę nowej konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdu, przebudowę skrzyżowania z ulicą Przemysłową na rondo, przebudowę zatok autobusowych i miejsc postojowych, przebudowę dróg dla pieszych i rowerów, przedstawienie istniejących latarni i przebudowę tych latarni, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącego gazociągu, wycinkę drzew, które będą kolidowały z inwestycją. Miejmy nadzieję, że jak najmniej tego będzie oczywiście. Budowę nowego oświetlenia ulicznego, będą doświetlane przejścia dla pieszych, demontaż dotychczasowego oznakowania i wykonanie nowych oznaczeń i pionowych, i poziomych, demontaż istniejących wiat przystankowych, ich jakby unowocześnienie, wstawienie nowej małej architektury, czyli śmietników, ławek, to jest dla mieszkańców bardzo ważne, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, czyli te drzewa, które będziemy musieli wyciąć w związku z inwestycją, będą zrekompensowane nasadzeniami nowych drzew, żeby ten poziom zazielenienia miasta był jeszcze większy. Będziemy demontować banery i maszty reklamowe i oczywiście będzie wykonane nowa organizacja ruchu. Ma być to wszystko zgodne z tym, co przedstawi wykonawca. Także nasłuchujmy i czytajmy o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie, bo na pewno będą to prace, które będą kolidowały z życiem mieszkańców. Mamy już ten czas jesienny, w związku z tym pewnie zacznie się niedługo troszeczkę gorsza pogoda. W związku z tym będziemy obserwować ruchy autobusów. Musimy bardzo mocno uzbroić się w cierpliwość. Jest to inwestycja strategiczna dla funkcjonowania miasta. Na pewno będziemy tutaj głęboko informować o tym, co się dzieje, jak to będzie wszystko wykonywane i w najbliższych dniach powinny już powolutku ruszać prace, żeby firma mogła wykonać to wszystko, co jest zaplanowane w ciągu tego roku, który jest na to przeznaczony. Tak naprawdę te prace początkowe to jest kwestia zabezpieczeń, wyznaczeń objazdów, zabezpieczeń przejść, które w tym momencie przestaną funkcjonować. Musimy to wszystko zrobić tak, żeby mieszkańcy Zamościa, którzy się będą tą drogą poruszali, byli przekonani o tym, że nie mogą tam wchodzić, że to jest teren budowy, że jest to rzeczywiście teren teren wygrodzony i nie ma prawa tam przebywać nikt z osób postronnych. Tak naprawdę to firma będzie decydowała o tym, z której strony ruszą pracę, jak to będzie wyglądało. Na pewno jest tak, że mówimy o trzech odcinkach. Jeden to będzie odcinek na wysokości starego cmentarza, drugi będzie skumulowany tutaj w okolicy ulicy Przemysłowej. Tutaj będzie przebudowa to rondo. No i ten trzeci odcinek, który będzie na wysokości szpitala. W związku z tym te prace na pewno będą przechodziły w tych etapach i na pewno będziemy informować, który pierwszy ruszy, jak będzie to wyglądało, żeby mieszkańcy wiedzieli dokładnie, na co się przygotować. Tak naprawdę prace wykonywane będą w różnych aspektach i w różnych kierunkach, nie tylko przez samą firmę PRD, ale też przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które też ma tam swoje inwestycje dotyczące i kanalizacji, i wodociągu. W związku z tym te prace będą toczyły się równocześnie. To firma decyduje, jakie elementy będą demontowane, co będzie się działo, czy to będą tylko i wyłącznie takie duże demontaże uliczne, czy też będzie znikała kostka w różnych miejscach. To jest praca już inżynierów, którzy będą dokładnie decydowali o tym, jak te prace wykonać najlepiej i najszybciej. Ulica Pajowiaków to ulica o znaczeniu strategicznym. Wszyscy mieszkańcy Zamościa i ci, którzy odwiedzają miasto, wiedzą, że droga niestety jest mocno zniszczona, że w wielu miejscach mamy ubytki, mamy krzywizny. Dlatego dla mieszkańców Zamościa i tych, którzy są tutaj, przyjeżdżają tą ulicą, remont tej ulicy jest bardzo, bardzo ważny. Ruszyła kolejna akcja odbioru gabarytów i zrzuty odzieży oraz tekstyliów i innych odpadów zbieranych selektywnie. Jest to akcja, którą PGG prowadzi od lat, w związku z tym kto chce się pozbyć niepotrzebnych sprzętów, odpadów, które nie mogą być w normalnych śmietnikach, w normalnych pojemnikach na śmieci, będzie mógł to wystawić. Oczywiście jest cały harmonogram odbiorów. Ja polecam zapoznać się z tą informacją i na stronie zamość.pl, i na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Chodzi o to, żebyśmy nie wystawiali tego w terminie, kiedy nie mamy odbiorów, a żeby to nie zalegało na placach przy śmietnikach. W związku z tym dokładnie zapoznajemy się, kiedy które osiedle będzie miało odbiorone gabaryty, żebyśmy mogli jak najszybciej, jak najpełniej to wszystko przeprowadzić. Na stronie zamość.pl w zakładce dla mieszkańców jest harmonogram tych odbiorów. Mieszkańcy też oczywiście mają to w tych swoich harmonogramach, które otrzymują na początku roku, kiedy będą odbierane te gabaryty. W związku z tym przypominamy tylko o tym, żeby przygotować się na to, że już wkrótce na naszym osiedlu może być ta akcja. Akcja gabaryty to tak naprawdę wystawianie urządzeń armatury łazienkowej, sprzętów elektronicznych, tekstyliów, tutaj tych rzeczy, które czasami to są elementy meblowe, czasami to są jakieś kanapy. W związku z tym, tak jak sama nazwa mówi, to są elementy wielkogabarytowe, co zbierane przez służby, żeby to w tym momencie nie zalegało nigdzie. I pamiętajmy o tym, że dwa razy do roku jest taka akcja, że rzeczywiście możemy tych wielkogabarytowych sprzętów się pozbyć.
10: SK Zamość.
11: Nasz magazyn kończymy ostrzeżeniem przed groomingiem. Wyjaśnimy, czym jest i dlaczego trzeba przed tym chronić dzieci i młodzież.
16: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Dla wielu dzieci i nastolatków internet jest dziś naturalnym miejscem zawierania nowych znajomości. Rozmowy w komunikatorach, mediach społecznościowych czy podczas wspólnej gry online są częścią ich codzienności. Większość takich kontaktów nie niesie ze sobą zagrożenia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy po drugiej stronie zamiast rówieśnika znajduje się dorosła osoba, która świadomie wykorzystuje zaufanie dziecka. Takie relacje na początku wyglądają bardzo zwyczajnie. Zwykle zaczyna się niewinnie. Zaginięcie dziecka nie zawsze wiąże się z nagłym zdarzeniem. Coraz częściej jego początek ma miejsce nie na ulicy, ale online. Pierwszy kontakt może pojawić się przypadkiem, podczas gry, w formie komentarza pod zdjęciem w mediach społecznościowych, w trakcie rozmowy na czacie albo w grupie poświęconej wspólnym zainteresowaniom. Rozmowy zwykle początkowo dotyczą codziennych spraw szkoły, zainteresowań, emocji czy problemów, z którymi mierzy się młody człowiek. Dziecko ma poczucie, że rozmawia z kimś, kto je doskonale rozumie i akceptuje. Z czasem kontakt staje się częstszy i bardziej osobisty. Rozmówca zaczyna budować relację opartą na zaufaniu, uważności i emocjonalnej bliskości. W wielu przypadkach dziecko jest przekonane, że po drugiej stronie znajduje się jego rówieśnik. Tymczasem rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. Jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych jest prośba o dochowanie tajemnicy. To właśnie wtedy relacja bardzo często przestaje być bezpieczna. Wspólny sekret może dotyczyć samej znajomości, treści rozmów, przesyłanych zdjęć albo planowanego spotkania. Dla osoby dorosłej taki sygnał zwykle stanowi znak ostrzegawczy. Dla dziecka zdanie "tylko nie mów nikomu" może stanowić dowód wyjątkowej relacji albo bliskości. W rzeczywistości jest to mechanizm, który ma za zadanie odsunąć dziecko od rodziców czy opiekunów. Im mniej wiedzą dorośli, tym większą kontrolę nad relacją zdobywa rozmówca, który znajduje się po drugiej stronie ekranu smartfona czy komputera. Dziecko nawet nastoletnie nie zawsze rozpoznaje zagrożenie. Często kieruje się emocjami, potrzebą akceptacji i chęcią utrzymania ważnej dla niego relacji. Niektóre z dzieci obawiają się reakcji dorosłych, utraty dostępu do telefonu albo ograniczenia czy zakazu korzystania z internetu. Inne nie chcą zawieść osoby, której zaufały. Zdarza się również, że rozmówca wzmacnia poczucie wyjątkowości nawiązanej relacji. Przekonuje dziecko, że nikt inny go tak nie rozumie jak on, że tylko jemu może zaufać. W takich sytuacjach granica między zwykłą znajomością a manipulacją staje się dla dziecka bardzo trudna do rozpoznania. Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, w której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Nasz niepokój powinny wzbudzić sytuacje, w których dziecko zaczyna zasłaniać ekran telefonu, przełapane na kontakcie z nieznajomym przez rodzica czy opiekuna, gwałtownie reaguje na prośby rozmowy o aktywności online, unika odpowiedzi na pytania o nowe znajomości albo wyraźnie wycofuje się z dotychczasowych znanych rodzicom relacji. Pojedynczy sygnał nie musi oznaczać zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy takich zmian jest więcej i zaczynają tworzyć pewien schemat. Grooming bowiem to proces, w którym dorosła osoba nawiązuje i stopniowo buduje relacje z dzieckiem w celu jego wykorzystania, najczęściej o charakterze seksualnym, ale też emocjonalnym lub przestępczym. Nie dzieje się to nagle. To rozłożone w czasie działanie oparte na manipulacji i zdobyciu zaufania. To właśnie dlatego tak ważne jest budowanie w dziecku przekonania, że zawsze może powiedzieć dorosłemu o sytuacji, która budzi jego niepokój. Nawet jeżeli wcześniej coś ukrywało albo popełniło błąd. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kontrolowanie telefonu czy komputera. Znacznie ważniejsza jest codzienna rozmowa, podczas której warto dziecko uświadomić, że nie każda osoba poznana w internecie jest tym, za kogo się podaje, oraz nieznajomości zawarte online nie powinny stanowić tajemnicy przed rodzicami czy opiekunami. Równie ważne jest zbudowanie atmosfery, w której dziecko nie będzie bało się powiedzieć o czymś niepokojącym, bo będzie wiedziało, że zostanie wysłuchane i zrozumiane, bez oceniania, bez krytykowania czy ośmieszających je komentarzy, a nie od razu ocenione czy ukarane. W jakich sytuacjach reagować? Nie warto czekać na pewność, że dzieje się coś złego. Reakcja powinna pojawić się już wtedy, gdy zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. Najważniejsze to zachować spokój, porozmawiać z dzieckiem i spróbować zrozumieć sytuację. Gwałtowne reakcje, takie jak na przykład odbieranie telefonu czy wprowadzanie zakazu, często mogą spowodować, że dziecko jeszcze bardziej zamknie się w sobie i przestanie mówić o problemach. Jeżeli ktokolwiek z nas ma podejrzenie, że dziecko może być zagrożone groomingiem, należy skontaktować się z policją.
11: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Kolejne tematy w następnych audycjach. Bądźcie z nami.
1: Eska Zamość News.
11: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. Tematem naszego programu tym razem będzie Zamość, będzie trochę historii, ciekawostek i legend.
1: Eska Zamość.
11: Zamość, nazywany Padwą Północy i Perłą Renesansu, zachwyca i fascynuje, przyciąga wielu turystów z Polski i z zagranicy. Wycieczki chętnie maszerują po brukach zamojskiej starówki z zamojskimi przewodnikami, którzy oprowadzają po ciekawych miejscach i raczą fascynującymi opowieściami. Szczegóły przedstawi Jacek Bęs ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
17: Jako przewodnicy zawsze zaczynamy spacer na Rynku Wielkim, albo staramy się, żeby ten Rynek Wielki był na samym początku. No a było dominującą przy Rynku Wielkim jest ratusz. Ratusz miał wiele swoich historii, które zmieniały kształt, zmieniały charakter. Od samego początku przeznaczony był na władze miejskie. W tym układzie antropomorficznym miasta, o którym tak często wspominamy, to jest to serce miasta, gdzie bije rytm miasta, gdzie dzieją się najważniejsze rzeczy dla wszystkich mieszczan. Dzisiaj też wiemy o tym, że ratusz jest przepiękny, attyki, które błyszczą u góry, schody barokowe z pięknym kartuszem na samym środku. Kiedy zwiedzamy z grupą dzieci, każemy im liczyć schodki, żeby mogli zobaczyć dokładnie, jak to wszystko zostało zbudowane. Mamy ten teraz piękny piaskowiec, który błyszczy w słońcu, w którym ten Zamość jest rzeczywiście jak perła na tym rynku. Potem wychodzimy, pracując po starówce. Jeżeli mamy troszeczkę więcej czasu, bo to jest jakby to, że nam zawsze tego czasu brakuje, staramy się jak najwięcej pokazać, ale też próbujemy nie zabić wiedzy, bo to też czasami można zamordować w sposób straszliwy. Staramy się pójść do parku, bo park tak naprawdę jest perełką, którą też podkreślamy, a tam mamy kolejny obiekt, którym zarządzamy, czyli kojec miejski. I on jest wyjątkowy, ponieważ jest to jedyny kojec, który ocalał w Zamościu, a jednocześnie mamy tam makietę Zamościa, która jest makietą nierzeczywistą, bo ona powstała w 2006 roku, pokazując już rzeczy, które wtedy się zmieniały, a jest to jedyne chyba miejsce na makiecie, gdzie możemy zobaczyć kościół ormiański, jak wyglądał, ale jednocześnie to jest świetne miejsce do pokazania, jak Zamość zmienił się w ciągu tych ostatnich 20 lat, kiedy pozmieniały się dachy kościołów, katedry, kościoła franciszkanów, kościoła świętej Katarzyny. To wszystko zmieniło się, a my na tej makiecie mamy to w tym starym systemie. Też jak zmieniła się ta bryła, bo na tej makiecie oczywiście jest ten stary wygląd starego ogólniaka, a dzisiaj piękna akademia, ten dach mansardowy błyszczał z daleka. W związku z tym to jest to pokazanie. Mamy to pokazanie tego układu człowieka wpisanego w miasto. To jest jakby to wszystko, co rzeczywiście można na miejscu zobaczyć, a jednocześnie dookoła mamy plansze, które pokazują rzeczy ważne dla Zamościa. Bo tam mamy i sam układ kojca z początku XX wieku, gdzie widzimy tak naprawdę krowy pasące się w tym miejscu, a nie piękną architekturę drzew i układu ścieżek w parku. Mamy też bardzo ważny moment wpisu Zamościa na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale też tam mamy pokazane makiety, bo tych makiet dotyczących Zamościa było bardzo dużo. Większość możemy oglądać w Zamojskim Muzeum, ale niektóre są jakby tam niedostępne. Na przykład mamy ten rys makiety profesora Zachwatowicza z 1937 roku, który już wtedy pokazywał, że Zamość to jest rzeczywiście bardzo ważne miejsce, na które należy dbać, w związku z tym to jest też pokazane. W związku z tym możemy sobie pospacerować, popatrzeć na to wszystko. No i jest to dosyć miejsce odcienione, w związku z tym przechodzimy do parku przez piękną bramę, w której zazwyczaj już pokazujemy jedną z figurek. Figurek leśmianowskich. Tutaj siedzi przy wejściu, zaraz w bramie głównej, opętany skrzypek. Przepiękna rzeźba Bartka Sęczawy, który jest rzeczywiście rewelacyjnym artystą. I jego figurki możemy spotkać w różnych miejscach. Kiedy wchodzimy do Zamościa od bramy Szczebrzeskiej, zaraz na samym wejściu przy moście mamy Szewczyka, który sobie siedzi i naprawia bucika. A kiedy jesteśmy na rynku wodnym, mamy Dusiołka i Bajdałę. Zawsze próbujemy nawiązać do tych bajania, do tych opowiadania historii, bo my jak przewodnicy jesteśmy troszeczkę takimi bajarzami, którzy próbują sprzedać tą historię w najlepszy sposób, jak potrafią. Potem idziemy pod, gdzie mamy tablicę nawiązującą do Leśmiana, właściwie dwie nawet, bo tak naprawdę długo trwało ustalanie, w którym miejscu ten Leśmian mieszkał. Wiemy o tym, że cały czas są ludzie, którzy próbują tego Leśmiana jak najbardziej upamiętnić, jak najbardziej podkreślić, że Leśmian był z nami przez wiele, wiele lat. Bo 13 lat to jest naprawdę długi czas, kiedy Leśmian był. Ja wiemy, że on jest chorowity i naprawdę wielokrotnie bywało tak, że nie bywało go miesiącami w Zamościu, ale jednak to miejsce powstawania tej poezji było. Tutaj powstawały te jego piękne poematy. Przyjaźnił się ze Stefanem Millerem, w związku z tym często był przecież w ogrodzie botanicznym i zoologicznym. Tam przesiedliwali, tam często rozmawiali. I to wszystko jest jakby związane ze Leśmianem. I w tym miejscu też stoi Srebroń. Kolejna postać, która przypomina to wszystko, co Leśmian chciał nam pokazać w tej swojej poezji. Jeżeli ktoś ma więcej troszeczkę czasu, to może podejść do Zamojskiego Domu Kultury. Tam mamy Znikomka, który przycupnął. I dalej idąc przez Zamojską Starówkę, warto zejść na podcienie Staszica. Tam na parapecie przytupnęły dwa gady. W związku z tym tych figurek jest rzeczywiście sporo. Z każdym rokiem jest lepiej, jest więcej. Czasami też zaczepiają ludzie tego krasnoludka, Lucie Ogińskiej, pytają, czy to też jest związane ze Leśmianem. Tłumaczymy, że to jest jakby inna historia, że krasnoludki zostawiamy we Wrocławiu. My mamy swoje leśmianówki, które gdzieś tam przycupnęły w różnym miejscu. I tak naprawdę to chcemy wszystkim pokazywać, że ten Leśmian w Zamościu był obecny i te historie o tym, jak to jeździł dorożką, żeby nie oglądać malerycznego miasta, wrzucamy między bajki, bo wiemy, że na pewno, skoro przyjaźnił się z ludźmi w Zamościu, to na pewno w pewien sposób też kochał Zamość. Tak naprawdę to każdego roku jest wybierana odpowiednia postać. No Dusiołek i Bajdała tak naprawdę to jest właśnie poezja Leśmiana, Dziewczyna to kolejny wiersz. W większości oni odpowiadają tym właśnie swoim nazwom, żeby wyciągnąć, bo to co jest łatwiej znaleźć. Wiadomo, że niestety poezja leśmianowska nie jest dostępna dla wszystkich, ale kiedy wygooglujemy sobie daną postać, za chwileczkę pojawia nam się wiersz i zawsze cieszymy się, jeżeli ktoś po spacerze z nami sięgnie po poezji Leśmiana, że ten Leśmian stanie się do niego przystępny, bardziej obecne, bo to tak naprawdę po to jest, żeby przypominać o tych wszystkich historiach leśmianowskich, które w Zamościu były obecne, które powstawały i miejmy nadzieję będą z nami na wieki.
11: A jak turyści reagują na te figurki? O co pytają?
17: O jakie ładne! To jakby jest jakby zawsze, przede wszystkim to jest najważniejsze i za co dziękujemy Bartkowi, bo one są naprawdę przepiękne. W związku z tym my jako przewodnicy próbujemy tam coś zawsze dodać, próbując, żeby turystki pogłaskały Sebronia po główce, co zawsze wywołuje odpowiedni uśmiech. Kiedy idziemy na gady, opowiadamy też tę historię jakby smutną i zabawną w pewnym sensie, kiedy te gady na chwilę zniknęły, kiedy zostały ukradzione, jaka była akcja poszukiwania i że na szczęście się znalazły. W związku z tym to jest zawsze ten uśmiech, kiedy tak naprawdę poezja dotyka nas osobiście, to jest coś przyjemnego, coś radosnego i żeby ta odrobina zawsze im zostawała po wizycie w Zamościu, żeby sięgnęli po tego Leśmiana i poczytali.
11: A czy to jest przypadek, że akurat w tych miejscach te postacie bajkowe się pojawiły?
17: To jest zawsze koncepcja artysty i tego komitetu, który dba o to. No i czasami też sponsorów, bo tak naprawdę wiemy o tym, że te figurki są dosyć drogie, bo jest to przepięknie zrobione i w odpowiednich materiałach, co sprawia, że niestety potrzebujemy wsparcia. I dosyć często jest tak, że osoby, które starają się dopomóc przy powstaniu tego dzieła, wybierają to miejsce.
11: Wróćmy jeszcze szybciutko, tak bardzo szybciutko do tematu ratusza, bo wspominaliśmy, że pytamy dzieci, ile jest schodów.
17: Nie powiemy, ile jest stopni, bo trzeba je policzyć. W związku z tym, gdybyśmy powiedzieli, to byłoby zbyt proste i każdy chciałby wiedzieć od razu. I tak robimy, że wysyłamy to tego najgrzeczniejszego, żeby policzył te stopnie. Ratusz sam w sobie jest wyjątkowy. Tak naprawdę nie ma takiego drugiego ratusza w Polsce. Myślę, że w Europie też pewnie nie znaleźlibyśmy takiego, który był zaprojektowany przez Andrea Dell'Acqua i Bernardo Morando, którzy patrzyli na to wszystko razem, przynosili te wzorce włoskie, w związku z tym odsunęli ten ratusz ze środka, żeby nie zaburzyć tej włoskiej piacce, żeby ten plac był przepiękny i czysty. W związku z tym jest ratusz wkomponowany w kamienicę, żeby radni Zamościa rozumieli mieszkańców, czuli się od samego początku Zamość miał radnych. Było to rzeczywiście ukoronowanie kariery mieszczanina, który w tym momencie był rzeczywiście osobą przyjętą przez Zamojskiego, często podejmowanego. To burmistrzowie Zamościa witali królów wjeżdżających do Zamościa, także to była bardzo ważna rola. Dzisiaj mamy to miejsce, na którym mamy przypomnienie o tym, że Zamość jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, że mamy tam krzyżyk Grunwaldu, czyli udowodnienie tego, że Zamość był miastem dotkniętym podczas II wojny światowej. Oczywiście wieża ratuszowa to jest ten najbardziej charakterystyczny punkt Zamojskiego Starego Miasta, wysoka na 82 metry, gdzie o 12 wszyscy wyczekujemy tego hejnalisty, który wychodzi i gra hejnał w trzy strony. Oczywiście każemy wszystkim liczyć te hejnały i potem opowiadam historię, dlaczego tego hejnału nie ma w tą jedną stronę, że my bardzo Kraków lubimy i Kraków pozdrawiamy, ale jakby trzymając się tej wersji, że nie gramy w stronę Krakowa, chociaż druga wersja mówi o tym, żeby nie obudzić Zamojskiego w pałacu, żeby przecież to jest wczesna godzina, 12 rano, kto w tej porze wstaje, w tym lepiej wieczorem się wzajemnie pozdrawiać. Mamy też tą historię dotyczącą bram Zamościa, w związku z tym tych historii dotyczących Zamojskiego hejnału jest tak dużo, że każdy może wybrać sobie coś odpowiedniego, ale niemniej to jest tak, że tylko trzy strony i to jest jakby kolejna rzecz. No i ten przepiękny hełm, też widać ta patyna już na szczycie ratusza rzeczywiście nabrała swojej wiekowości. Jeżeli chcemy pójść zupełnie w inną stronę, gdzie umawiamy się na przejście w oficynę ratusza, czyli wchodzimy do podziemia ratusza, gdzie możemy zobaczyć wyjątkową rzecz, jaką jest studnia wewnątrz ratusza oraz cysterna, czyli miejsce do przechowywania wody, bo tak naprawdę Zamość to przede wszystkim twierdza, a twierdza potrzebowała odpowiedniego zapasu wody na moment oblężenia. I ta cysterna właśnie służyła do tego, żeby tą wodę zbierać. Tam mamy też system pokazania, jak wyglądają różne ratusze w Polsce. Także możemy sobie przejść. Zamojskie oficyna to też więzienie. To też trzeba przypominać i tam w jednym miejscu jest taka sala, która przypomina. Tam leży taki jeden więzień przykuty ciężką kulą przy łóżku, w związku z tym nie może daleko uciec. Mamy też pokazanie, jak wyglądały systemy artyleryjskie, bo mamy kilka kul, w związku z tym trzeba wejść do oficyny. Możemy na to wszystko popatrzeć, ale będą też cały czas przy tej oficynie. Warto wspomnieć, że ta oficyna była siedzibą Trybunału Zamojskiego. No i tak naprawdę tam podpisywano wszystkie dokumenty, bo mamy przy tym rynek solny, gdzie były najważniejsze transakcje zawierane. Trzeba je było od razu spisać i zapłacić odpowiedni podatek. To jest ten wydział finansowy, który w tym miejscu funkcjonuje cały czas, nawiązuje właśnie do tych historii handlowych Zamościa. Czyli tutaj były płacone podatki. Podatki oczywiście dla właściciela miasta, bo to było miasto prywatne przez ponad 200 lat, w związku z tym trzeba było to odpowiednio dopilnować. No i tutaj te wszystkie transakcje były zawierane. A jak ktoś miał jakieś problemy sądowne, to tutaj się właśnie zwracał. To tutaj na prawie na mocy prawa magdeburskiego działał Trybunał Zamojski. Jan Zamojski, zakładając miasto, zrzeka się jurysdykcji sądowej nad miastem i przekazuje to mieszczanom. Niech się sądzą między sobą. Jeżeli ktoś miał problem, że nie zgadzał się z wyrokiem, była instytucja nadrzędna. Odwoływał się wtedy do Lwowa. A jeżeli dalej się mu nie podobało, to wtedy sprawa wracała do Zamojskiego i to on już wtedy rozstrzygał i to była ostateczna instancja. Już dalej nie można było. Czyli niektórzy próbowali odwoływać się do króla, ale jako, że Jan Zamojski był przyjacielem króla, ciężko liczyć na to, żeby wyrok się zmienił. W związku z tym ten Trybunał Zamojski rzeczywiście był bardzo władny i to on decydował o prawie wszystkich rzeczach, kto siedział w Zamościu. Oczywiście, jeżeli wejdziemy schodami do ratusza, to mamy piękne postacie, takie twarze wewnątrz, które podobno nawiązują do postaci historycznych. To też jest jakby trudne do udowodnienia, ale tak naprawdę tych historii Zamościa i ratusza Zamojskiego jest bardzo, bardzo dużo.
11: Teraz będzie o historii Zamościa, a dokładnie o okresie, w którym Zamość przestał być miastem prywatnym, a stał się twierdzą rządową.
18: Doktor Jacek Peduszka, Muzeum Zamojskie w Zamościu. Zamość przestał być miastem prywatnym. Zmienił się jego charakter, no przede wszystkim status prawny. W 1821 roku za sprawą ostatniego właściciela Stanisława Kostki Zamojskiego, 12 ordynata, za aprobatą ówczesnego króla Polski, cara Aleksandra I, Zamość przekształcony został w miasto rządowe i twierdzę rządową, bo to się z tym ściśle łączyło. I no, ten fakt zmienił w ogóle rzeczywistość zamojską. Porządkowana ona została przede wszystkim celom wojskowym, bo taka była intencja przekształcenia. Istotnemu przekształceniu uległo wiele obiektów znanych nam dzisiaj w tej już odtworzonej, zrekonstruowanej wersji historycznej. Począwszy od Rynku Wielkiego, poprzez na przykład ratusz, czy też Pałac Zamojskich, czy też bramy miejskie na przykład, które uległy przebudowie. To dotyczy również rozbudowy i modernizacji fortyfikacji zamojskich, ponieważ to był jeden z elementów kluczowych przy zmianie statusu. Powstała nowa osada, czyli dzisiejsze Nowe Miasto, jako alternatywa dla zmienionego charakteru samego miasta w murach miejskich. No, życie zmieniło się gruntownie. Przede wszystkim liczba mieszczan zmniejszyła się. Nieco zmienił się charakter funkcjonowania gospodarki, przede wszystkim rzemiosła i funkcjonowania handlu. Tutaj takim istotnym elementem, bardzo okrutnym w stosunku do życia gospodarczego Zamościa w owym czasie, był wprowadzony przez wielkiego księcia Konstantego rozkazem, ponieważ Zamość miał charakter militarny, więc zakazano odbywania jarmarków wewnątrz miasta. Mogły się odbywać poza murami obronnymi twierdzy. To był jeden z takich wymiarów. Z drugiej strony no, zmieniło się życie nawet pod tym względem czysto zwyczajowym, ponieważ funkcjonował tylko jeden właściwie kościół, kolegiata, obecnie katedra zamojska, ale też pozbawiona wszystkich elementów ozdobnych, co też było elementem przebudowy, ale z drugiej strony był to rodzaj takiego, można by powiedzieć, dostosowania obiektów również o naturze sakralnej dla celów wojskowych. Czyli ujednolicenie przede wszystkim architektury zewnętrznej, tu w przypadku kolegiaty, obecnie katedry, ten wymiar miał również i inny charakter, ponieważ wielki książę Konstanty nakazał usunięcie wszelkich śladów obecności rodziny Zamojskich w tej świątyni. Co prawda jednym z warunków, który był korzystny dla rodu Zamojskich, było to, że mogli utrzymać własność krypt kolegiackich, w których spoczywają przodkowie rodu Zamojskich. To był oczywiście wyjątek, jeżeli chodzi o cały układ zamienny, jeżeli chodzi o przekształcenie Zamościa. To oczywiście były elementy też wpływające na charakter tutaj, na zmianę struktury, przede wszystkim rzemieślniczej. Większa część urzędów, no przede wszystkim magistrat, przeniesiono do nowej osady po roku 1822. W Zamościu, w ratuszu pozostał tylko Wydział Skarbowy, ale to też przez pewien okres czasu. Natomiast no, dominantą w twierdzy, oprócz czy w mieście, po przekształceniu, bo przede wszystkim wojsko, mniej więcej 70% obiektów tutaj w obrębie Rynku Wielkiego i w przyległych częściach zajęto na potrzeby wojskowe, łącznie z ratuszem, który również uzyskał inną funkcję, mianowicie funkcję więzienia. Symbolem tego jest dobudowany w lat

0: wojenne dotknęły bezpośrednio Zamość. Zamość co prawda znalazł się w Księstwie Warszawskim, ale zniszczenia, szczególnie otoczenia, tutaj również podporządkowanie Zamościa celom militarnym spowodowało, że około roku 1810 rozpoczął pertraktację jeszcze wtedy z władzami Księstwa Warszawskiego o sprzedaży bądź też zamianie Zamościa za inne dobra. Te pertraktacje zostały przerwane w roku 1812-1813. To było też związane z wydarzeniami militarnymi. No, pamiętna 9-miesięczna obrona Zamościa przed wojskami rosyjskimi w 1813 roku spowodowała, że ordynat postanowił kontynuować pertraktację po zakończonej wojnie i od roku 1816 ponowił zabiegi o sprzedaż miasta Zamościa. W efekcie kolejna tura blisko 5-letnich pertraktacji zaowocowała zarówno porozumieniem z władzami już wtedy istniejącego Królestwa Kongresowego, jak też i decyzją cesarską. Decyzja podpisana została na zjeździe Świętego Przymierza w Opawie w 1820 roku w grudniu, natomiast bezpośredni układ, można by powiedzieć handlowy, zawarto na początku 1821 roku. Łącznie oszacowano całość transakcji w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki na 79 milionów złotych. No, w tamtym czasie było to około 1 250 000 ówczesnych złotych. Z tego 3/4 tej sumy oczywiście ordynat otrzymał w dobrach zamiennych, czyli w folwarkach, między innymi znakomity kompleks dóbr Kołodziąż, znakomity kompleks dóbr Jadów, to są podlasko-mazowieckie dobra rządowe, które przekazano Zamojskiemu na własność. Oczywiście one nie weszły w skład ordynacji, bo tu trzeba podkreślić, że Zamość został sprzedany, czy został zamieniony, natomiast ordynacja zamojska funkcjonowała bez przetku w dalszym ciągu i Zamojski był właścicielem ordynacji zamojskiej. Natomiast tutaj sumę szacunkową, bo początkowo były to sumy szacunkowe, później doprecyzowały komisje, zarówno komisja rządowa, jak też i przedstawiciele ordynata, którzy dbali o każdą praktycznie złotówkę. Tutaj największy spór dotyczył dochodów z tak zwanej propinacji, czyli z produkcji alkoholu i piwa. Tutaj dochody z Zamościa były znaczne, więc rząd w ramach porozumienia postanowiono analogiczne dochody z miasta Wochyń, miasta rządowego, przekazać Zamojskiemu na własność. Oczywiście był to tylko pewien procent ekwiwalentu, natomiast spór właśnie najbardziej rozległy, czy też wymiana korespondencji, dotyczyła właśnie tych potencjalnych, utraty potencjalnych dochodów właśnie z tej prerogatywy właściciela miasta. Znaczy w początkowej fazie tutaj funkcjonowania już miasta rządowego garnizon wojskowy liczy około 2,5 tysiąca żołnierzy bezpośrednio. Do tego dochodziły jeszcze kompanie weteranów, mniej liczne, później rozrastające się. Natomiast stan gotowości do boju, jak to jest w dokumentach określone, wynosił 3,5 tysiąca żołnierzy. Oczywiście były to jednostki piechoty, jednostki liniowe, jak również artyleria i część korpusu inżynierów Królestwa Kongresowego, który tutaj realizował cały rozległy projekt modernizacji i wzmocnienia fortyfikacji. No, Zamość się zmienił, zmienił się jego charakter i przede wszystkim zmieniła się też i architektura. Pewne elementy wykwintnej sztuki, czy późnorenesansowej, czy barokowej, czy manierystycznej, zostały zniesione tutaj w obiektach użyteczności publicznej przede wszystkim. No, przykładem istniejącym do dzisiaj tej generalnej przebudowy, a można powiedzieć nawet generalnej destrukcji, jest dawny Pałac Zamojski, który przetrwał właśnie w kształcie nadanym mu w latach 20. XIX wieku do dzisiaj. Więc to jest jakby kluczowy, koronny przykład tej zmiany fundamentalnej, bo pałac wyglądał zupełnie inaczej. Nadano mu charakter rezydencji klasycystycznej, w bardzo pięknym kształcie zbliżonym do architektury francuskiej początku XIX wieku. Stało się to na początku właśnie tego stulecia, w latach 1804-1805. Natomiast później generalnie na rozkaz władz wojskowych obiekt został przebudowany. Zresztą jego funkcje też nie były funkcjami rezydencjonalnymi. Stacjonowało tam wojsko, przez dłuższy czas znajdował się tam szpital, lazaret wojskowy. Również później, już po powstaniu listopadowym, umieszczono w tym obiekcie cerkiew prawosławną.
1: SK Zamość.
2: Magazyn kończymy legendami, które tu

0: Turyści mają okazję wysłuchać z ust zamojskich przewodników. Mówi Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
1: Będąc na rynku solnym, jesteśmy na tyłach zamojskiego ratusza i obecnie stoją tam oficyny ratuszowe, które zresztą można zwiedzać podziemia, bo tam jest trasa podziemna. I między innymi na tej trasie można zobaczyć studnię, która dawniej była studnią stojącą na rynku solnym. I legenda głosi, że legenda powstania tej studni mówi, że dawno, dawno temu, gdzieś tam w XVII wieku, ku zamościowi podążał ataman kozacki, który no śpieszył się, bo był wieczór, a wieczorem bramy po zmierzchu były zamykane, a więc bardzo się śpieszył, żeby zdążyć jeszcze przed zamknięciem bram do miasta. Natomiast w pewnym momencie, już był bardzo tuż przed samymi bramami, usłyszał krzyk kobiety. Zaniepokojony ruszył w kierunku, z którego dochodził głos i okazało się, że dziewczyna została zaatakowana przez jakichś zbójów zakapturzonych. On bardzo szybko sobie z nimi poradził, jak to często bywa w takich sytuacjach. Dziewczyna z wrażenia no omdlała mu w ramionach. Suknia jej była poszarpana, więc troszeczkę tam się wkradło różnych widoków. A na tę sytuację nadbiegły miejskie straże. I cała sytuacja została trochę źle przez niej zinterpretowana, bo myślano, że to właśnie ten ataman kozacki zaatakował dziewczynę. Tym bardziej, że kiedy zdjęto kaptury tym napastnikom, okazało się, że to byli szlachcice. Jakiejś takiej podrzędnej konduity, niemniej jednak szlachcice. No i aresztowany został ataman i odprowadzony na odwach, czyli do aresztu. A dziewczyna natomiast została odprowadzana do domu. Okazało się, że była to córka jednego z bogatszych kupców ormiańskich i kiedy no już tak jakby doszła do siebie i dowiedziała się, że ataman przebywa w więzieniu, razem z ojcem próbowali wyjaśnić sytuację, próbowali zeznawać właśnie na rzecz tego atamana, że to nie on, że to... No ale jednak tamci szlachcice postanowili wykorzystać sytuację. Też mieli jakichś popleczników dosyć potężnych, dlatego że no niestety nie udało się to. I ataman został zagoniony właśnie do kopania studni w ramach kary. Przed jeszcze rozprawą w sądzie. No i tak kopał jeden dzień, kopał drugi dzień, kopał trzeci dzień. No była to na pewno bardzo taka trudna praca, oczywiście pod dozorem straży. Którejś nocy, jak już taki bardzo zmęczony padł na to łóżko, w pewnym momencie do jego celi śliznęła się postać, a kiedy zdjęła kaptur, okazało się, że była to owa Ormianka, piękna dziewczyna, którą on uratował. No i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, zapołali do siebie miłością prawie, że od pierwszego wejrzenia. Przysięgali sobie wieczną miłość, a ataman obiecał dziewczynie, że na pewno znajdzie do niej drogę, a dziewczyna na znak tego ślubu ofiarowała mu pierścień z czerwonym oczkiem. On go gdzieś tam udało mu się ukryć, no i następnego dnia znów został wysłany do kopania tej studni. Kopał, no i w pewnym momencie dokopał się do wody. Jakoś tak coś się zadziało, że ona bardzo intensywnie zaczęła wypływać. Straże też tam się zainteresowały, co się dzieje, bo tam generalnie to w karty grali, bo im się nudziło, no a jak przychylili się przez tą cembrowinę, tak patrzą, ataman zniknął pod wodą. Tak czekają. Być może ataman myślał, że odpuszczą mu, ale nie. Postanowili poczekać, no i tak obserwowali. Ta woda w pewnym momencie się uspokoiła i zaczęła odpływać ze studni. Odpływała, aż w końcu zniknęła zupełnie. Na dnie tego atamana nie było widać. Wszyscy tacy skonsternowani, co się dzieje. Ten jeden mówi, dobra, no ja się poświęcę, zejdę tam w dół. No i zszedł w dół, zaczął tak oglądać, ani śladu atamana, ale z boku była wyrwa. No ale tak nie za bardzo, taka niby, w zasadzie to chyba człowiek by się nie zmieścił, nie za bardzo wiedział, co z tym zrobić. Coś mu błysnęło, schylił się i okazało się, że w błocie został ten pierścień z czerwonym oczkiem. Stwierdzili, że nie chcą im się dalej szukać, nie będą wchodzić, ryzykować tam do tej wyrwy, więc odpuścili sprawę. A kiedy cała historia doszła do uszu dziewczyny, to ona zaczęła wychodzić co wieczór poza mury miejskie, a jeżeli nie była poza murami, to oczywiście miała swoje obowiązki, ale też bardzo często przychodziła do kościoła armiańskiego i tam się modliła. Kościół armiański stał dawniej w miejscu, gdzie obecnie stoi hotel. Tak naprawdę w pewnym momencie gdzieś tam zapomniano o tej historii, ale w XIX wieku, kiedy miasto Zamość zostało upaństwowione i kościół przeszedł na własność wojska, wojskowi początkowo mieli tam swój magazyn, a później kościół rozbierali. Przy rozbiórce znaleziono właśnie pierścień z czerwonym oczkiem gdzieś tam w jakimś zakamarku schowany. I wtedy najstarsi zamościanie przypomnieli sobie właśnie historię o tym atamanie i owej pięknej Ormiance i przypomnieli sobie, że właśnie któregoś dnia dziewczyna nie wróciła już do miasta. Słuch po niej i po atamanie nie zaginął. No, czy się spotkali, tego nie wiadomo, to już musicie Państwo sobie sami dopowiedzieć.
0: A teraz kolejna legenda.
1: Został ponownie oddany do użytku kościół franciszkanów. Jedną z atrakcji jest możliwość zwiedzenia krypt franciszkańskich. Bardzo ciekawie zaaranżowana wystawa, do tego zachęcam. A historia w ogóle franciszkanów, jak i samych krypt też jest bardzo ciekawa, dlatego że pierwotnie w miejscu, w którym stoi kościół franciszkanów, Bernardo Morando, który był pierwszym właścicielem tej działki, zaplanował sobie giełdę handlową. Giełdę, która miała służyć kupcom, czy ormiańskim, czy tureckim, czy żydowskim, czy greckim. Zaczął ją wznosić, natomiast nie dokończył budowy tego gmachu, bo gdzieś tam około 1600 roku zmarł. Później jego rodzina odsprzedała budynek, a Tomaszowi Zamojskiemu, drugiemu właścicielowi miasta, synowi Jana, a Tomasz Zamojski razem ze swoją żoną Katarzyną ufundował franciszkanom kościół. I prawdopodobnie to, że on jest teraz największym barokowym franciszkańskim kościołem w Polsce, a także i największym kościołem na Starym Mieście w Zamościu, jest większy nawet od katedry, wynika właśnie z tego, że pierwotnie była to giełda i po prostu przearanżowano projekt. Natomiast Bernardo Morando, projektując tą giełdę, zaczął od kopania 3 kondygnacyjnych piwnic. Bo chodziło o to, że każdy się spodziewa, że piwnice są, więc jeżeli przychodzi jakieś niebezpieczeństwo, jakieś tam plądrują, to pierwszy poziom zawsze znajdą, ale ten drugi, trzeci, które były raczej chowane, no to miało być takim właśnie na największe skarby miejscem. W związku z tym zawsze te podziemia kościoła franciszkanów były bardzo rozbudzające wyobraźnie, a co za tym idzie też, zaczęły się tam dziać najróżniejsze rzeczy. Tym bardziej, że w pewnym momencie po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy miasto Zamość dostało się pod zabór austriacki, Austriacy dokonali kasaty zakonu franciszkanów, a sam kościół przeszedł we władanie wojska. No i później, kiedy też miasto Zamość zmieniło zabór, później mamy zabór rosyjski, to we wspomnieniach żołnierzy przewija się taka myśl, że oni strasznie nie lubili brać tam wart przy tym kościele, dlatego, że szczególnie nocnych wart, bo w dzień to tam jeszcze spoko, ale nocnych wart ze względu na to, że jak się zajrzało przez dziurkę od klucza, to wydawało się, że tam jakieś niby postaci przemykały zakapturzone, jak się popatrzyło w okno, to gdzieś tam jakieś pobłyski świec albo światła, a jak się przyłożyło ucho do drzwi, to słychać było albo szepty, albo jakieś takie pieśni kościelne. Jak otwierali, to nic się nie działo, a jak zamykali, to znowu to powracało. Także bardzo była to kara wręcz taka służba właśnie przy kościele franciszkanów. Być może wiązało się to z tym, że prawdopodobnie, przynajmniej tak głoszą legendy, kościół ma nie tylko krypty, ale także z tych krypt wychodziły korytarze, które prowadziły dalej, poza obręb murów miasta i rzeczywiście być może można się było dostać do kościoła franciszkanów zupełnie nie wchodząc przez wejście, tylko właśnie tymi podziemiami, ale tak naprawdę są to bardzo niezbadane historie po dzień dzisiejszy. Legendy mówią, że niektórzy wchodzili właśnie przez kościół franciszkanów, wychodzili na przykład na ulicy Świętego Piątka, niektórzy twierdzą, że podobnież nawet ktoś zaginął w tych podziemiach, no ale to są tak naprawdę rzeczy do dnia dzisiejszego nie do końca zbadane. Być może kiedyś przyjdzie na to czas, że odkryjemy tajemnice krypt i podziemi zamojskich, a w międzyczasie krypty można zwiedzić. W kryptach można zobaczyć taką troszeczkę historii właśnie, bo tak naprawdę kościół został przebudowany na przełomie XIX-XX wieku. Jeżeli Państwo jesteście z Zamościa albo na przykład byliście parę lat temu w Zamościu, to możecie doznać pewnego szoku, że kościół wygląda zupełnie inaczej, bo początkowo wyglądał po przebudowie na przełomie XIX-XX wieku, wyglądał jak taki jakiś budynek zwyczajny, jakiegoś tam administracji, czy może jakiś czasami jak kino czy teatr, coś takiego. I rzeczywiście kino, teatr się tam znajdował, także szkoła plastyczna, ale w 1994 roku gmach zwrócono franciszkanom i oni przez ponad 25 lat starali się pozyskać środki na jego odbudowę, no i to się udało. I właśnie na wystawie w kryptach po pierwsze można zobaczyć taką wystawę o sztuce umierania, to jest związane z regułą trochę zakonu franciszkanów. Też myślę, że ciekawa rzecz, tam jakoś bardzo strasznie nie jest, także dzieci też spokojnie mogą sobie zobaczyć, ale też jest pokazane właśnie to całe dzieło odbudowy, jak to wyglądało, pewne elementy, bo na przykład jeszcze kiedy kościół był szkołą i kinem, to był tam taki płaskorzeźba przedstawiająca orła, więc ona została zdjęta, zachowana, też to można między innymi zobaczyć. Także myślę, że taka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa wystawa i można ją sobie zwiedzić.
0: Zamość jest piękny o każdej porze roku. Zachęcamy do odwiedzenia Grodu Hetmana i poznawania historii tego miasta. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: SK Zamość News.
0: Wioletta Sewa, zaczynamy magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiem o nowym logo Zamościa, alertach RCB, będzie też legenda.
2: SK Zamość.
0: To zaczynamy. Zamość ma nowe logo, znak promocyjny miasta wybrali internauci z 3 propozycji. Zwycięskie logo zaprojektował Piotr Mazurek i zdobył ponad 60% poparcia. Szczegóły już teraz.
3: Dzień dobry, Łukasz Gajdecki, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość.
0: Panie dyrektorze, rozstrzygnięto konkurs na logo.
3: Tak jest, mieszkańcy mieli szansę głosować, sprawdziliśmy, policzyliśmy głosy i dość wyraźną przewagą wygrało jedna z propozycji. Jesteśmy po spotkaniu z samym autorem. Autorem tego loga jest pan Piotr Mazurek, zamościanin, który na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie, ale z Zamościem w szczególności uczuciowo, ale też rodzinnie dalej jest związany. Jest absolwentem Zamojskiego Liceum Plastycznego i tutaj do tego miasta wraca. Jest bardzo zadowolony, że tą cegiełkę ku rozwojowi mógł dołożyć w postaci swojego projektu.
0: Czy możemy tak opisać logo dla tych, którzy jeszcze może go nie widzieli?
3: Logo, używając terminów fachowych, składa się z sygnetu oraz tego napisu, na którym nam zależało, czyli Zamość Idealny. Jeśli chodzi o sygnet, jest to uproszczona, dwukolorowe, graficzne przedstawienie rynku wielkiego w Zamościu. I taka była główna idea samego autora, który wyjaśniał nam w dokumentach złożonych, że ten rynek dla niego jest zawsze najbardziej charakterystycznym elementem Zamościa. Też jest z nim emocjonalnie bardzo związanym i rzeczywiście mamy tutaj atrakcyjne ułożenie kamienic okalających rynek. Nie widać ratusza, ale tutaj celowy zabieg artystyczny w postaci uproszczenia tego wizerunku, tak żeby samo logo mogło spełnić również swoje funkcjonalne przeznaczenie. Barwy zostały dobrane również w sposób intencjonalny. Nawiązują do kolorów budulca i sposobu budowania domów włoskich, a przecież Zamość to Padwa Północy. Mamy tutaj żółcie, brązy, ochrę i w tej kolorystyce autor zaproponował logo i rzeczywiście szedł za tym konkretny pomysł, zamysł twórcy. Więc tak moglibyśmy opisowo przedstawić logo. Oczywiście odsyłamy w szczególności do mediów społecznościowych miasta. Tam to logo można oglądać, kto jeszcze nie widział, a już niedługo nastąpi to, z czym związany był sam rebranding, czyli użycie tego loga w praktyce. Tak jak już komunikowaliśmy jako miasto kilkukrotnie, nie chcemy tutaj robić rewolucji, bo zdajemy sobie sprawę, że pewne nakłady przy użyciu poprzedniego loga zostały poniesione, więc to nowe logo będzie się pojawiało w elementach ewolucyjnych, tak żeby minimalizować ewentualne niepotrzebne koszty. Natomiast wszystkie nowe rzeczy, które zostaną stworzone, bo wstrzymywaliśmy się choćby z produkcją nowych gadżetów marketingowych, które jest zapotrzebowanie, będą już sygnowane nowym logiem. Oczywiście czeka nas troszeczkę jeszcze pracy formalnej, potem będziemy musieli również sporządzić księgę znaku, tak żeby to logo miało tą podbudowę, żeby każdy wiedział, w jaki sposób powinno być używane i komunikowane. To też ułatwi pracę naszym partnerom, którzy dostaną materiał, będą wiedzieli, w jaki sposób powinni z tego loga korzystać we własnych materiałach, jeśli będą chcieli komunikować wsparcie bądź udział miasta Zamość w swoich projektach. Zakładany postęp dalszych prac jest dość dynamiczny. Rozmawialiśmy tutaj z autorem o współpracy, jeśli chodzi o powstanie księgi znaku, a to jest taki punkt milowy, który później pozwoli już swobodnie korzystać z logo w praktyce. Księga znaku jest typowym dokumentem dla grafiki użytkowej, w której precyzuje się bardzo dokładnie użytą kolorystykę z użyciem powszechnie obowiązujących oznaczeń w świecie grafiki jednoznacznej, jeśli chodzi o odcienie, możliwościami wariantowania logo na przykład. Czyli tak naprawdę jest, można by było opisowo powiedzieć, że to jest taka instrukcja obsługi już w praktyce tego znaku graficznego, a to pamiętajmy, grafika użytkowa, więc ona przede wszystkim ma mieć zastosowanie w życiu. Oczywiście możemy mówić o warstwie estetycznej, artystycznej, ale równie istotna w przypadku takich produktów, wytworów twórczych jest sposób wykorzystania praktycznego. Tak, oczywiście powszechnie przyjętą praktyką, zresztą podobnie działo się w przypadku dotychczasowego logo. Jeśli podmioty trzecie wobec miasta współpracowały z miastem, to nam zawsze bardzo zależało, aby ta współpraca była komunikowana, a najczęściej komunikuje się to w ten sposób, że umieszcza się logo partnera, współpracownika czy zleceniodawcy, tak czasami w tym przypadku miasta Zamość, więc tutaj jak najbardziej tych zainteresowanych już na tą chwilę i czekających tak naprawdę na to logo jest sporo, bo choćby nasze kluby sportowe chciałyby móc fakt wsparcia przez miasto Zamość należycie komunikować logiem miasta na strojach sportowych.
0: Panie dyrektorze, dlaczego logo jest ważne dla miasta?
3: Logo jest ważne nie tylko dla miasta. Generalnie, jeśli prowadzi się pewnego rodzaju konkurencyjną działalność, a tak należy traktować choćby zabieganie o turystę, konkurujemy z innymi ośrodkami nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, to warto się wyróżniać, warto postawić ten symbol, który potem jednoznacznie ułatwia odbiorcy skojarzenia, w szczególności te pozytywne, pomaga zapamiętywać odbiorcy określone treści, w szczególności marketingowe pochodzące od danego podmiotu i tak samo sytuacja wygląda w przypadku miasta. Oczywiście każde z miast posiada swój herb oficjalny, a tutaj rozmawiamy o produkcie promocyjnym, gdzie nie zawsze ten herb byłby na właściwym miejscu z uwagi na swoją powagę, bo logo ma przede wszystkim to zastosowanie w komunikatach stricte promocyjnych i marketingowych i ważne, żeby ono było funkcjonalne, żeby było charakterystyczne, żeby u odbiorcy tworzyło wrażenie. Znane w historii są nawet przypadki, gdzie logo jest oceniane jako na przykład nieatrakcyjne, ale jest charakterystyczne i swoją funkcję spełnia. Może nie w najlepszy sposób, jaki możemy sobie wymyśleć, ale i takie są przypadki. Oczywiście sytuacja idealna i mam nadzieję, że z taką mamy do czynienia, to, że mamy atrakcyjne artystycznie, wizualnie, estetycznie logo, a jednocześnie na tyle charakterystyczne i funkcjonalnie prawidłowo zbudowane, aby później te komunikaty marketingowe i promocyjne miały szansę odnieść skutek, którego byśmy oczekiwali.
0: Panie dyrektorze, a dlaczego miasto Zamość potrzebowało nowego logo?
3: Pomysł, decyzja o tym, aby rozpocząć pracę nad nowym logo wynikały z prac nad strategią promocji miasta Zamość na lata 2025+, tworzonej przez profesjonalistów i też w trakcie tych prac nad powstaniem strategii jednym z elementów tych prac były ankiety przeprowadzane na mieszkańcach, ale też turystach i z tych ankiet jednoznacznie wynikało, że tamto logo, które nawiązywało do Zamościa Twierdzy, niekoniecznie spełniało swoje funkcje. Plus do tego takim generalnym wydźwiękiem tej strategii i opinią jej twórców był fakt, że Zamość w swojej polityce promocyjnej powinien raczej unikać akcentowania militarnego charakteru miasta, a bardziej bazować na tym kapitale związanym z wpisem na listę UNESCO, czy tą idealnością, która była wpisana w koncept powstania samego miasta, jako tych elementów, które będą charakterystyczne dla odbiorcy. I zbierając to razem, jednym z wniosków strategii, którą otrzymaliśmy w wyniku prac, była konieczność rebrandingu, czyli tak naprawdę stworzenia nowego logo. Decyzją pana prezydenta staramy się do tej polityki promocyjnej podchodzić w sposób jak najbardziej usystematyzowany, stąd w ogóle powstanie samej strategii i dalsze działania. No i tutaj te wnioski wynikające ze strategii należało przekuć na kolejne działania, a takim kolejnym krokiem było przystąpienie do pracy nad nowym logo.
0: Przed tym logo miasto Zamość pokazało również inny znak promocyjny. Dlaczego z niego zrezygnowało?
3: Tak, znaczy ja uważam, to jest moja prywatna opinia, że jakikolwiek rebranding, wprowadzenie jakiegokolwiek logo wywołuje kontrowersje. Jeśli dobrze pamiętam, to właściwie każda próba podejścia do tematu logo, również w latach ubiegłych, spotykała się z krytyką. Dzisiaj ta krytyka może jest bardziej wyrazista z uwagi na postęp social mediów i jakby możliwość jej wyrażenia swobodnej. Natomiast życie i też historie innych podmiotów, innych miast pokazują, że właściwie każda zmiana logo spotyka się z oporem. Poprzednie logo w mojej ocenie było logiem atrakcyjnym i charakterystycznym i miało szansę spełnić swoje zadania. Natomiast wsłuchując się w głosy mieszkańców, którzy wspominali o tym, że warto byłoby postawić na formułę otwartą, formułę konkursu, pan prezydent zdecydował o tym, aby taki konkurs przeprowadzić i rzeczywiście wpłynęły 22 oferty. Te 22 oferty w pierwszym etapie podlegały ocenie komisji konkursowej niezależnej, bo członkowie komisji poza jedną osobą rekrutowali się spoza kadry urzędniczej Urzędu Miasta. Były to osoby predestynowane do tego, aby móc się wypowiadać. I ta komisja zgodnie z regulaminem konkursu miała za zadanie wybrać trzy najlepsze loga. Tak też nastąpiło i te trzy loga później w drugim etapie zostały już oddane pod głos mieszkańców. głosujących. Ponad 60% wszystkich głosujących zagłosowało na to logo, więc wskazanie było tutaj dość wyraźne. Skorzystaliśmy z dobrodziejstwa i możliwości głosowania online. Pojawił się na naszych mediach społecznościowych post odsyłający, linkujący do ankiety wystawionej również w sieci internet, gdzie każdy posiadający konto mógł oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Chcielibyśmy, żeby to logo pojawiło się jak najszybciej, bo oczywiście musimy zadbać o stronę formalną, ale też należy się do tego przygotować. Myślę, że z całą pewnością pierwsze zastosowania tego loga będą widoczne już w tym roku. Być może nawet za około miesiąc będziemy mieli taką możliwość. Zresztą sam autor, i to też myślę, że daje dużo do myślenia wraz z projektami, załączył również przykłady, oczywiście zamarkowane, mock-upy wykorzystania takiego logo, i rzeczywiście na tych jego propozycjach materiałów promocyjnych wygląda to bardzo dobrze. Myślę, że podobnie będzie wyglądało już na rzeczywistych obiektach. Mam tu na myśli materiały informacyjne i promocyjne w pierwszej kolejności, ale w dalszej kolejności kolejne elementy, gdzie potrzeba będzie zastosowania identyfikacji wizualnej, również to logo sukcesywnie zacznie się pojawiać.
0: A teraz w naszym magazynie krótka rozmowa z autorem zwycięskiego logo.
4: Piotr Mazurek, autor logo, które wygra konkurs.
0: Zacznijmy od tego, dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w tym konkursie?
4: W momencie, kiedy dowiedziałem się, że jest konkurs, ja już miałem pomysł na logo. Jestem z Zamościa. To jest, mimo że mieszkam poza Zamościem większość życia, ale to jest miasto moje, w którym się urodziłem, jestem związany i uważam, że trzeba było spróbować. Od razu miałem pomysł, wiedziałem, że to będzie rynek. W jakiej formie nie wiedziałem. Rynek na pewno, bo dla mnie to jest miejsce, w którym ja przeżyłem tu najfajniejsze momenty mojego życia. Myślę, że bardzo przyjemne, dużo przyjemnych, dużo rzeczy w moim życiu się tutaj w tym kwadracie wydarzyło. No, głównie przyjemnych były rzeczy jakieś tam, może mniej, ale też znaczące. Myślę, że każdy, kto się urodził w Zamościu z rynkiem, wiąże swoje wspomnienia. Ważne, nieważne, ale to jest miejsce, w którym się to wszystko łączy.
0: Czy długo pan myślał nad tą koncepcją, jak ten rynek pokazać?
4: 15 minut. Nie no, tak, myślę, że z 15 minut, a później to już jest zabawa, jakby 15 minut jest taki strzał, pomysł, 15 minut, a potem to już jest zabawa nad proporcją. Dopracowanie proporcji, dopracowanie koloru, bo te kolory nie były dla mnie takie oczywiste, bo najpierw wychodziłem z założenia, że chcę, żeby to nie było logo takie krzykliwe, jak no generalnie jak się logo robi, i chciałem, żeby było spokojniejsze. Właśnie przez to wykorzystałem kolory, które są takie bardziej historyczne. Kolor terakoty i kolor ochry, taki bardziej żółty kolor kojarzący się ze słońcem, z Włochami. No i to też miało nawiązywać do historii miasta.
0: Czy długo trwała praca nad tym, żeby to dopracować, żeby to wszystko poukładać?
4: Myślę, że z tydzień w całości, tak, żeby tak, tak, bo wiadomo, że to nie jest taka praca, że się siądzie i non-stop robi, ale tak, myślę, że jakby to policzyć, to może być około tygodnia. Nie ma ratusza, bo ja właśnie przez to, że się na tym rynku, w ogóle tak przy rynku, zaraz obok kamienicy pod Madonną, przez całe życie mieszkali moi dziadkowie. Pod ratuszem poznali się moi rodzice. Mój ojciec siedział zawsze, jak przychodził, jak siedział, bo później już mieszkał gdzie indziej, ale całe swoje dorosłe życie miał jedną ulubioną ławeczkę z widokiem na ratusz. Właśnie dlatego u mnie nie ma ratusza. Nie, ratusz dla mnie troszeczkę jest otrzaskany, a szczerze mówiąc też nie wiem, czy dałbym radę, czy chciałbym go graficznie tak zrobić, żeby nie był już w tym momencie kiczowaty, bo jest to tak otrzaskany element. I tutaj sam widziałem różne propozycje w komentarzach, te logo z AI robione, kierunek, który wybrałem, był lepszy.
0: A czym dla pana jest to, że został pan właśnie zwycięzcą tego konkursu?
4: Bardzo się cieszę. Ja w ogóle, no tak, ja, to jest tak, że jak się, ja mam trójkę dzieciaków, jak się dowiedzieli, że jest jakiś tam konkurs i że ja w tym będę brał udział, od razu powiedzieli, powinieneś wygrać, bo kto inny jak nie ty, skoro jesteś z Zamościa, te rzeczy robisz. No ale nie ukrywam, że się, tak, zaskoczenie, no bo jest to przyjemne zaskoczenie, bo co innego zrobić logo, które ja uważam, że jest dobre, a co innego później przetrwać głosowanie. To są dwie różne rzeczy, no. Ale w momencie, kiedy szykowałem się do składania tutaj w Wydziale Kultury, bo to było tak, że stwierdziłem, że nie wysyłam tego pocztą, bo nie do końca wierzę. Ja ten przyjechałem z Warszawy, przywiozłem to sam osobiście, to przedtem pokazałem to paru osobom z Zamościa. Takim z Zamościanom od zawsze. żeby spojrzeli na to obiektywnie, powiedzieli tak, okej, próbuj. Spróbowałem, no i się udało.
0: Jak moglibyśmy opisać to logo?
4: Generalnie kwadrat, który nawiązuje też do takich klasycznych. Klasyczny dom w starożytnym Rzymie był budowany na planie atrium. Atrium, które było punktem, którym schodzili się wszyscy mieszkańcy. Najczęściej to był kwadrat, a po bokach były arkady. Tam się wszyscy wokół tego miejsca zbierali. Tak samo w Zamościu. W Zamościu jest ten rynek. No i jest pusty kwadrat ze znaczeniem lekkich arkad. Tu jakby jest wrysowana pierwsza linia kamienic, która jakby otacza ten kwadrat. No i w niej są zaznaczone podcienia. Podcieni jest 12. Wydawało mi się, że to jest taka dobra. Po 3 z każdej strony. 12 taka liczba magiczna, nie wiem. 12 miesięcy, 12 apostołów. Wydawało mi się, że akurat w tych proporcjach to te 3 z każdej strony dobrze zagrały. Próbowałem trochę inaczej na początku, ale wyszło tak, jak wyszło. No.
0: Czyli w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do
4: przeszłości. Tak, do mojej przeszłości. Do mojej przeszłości bardzo. No ja tutaj się, to jest moje miejsce po prostu. Ja się tu wychowałem, ja tu spędziłem swoje lata z moimi przyjaciółmi. Tutaj miałem 2 śluby w ratuszu. Mieszkam 35 lat w Warszawie, 22 lata i to zawsze będzie moje miasto. To nie jest tak, że ja, być może się tak zdarzy, że ja, bo tutaj jest dalej dom rodzinny, w którym w tej chwili mieszka tylko brat, ale może się zdarzyć tak, że tutaj jest, że tutaj będę. Nie wiem, myślę, że bardzo, bardzo, no tak, jak już będę na tyle miał spokój, nie wiem, czy tak mi się w życiu spokojnie zdarzy, żeby wrócić do Zamościa, ale tak, bardzo bym chciał. A jak nie mogę wracać na stałe, to przynajmniej próbuję przyjechać na te 2-3 dni zawsze, żeby się, po prostu, żeby tutaj pobyć. Nic nie trzeba robić. Wystarczy być, usiąść właśnie na tym rynku. Ja sobie tak siadam właśnie z lewej strony ratusza, żeby tego ratusza nie widzieć. Ale tak, tak, to jest to miejsce moje. Zawsze. Zawsze, ważne, najważniejsze. Dla mnie to jest tak, że tutaj się zderzyły rzeczy dobre i niedobre. Na tych niedobrych to gdzieś tam, ale to też w głowie zapada. To jest, wydaje mi się, że każdy w Zamościu, kto tutaj się wychował i stąd jest, to nieważne, jakby się tam po tym mieście chodziło, to on i tak na rynku wyląduje. Bo to jest ten punkt, w którym chyba wszyscy, nie mówi się idę gdzieś tam, nie mówię, że idę na rynek, tylko jak wychodzę gdzieś tam do miasta, to wiadomo, że się spotkamy tu, a nie na Nowym Mieście, czy gdzieś tam na Karolówce. No, to jakby oczywiste miejsce. No. Tutaj pierwsze papierosy, pierwsze dużo rzeczy pierwszych. Wydaje mi się, że ja tak szedłem w tym kierunku, że logo nie musi, to co powiedziałem, żeby nie robić tam ratusza, nie musi nam się kojarzyć z jakimś konkretnym elementem. Może nam się kojarzyć z nastrojem, tym, dlatego ja zrobiłem to w tych kolorach, bo dla mnie Zamość to nie jest twierdza otwarta, okej. Niech trzymajmy się wersji, że jest i była i dalej i jakby historycznie to wszyscy wiemy, o co chodzi, ale dla mnie to jest miasto, w którym jest właśnie ten rynek, Starówka, fajna, pełna słońca, to południowe słońce, godzina, złota godzina, to coś, gdzie przychodzą ludzie, to coś, gdzie się dzieją te wszystkie imprezy na rynku. No, generalnie wszystkie spotkania są na rynku, dlatego bardziej chodzi o pokazanie atmosfery, jakby o opowiedzenie historii. Nie wiem, w jaki sposób można opowiedzieć historię do końca. Ja to próbuję zrobić kolorem, formą, bo nic innego nie potrafię. Czy mi się udało? Nie wiem. I tak zostanie jako herbatnik. No. Ja, okej, niech będzie. No. Ja nie, herbatnik jest, ja lubię herbatniki. No. Ja celowo poszedłem w ten kolor, który jest mało, jest spokojny. Nie rzuca się w oczy. Wydaje mi się, że w momencie, jak nie wiem, zrobimy, postawilibyśmy to w rzędzie, gdzie są znaki, logo, nie wiem, 10 miast różnych, przyjmując, że jest, one są w tej samej skali, to się wyróżni. Na plus, bo będzie takie właśnie spokojniejsze. Czy przyjemniejsze? Nie wiem, spokojniejsze. Z herbatnikiem okej. Ja mi się ten pomysł bardzo spodobał. Ja skończyłem tutaj liceum plastyczne w Zamościu i skończyłem architekturę wnętrzną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. No i od 30 paru lat zajmuję się projektowaniem. Głównie wnętrze, ale gdzieś tam jakieś tam elementy graficzne się pojawiają. No, jakby no, wnętrze to jest ta grafika, tylko że w trzech wymiarach. No, także to trochę inna robota, ale wydaje mi się, że nie są to przeciwne jakieś tam bieguny. Ja w kolorach pracuję 40 lat. Jakby trochę o kolorze wiem. o proporcjach wydaje mi się, że też. Co w Zamościu projektowałem? Też to był, to był 99 rok, ja tu zaprojektowałem klub muzyczny, taki pierwszy duży, starą elektrownię, później projekt jeszcze jakąś tam restaurację. To tyle, co zaprojektowałem w Zamościu, bo robiłem różne rzeczy. Robiłem konsulat w Smoleńsku, ambasadę w Sarajewie, projektowałem Polską Agencję Kosmiczną. Tutaj troszeczkę pomagałem przy projekcie kościoła franciszkanów, ten tutaj, ten barokowy, który był parę lat temu montowany, to byłem tam z jednym z już tam osób, który przy tym wszystkim brał udział. Chyba tyle. Tak to, nie wiem, setki mieszkań i tyle. No. Piotr Mazurek, autor logo, finałowego logo w konkursie.
2: SK Zamość.
0: Mieszkańcy Lubelszczyzny w tym Zamościu regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się o różnych godzinach, czasami w nocy. Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o takich powiadomieniach.
5: Przesyłają, bo chyba muszą, prawda?
6: Potrzebne takie SMS-y.
5: A ja wiem? Nie wiem. Bo oni w nocy i nad ranem przysyłają tak samo. Tak, tak. Pokoi trochę, nie całkiem, ale trochę.
7: Niepotrzebne moim zdaniem.
6: Dlaczego?
7: No bo to jest dla nas niepotrzebne jako dla Polski. I w nocy, i w dzień, i ciągle teraz. I najpierw, że a tak za chwilę znowu, że odwołane i tak ciągle. To mnie denerwuje.
8: No wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. Czy istnieje, no, nie istnieje rzeczywiste zagrożenie, a są niepokojące. No nie uspokajają mnie w żaden sposób. One by miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce. No, to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Niepotrzebne. Jak będzie silny wiatr albo dużo opady, to wtedy są potrzebne. Albo jak będzie nalot, rzeczywiście nam zagraża. Natomiast jak są ataki w Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
9: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
0: Co pan sądzi na ten temat?
10: Dzień dobry. Co ja sądzę na ten temat? Że rządzący nasi, podejmujący takie decyzje, chcą coś robić. Na pewno coś robią. Czy to ma sens? Niech każdy sobie odpowie. W moim mniemaniu niewielki. Bardzo niewielki. Budzi w nocy, nie daje spać. To nie nazywa się rządzenie. To jest mistyfikacja, tworzenie fikcji dnia dzisiejszego.
0: Dla pana to jest jakiś niepokój, jak pan coś takiego dostaje?
10: Nie. Nie, podchodzę do tego z uśmiechem i cisną się śmieszne, brzydkie słowa na usta, ale z dużą dozą tolerancji odwracam się do tego plecami na drugi bok i no, myślę, że ludzie, którzy podejmują te decyzje, na pewno chcą się wykazać i na pewno nie umieją tego zrobić na dzień dzisiejszy. Do czego one mają mi służyć? Niech każdy sobie spróbuje odpowiedzieć. Przed czym one mnie osobiście ostrzegają? One mnie informują, że coś gdzieś kiedyś się już wydarzyło. Co ja mogę zrobić z taką wiedzą? Tolerować ją i bardzo szybko zapomnieć o tym, żeby sobie nie nakręcać emocji. Zagrożenie to mnie informuje o jakimś tam zagrożeniu teoretycznie i co ja mam z tą informacją zrobić, gdzie ja mam się udać, jeżeli będzie rzeczywiste zagrożenie, gdzie mam się schować, w bunkrze, który od 50 czy 80 lat wiem, że jest.
11: Nie ma żadnego sensu, tak mi się wydaje. Te informacje przychodzą, tak naprawdę to nie wiem, czy zagraża to Polsce, czy nie zagraża, ale to już jest tak denerwujące. Ja słyszałem też opinie innych ludzi, także no, przychodzą te alerty też w nocy. No naprawdę, nie wiem, czy mamy się tego obawiać, czy mamy się tego nie obawiać, czy telewizja mówi nam prawdę, czy nie mówi. To już jest druga strona medalu, także no, jeżeli o mnie chodzi, dla mnie są naprawdę zbyteczne. Owszem, alerty pogodowe jak najbardziej, ale ostrzeżenia RCB, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, naprawdę to nie są aż tak istotne. Ta wojna rozpoczęła się ponad 5 lat temu. Będzie trwać jeszcze na pewno, bo to nie jest konflikt, jeżeli chodzi o ludzi, tylko to jest konflikt polityczno-finansowy, tak można to ująć. I no, jeżeli chodzi o nas, to raczej nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo ze strony Rosjan ani Ukraińców. Nie mam żadnego pojęcia. Może rząd pragnie przestraszyć społeczeństwo. Nie mam pojęcia, co to ma na celu, ale moim zdaniem jest to naprawdę zbyteczne, jeżeli ludzie podchodzą do tego bardzo serio, no to jest to wielkim błędem. Przynajmniej ja tak uważam z mojej strony.
12: Dla mnie z punktu widzenia bezpieczeństwa to nie ma żadnego znaczenia, bo Jeżeli my otrzymujemy po prostu takie to powiadomienie, że tam są i ten, no wiadomo, że w większości to nic na nas nie spadnie, ale w razie czego, no to co my mamy robić? Czy mamy jakieś schrony, czy cokolwiek? No nie mamy takiego rozwiązania jako mieszkańcy przecież. Tak, no widzisz, no, już kilka razy zdarzyło się, że coś tam spadło, tak? No to gdzie jest ta obrona, coś takiego nie istnieć? Są bynajmniej te SMS. Nie wiem, czy to jakieś szkolenie jest, czy albo coś, żeby powiadomić na przykład mieszkańców, co w tym wypadku robić. Na przykład gdzie się schronić, w razie czego. Nie mamy żadnego informacji, czy no, są schrony na pewno podobnie, no bo na pewno są tutaj w Zamościu. Ale jaki dostęp i tak dalej. No to tej informacji to no, nie ma. Ktoś za to pieniądze pewnie bierze, ktoś to monitoruje, tak? Żeby to miało praktyczne jakieś uzasadnienie. Znaczy, że się praktycznie teraz codziennie są te alerty, tak? Bo tam złożona jest teraz no, agresja ze strony Rosji. No to co, no to przyjmuję to na porządku dziennym. No.
13: Szczerze powiedziawszy, ani nie pomagają, ani nie przeszkadzają. Z żadnych uczuć. Może z początku troszeczkę, ale teraz to już przyzwyczajenie.
0: Alerty przesyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nasz magazyn kończymy legendą o stole szwedzkim.
14: Sylwia Jagoda, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Jestem przewodnikiem po Zamościu i Roztoczu i dzisiaj przedstawię Państwu legendę. Legenda, aczkolwiek związana jest ściśle z historią miasta Zamościa, jest to legenda stołu szwedzkiego. Tutaj legenda jest połączona z faktem historycznym. Koniec lutego 1656 roku pod Zamościem pojawia się Karol X Gustaw z wojskami szwedzkimi. Tutaj dowódcy Karola X Gustawa twierdzili, że twierdza zamojska, słabe mury, zostanie zdobyta raz, dwa, trzy, chociażby ostrzałem z samych kolumbryn, ewentualnie sobie pan Zamojski Szwedów wpuści sam za bramy miasta, uzna go jako swojego króla. No tutaj Karol X Gustaw troszeczkę się pomylił, ponieważ twierdza zamojska była wyśmienicie przygotowana do obrony. Karol X Gustaw rozpoczyna ostrzał twierdzy zamojskiej, ostrzał trwa 3 dni, 3 noce, no i po tym czasie dym z armat opada, Karol liczy na to, że bramy zostaną otwarte, no i niestety okazuje się, że Zamojski nie chce go wpuścić za bramę, więc wpada na pewien pomysł. Wysyła Szweda za mury miasta, aby spróbował rozeznać się w sytuacji. Sobie pan Zamojski podejmuje posła szwedzkiego, panowie rozmawiają, no i w pewnym momencie Szwed się pyta Jana sobie pana Zamojskiego: panie, ale jakieś szkody Zamość musiał ponieść w trakcie ostrzału z armat naszych. No, sobie pan Zamojski siedzi butny, śmieje się i mówi: straty są, czego ma nie być? Ubiliście świnię w rynku wielkim, którą złom granatów żywot ugodził. Strzelajcie jeszcze tydzień, a może jeszcze uda wam się drugą ubić. Taką odpowiedź to poseł szwedzki niesie Karolowi X Gustawowi. No więc król szwedzki dalej nie poddaje się, no i postanawia, jak ta legenda mówi, napisać list do Jana sobie pana Zamojskiego. List o treści: jaśnie oświecony Janie II Zamojski, my tu osobą królewską Karolusa Gustawusa Rexa przyjeżdżamy do Zamościa popróbować słynnej gościnności staropolskiej. A ty cóż robisz? Przybyły gości witasz kulami armatnimi. Gdzież się podziała ta słynna staropolska gościna? Kiedy sobie pan Zamojski przeczytał list, oniemiał z wrażenia, no i mówi do polskich żołnierzy: słuchajcie, ja króla szwedzkiego nie przyjmuję na uczcie. No za przeproszeniem, jest niepoważny. Przyjeżdża do Zamościa, strzela do nas kulami armatnimi i jeszcze śmie się wprosić na ucztę. No ale Polacy stoją, szlachta polska zaczyna krzyczeć: panie, ale jak to? Przecież to jest król szwedzki, a to jest staropolska słynna gościnność, święte prawo wręcz gościnności. Każdego, kto przybędzie, musimy ugościć. No sobie pan Zamojski siedzi i mówi: no niby tak, ale jak ja mam króla szwedzkiego ugościć, skoro on wejdzie i nie wyjdzie pod pretekstem uczty, zajmie miasto. No więc sobie pan Zamojski mówi: dobrze, no przemyślę sprawę, coś może przyjdzie do głowy. No i po kilku dniach odpisuje na list króla szwedzkiego, w którym zaprasza Szwedów razem z królem na ucztę. Jednak zaznacza w liście, że stopy, aby Karola X Gustawa za bardzo nie rozwalały w podążaniu do Pałacu Magnackiego, mają zostać wystawione stoły przed mury dla Szwedów z najlepszym jadłem, winem i ciastami. No, na drugi dzień rano Szwedzi, kiedy pobudzili się na przedpolu w swoich namiotach, ujrzeli sytuację niebywałą. Mianowicie na linach z murów były spuszczane im stoły z jadłem i z najlepszym winem, jak zapowiedział sobie pan Zamoyski. Ale sobie pan jeszcze przez noc przemyślał jedną rzecz. Zakazał Polakom podstawiania ław, krzeseł i zydli do siedzenia dla Szwedów. Szwedzi mieli gościć się na stojąco.
0: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję i słyszymy się w następnym magazynie.
2: Eska Zamość News.
0: Violetta Tasowa, zaczynam magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiem o Zamojskim Grzecie Obywatelskim, będzie o obchodach stulecia Muzeum Zamojskiego oraz o e-geodezji.
2: Eska Zamość.
0: Dostartujemy. Do 18 września trwa głosowanie na projekty przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Zamościa. Swój głos może oddać każdy mieszkaniec tego miasta. Szczegóły już teraz. Trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego miasta Zamość.
15: Ewa Dękiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Inwestycji. W tym roku trwa do 18 września trwa głosowanie na wybór poszczególnych projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego i te, które w tym roku są głosowane, będą realizowane w 2027 roku. Jeśli chodzi o zaplanowany budżet na 2027 rok, to na zadanie osiedlowe przewidziana jest kwota 140 tysięcy złotych, natomiast na zadanie w ramach budżetu ogólnomiejskiego to jest kwota 1 360 tysięcy złotych. I w ramach budżetu ogólnomiejskiego mamy zgłoszone dwa projekty. Kultura pod gwiazdami, odkrywamy amfiteatr na nowo, czyli chcemy ożywić, odkryć nasz amfiteatr, który znajduje się tutaj w okolicach zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1, czyli tak zwanego ekonomika. I oprócz tego mamy drugi wniosek, aktywni fizycznie pump track i park tor rowerowy na terenach zielonych pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Leopolda Lisakuli. To są dwa ogólnomiejskie. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszone projekty osiedlowe, to w ramach osiedla Planty mamy 4 projekty. Przedstawię Państwu, czego dotyczą. Pierwszy to jest budowa placu zabaw przy szkole podstawowej numer 10 z oddziałami integracyjnymi na Peowiaków. Drugi to jest aktywna strefa ruchu, przebudowa placu zabaw na terenie przedszkola miejskiego numer 5. Trzeci to jest rozbudowa istniejącego parkingu do około 10 miejsc w rejonie budynków Peowiaków 6A, 8, 16 i 18. I ostatni to jest komfortowe parkowanie, czyli zwiększenie ilości miejsc postojowych na osiedlu Planty, teren zielony Peowiaków 14, 16 i przy przedszkolu miejskim numer 4. Jeśli chodzi o osiedle Orzeszkowe i Rejmonta, mamy plac zabaw Ocean, doposażenie na terenie przedszkola miejskiego numer 9, na skrawku Wesołej Planety, plac zabaw dla mieszkańców osiedla Orzeszkowe i Rejmonta, teren przy szkole podstawowej numer 3 i wykonanie oraz rozbudowa zatok postojowych przy ulicy Wiejskiej. Jeśli chodzi o osiedle Kilińskiego, mamy zgłoszone 3 projekty. I pierwszy to jest modernizacja elementów małej architektury, zieleni osiedlowej oraz przebudowa chodników w okolicach Kamiennej 11, 13, 15 i 17. Drugi projekt to jest remont zatoki parkingowej przy pawilonie Sezam. I trzeci, poczuj się jak w domu, biblioteka jako miejsce spotkań, relaksu i aktywności mieszkańców. I to jest zlokalizowane przy parkingu na terenie biblioteki naszej przy Kamiennej, czyli tak zwanej Książnicy Zamojskiej. Na osiedlu Zamojskiego mamy zgłoszone dwa projekty. Miejsca postojowe na małej obwodnicy przy ulicy Zamojskiego-Wyszyńskiego i miasteczko ruchu drogowego przy przedszkolu miejskim numer 12 w Zamościu. Na osiedlu Karolówka mamy również dwa projekty i Pierwszy to jest nasza baza, czyli drugi etap doposażenia placu zabaw, ulica Myśliwska, osiedle Karolówka Błonie. Tam w poprzednich edycjach rozpoczynaliśmy i wykonaliśmy plac zabaw, natomiast teraz wpłynął wniosek o doposażenie w dodatkowe urządzenia zabawowe. I drugi projekt na osiedlu Karolówka to jest budowa ogólnodostępnej strefy sportu i rekreacji Karolówka na ulicy Królowej Jadwigi. Jeśli chodzi o osiedle Powiatowa, mamy trzy projekty zgłoszone. Pierwszy to jest montaż stojaków na rowery przy ulicy Poniatowskiego i Bema. Tutaj zlokalizowane jest to w okolicach budynku Poniatowskiego 3, 8 i 15 oraz Bema 6. Remont nawierzchni drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków Szwedzka 33-35, Topolowa 8. I trzeci to jest wykonanie miejsc postojowych na Poniatowskiego 3, 5 i 7. Na osiedlu Promyk zgłoszone zostały dwa projekty. Wymiana nawierzchni na placu zabaw Radoszna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi. I drugi, remont ulicy Przechodniej w Zamościu. Jeśli chodzi o osiedle Rataja, mamy również dwa projekty. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Rataja, wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz budowa infrastruktury drogowej ulicy Tetmajera. Na osiedlu Nowe Miasto mamy tylko jeden zgłoszony projekt, mini park przy ulicy Krasnoblowska Poprzeczna. Na osiedlu Słoneczny Stok mamy trzy wnioski. Remont nawierzchni drogowej przy ulicy Chrubieszowskiej 36 i 38, kolorowy plac zabaw na przedszkolu miejskim nr 10 i remont parkingu w rejonie budynków Polna 24, 28 i 34. Jeśli chodzi o osiedle Partyzantów, mamy tylko jeden projekt w zakresie odwodnienia wokół budynku przy ulicy Orlicz-Dreszera 10, zajmowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zamościu. Na Starym Mieście kontynuacja remontu osiedlowych dróg ulica Sadowisko. Na osiedlu Janowice remont chodnika ulicy Janowickiej od ulicy Dzieci Zamojszczyzny do budynku nr 19. Na Świętego Piątka mamy wymianę urządzeń na placu zabaw na osiedlu Świętego Piątka przy ulicy Noskowskiego. Na Majdanie kontynuacja przebudowy nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, drugi etap, i to jest planowane od budynków 68 do 68i. I na Zamczysku również mamy kontynuację remontu nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap 6. I to są wszystkie wnioski złożone do budżetu obywatelskiego. Do 18 września trwa głosowanie elektroniczne i do 29 września jest obowiązek podania do publicznej wiadomości wyników tego głosowania na każdym osiedlu. Natomiast do 30 września, zgodnie z harmonogramem, należy te zadania, które zwyciężyły, ująć w projekcie budżetu na 27 rok. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zamościa i tu ważne jest, żeby zamieszkiwali na terenie Zamościa. Nie ma obowiązku, wiadomo, obowiązku meldunkowego i jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, to osoby zamieszkujące dane osiedle. I to jest bardzo ważne, ponieważ to jest zweryfikowane i czasami takie głosowanie decyduje o wygranej albo przegranej danego projektu. Głosowanie elektroniczne odbywa się przez stronę naszego biuletynu i przez stronę miasta, gdzie jest budżet obywatelski. Natomiast zgodnie z informacjami przekazywanymi do mieszkańców, 8 września odbyło się głosowanie tradycyjne na wyznaczonych punktach dla poszczególnych mieszkańców osiedli, ale znaczonych punktach dla poszczególnych mieszkańców osiedli, ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, nie było tam zbyt dużo ludzi, także jednak bardziej większym zainteresowaniem cieszy się forma głosowania elektronicznego. Na karcie są nasze dane, takie meldunkowo-informacyjne. Musimy tam wpisać wszystkie swoje dane i trzeba pamiętać, że i przy głosowaniu tradycyjnym, i przy elektronicznym ważne jest wskazanie miejsca zamieszkania. Czyli jeżeli wpisujemy swoje dane, wpisujemy imię i nazwisko, adres, czyli ulicę, numer bloku czy numer domu i ważne jest również, żeby wpisać numer mieszkania, ponieważ jest to weryfikowane i sprawdzane i bardzo często to właśnie decyduje o zwycięstwie albo przegranej danego projektu. Był taki przypadek, że już w poprzednich latach, że owszem, głosów oddanych było dużo, ale dane uzupełnione przy głosowaniu nie były kompletne. Czyli na przykład ktoś wpisał tylko samo imię albo samo nazwisko, wpisał nazwę ulicy, wpisał numer bloku, natomiast nie podał numeru mieszkania. Ważne jest to, że te dane muszą być kompletne i możliwe do zweryfikowania. Głos jest nieważny, jeżeli głosujemy na zadanie z danego osiedla, a nie jesteśmy mieszkańcami tego osiedla, ewentualnie jeżeli nie podamy kompletnych danych swoich, czyli nie podamy nazwiska, albo podamy nazwisko zmyślone, bo były różne przypadki w poprzednich latach, także nie chcę tutaj podawać jakichś przykładów, ale były bardzo duże rozbieżności i przede wszystkim nieuzupełnienie zgodnie z układem druku, czy zgodnie z tym, co wyświetla nam się na ekranie. Także wpisując, pamiętajmy, żeby

0: wpisywać wszystkie swoje dane i żeby wpisywać numer bloku i zawsze dodawać również numer mieszkania, bo to jest ważne, nie stanowi to zbyt dużego obciążenia, ale zdecydować może o wygranej danego projektu.
1: Czy w tamtym roku było duże zainteresowanie inwestycyjne?
0: Było bardzo duże zainteresowanie, było bardzo dużo głosów oddanych elektronicznie. I niektóre projekty wydawać by się mogło, że już wygrały, jednak właśnie ta weryfikacja poprawności wprowadzania wszystkich danych i przede wszystkim uzupełnienie wszystkich danych zdecydowały, że dany projekt odpadł, a inny wygrał. Oczywiście zachęcamy do głosowania, bo proszę pamiętać, że ten budżet obywatelski to są zadania, które państwo jako mieszkańcy zgłaszają. I one są realizowane i zawsze to jest tak, że państwo jako mieszkańcy zgłaszają zadania, które uważają, że są potrzebne, że będą przydatne dla danego osiedla, że będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i że na pewno duża grupa ludzi będzie z tego korzystała, bo żelazną zasadą przy budżecie obywatelskim jest to, że wszystkie zrealizowane inwestycje muszą być ogólnodostępne. One muszą być, mimo że znajdują się na danym osiedlu, są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i każdy z tego może korzystać. A skoro jest taka możliwość i jest też opcja decydowania o wydatkach, o części wydatków miasta, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Forma tradycyjna to jest wersja papierowa wypełniania karty do głosowania, którą wrzucamy później w określonym, wskazanym miejscu do urny. Jest to wszystko ewidencjonowane, potem jest to wszystko liczone i wiadomo, każdy głos jest tak samo jak przy elektronicznym weryfikowany i sprawdzany. Także 8 września w poszczególnych wskazanych miejscach odbyły się głosowania dla wskazanych osiedli.
1: Muzeum Zamojskie w Zamościu obchodzi w tym roku 100 lat. Będzie to niecodzienna okazja do wielowymiarowego spojrzenia na tę instytucję. Program obchodów obejmuje różnorodne wydarzenia. Będzie to 18 i 19 września. Będzie też o aktualnych wystawach. Szczegóły już teraz.
2: Kinga Kołodziejczyk, Muzeum Zamojskie w Zamościu. W 2026 roku muzeum obchodzi wyjątkowy jubileusz stulecia swojej działalności. I z tej okazji 18 i 19 września w Zamościu odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Muzeum w Mieście UNESCO. Dziedzictwo, edukacja, innowacje. Konferencja, jak i wydarzenia, które będą towarzyszyć obchodom jubileuszu 19, jest oczywiście otwarta dla publiczności. To szczególny moment, aby spojrzeć na historię Muzeum Zamojskiego, jego rolę, jaką pełni w ochronie dziedzictwa i popularyzacji tego dziedzictwa, ale też jakie miejsce zajmuje w życiu Zamościa i Zamościa. Więc 18 września zapraszamy Państwa do sali Konsulatus Zamojskiego Ratusza na obrady, które będą poświęcone wielu ważnym aspektom. Będzie to okazja do spotkania się nie tylko środowiska, przedstawicieli środowiska muzealnego, będzie również to okazja do rozmów o współczesnej roli muzeów oraz funkcji, jakie muzea we współczesnym świecie spełniają. Konferencję zaczynamy o godzinie 10 i będziemy mieć przyjemność wysłuchać zaproszonych gości. Konferencja zostanie poprowadzona w 2 panelach tematycznych. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Oczywiście zaczniemy nasze spotkanie od wystąpienia przedstawiciela Muzeum Zamojskiego, pana Andrzeja Urbańskiego, który zaprezentuje temat muzeum wpisane w krajobraz Zamościa, miasta UNESCO. Ale będziemy również mieli przyjemność wysłuchać pani Anny Marconi-Betki z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pana Marcina Zdanowskiego z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Tutaj z kolei będziemy mogli przyjrzeć się roli muzeów w ochronie i popularyzacji dziedzictwa w miastach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale też posłuchamy o doświadczeniach toruńskich. Pan Marcin Zdanowski będzie reprezentował Muzeum Okręgowe w Toruniu i opowie nam o ich jakby perspektywie muzeum w mieście UNESCO. Po przerwie kawowej z kolei dr Michał Niezabitowski z Muzeum Krakowa opowie

w jubileuszu Muzeum Zamojskiego. Z kolei 19 w sobotę zapraszamy na godzinę 9 do Muzeum Zamojskiego, skąd rozpoczniemy spacer studyjny zatytułowany Śladami dawnych i obecnych siedzib Muzeum Zamojskiego. Spacer poprowadzi pan Andrzej Urbański, który będzie podążał miejscami dawnych siedzib, ale też zaprezentuje nasze siedziby współczesne. Z kolei na godzinę 12 spotykamy się w Centrum Kultury Filmowej Stylowy na przedpremierze filmu Zamość – Niezdobyta Twierdza Rzeczypospolitej. Przygotowaliśmy również dla Państwa o godzinie 14 jubileuszowe oprowadzanie po Muzeum Zamojskim. Po Muzeum Zamojskim oraz ekspozycji muzealnej w budynku dawnej Akademii Zamojskiej i to wydarzenie będzie dostępne o godzinie 14, także wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zwiedzenia muzeum, a przypomnę jeszcze raz, że udział w tych wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Dla muzeum jest to bardzo ważne wydarzenie. Te dwa dni są bardzo ważne dla muzeum, nie tylko ze względu na to, że możemy holistycznie spojrzeć w przeszłość, ale też możemy próbować poszukać odpowiedzi, jak kreować przyszłość Muzeum Zamojskiego, więc jest to na pewno moment bardzo szczególny w naszej historii. Również sam fakt, czy też taka świadomość, że muzeum to przede wszystkim ludzie. Muzeum, czyli instytucja, która ma przede wszystkim za zadanie zachowywać i upowszechniać dziedzictwo, które zostało nam przekazane, ale zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że bez naszych odbiorców te wszystkie opowieści, przedmioty nie miałyby tak ogromnej wartości. Więc to jest na pewno kolejne pytanie, które się przed nami wyłania, jak we współczesnym świecie atrakcyjnie, angażująco, a przede wszystkim zrozumiale opowiadać o obiektach i ich historiach, a tym samym naszej historii, historii miasta i regionu. Więc to na pewno jest szereg pytań, na które myślę, że szukamy odpowiedzi, ale też są to pewne wskazówki, jak powinniśmy kreować właśnie przyszłość naszego muzeum. Na pewno jest to nie tylko przebywanie w naszych siedzibach. Zdajemy sobie sprawę z tego, żeby dotrzeć do współczesnego odbiorcy, musimy też wychodzić poza nasze siedziby. Dlatego Muzeum Zamojskie próbuje wykorzystywać, czy też wykorzystuje nowoczesne kanały komunikacji. Jesteśmy również obecni na platformach cyfrowych, wykorzystujemy współczesne narzędzia cyfrowe. Tu jest, myślę, że takim dobrym przykładem nasza obecność na platformie GOG Arts and Culture, gdzie możemy opowiadać, przede wszystkim prezentować nasze zabytki, nasze obiekty odbiorcom z różnych stron świata, ale również opowiadać historię Zamościa i regionu. Na pewno kolejnym też takim punktem, nad którym należy pracować, jest współpraca z innymi instytucjami kultury i tutaj możemy się pochwalić choćby naszą ostatnią współpracą z Muzeum POLIN, gdzie na obszarze digitalizacji mogliśmy wymienić swoje kompetencje czy też doświadczenia. Więc tych aspektów, tych obszarów, zagadnień jest bardzo dużo i mamy nadzieję, że ten czas, który chcielibyśmy spędzić, czy też stulecie, nasz jubileusz, przede wszystkim świętować razem z Państwem, że będzie to też czas, kiedy możemy na te wszystkie pytania spróbować znaleźć odpowiedź, czy też je przeanalizować. Przypomnę, że Muzeum Zamojskie to nie tylko kamienice ormiańskie, cztery przepiękne kamienice, w których znajduje się siedziba muzeum. W tej chwili zapraszamy Państwa na bezpłatne zwiedzanie wystawy Wpisane w czas. Jest to nasza wystawa jubileuszowa, która prezentuje najpiękniejsze, najciekawsze, też takie nieoczekiwane obiekty, które znajdują się w naszych zbiorach. Wystawa została podzielona na 5 części. Pierwsza część opowiada o historii muzeum, jak doszło do jego powołania, o ludziach, którzy się do tego przyczynili. Kolejne części jest to wędrówka poprzez 3 sale, które prezentują nasze zbiory sztuki, etnografii, archeologii, numizmatyki. Wystawa jest czynna do końca roku, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Warto znaleźć chwilę czasu i odwiedzić nas, tym bardziej, że wystawa jest wystawą bezpłatną. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wystawy stałe, to oczywiście wędrówka przez historyczne izby od początków miasta po salę sakralną, izby ormiańskie, aż

0: do wystroju wnętrz kamienic XIX-wiecznych. Natomiast Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, oddziale Muzeum Zamojskiego, zobaczycie Państwo oprócz wystaw stałych, które jak zwykle polecamy, czyli Zamojski Arsenał, budynek historyczny, gdzie mamy prezentację broni palnej, broni białej, używanej od XVI do końcówki XIX wieku, a na piętrze dwie wystawy czasowe. Ciągle jest z nami wystawa dotycząca likwidacji twierdzy Zamość, ponieważ w tej chwili mamy okrągłą rocznicę wydania ukazu dotyczącego likwidacji twierdzy przez cara Aleksandra II w 1866 roku, więc 160. rocznica tego wydarzenia. Opowiadamy o tym, jak zlikwidowana częściowo twierdza umożliwiła rozwój miasta, jak jej obiekty, fortyfikacje znalazły zupełnie nowe zastosowanie, nową funkcję. Także możecie Państwo na tej wystawie, która jest dość taką wystawą szczegółową, poznać historię, jak tworzyło się na nowo miasto, które zostało uwolnione z murów twierdzy. Więc zobaczymy, co stało się z Pałacem Zamojskich, jak powstał Park Miejski, czy też możemy poznać wyjątkowe osoby, które wpisały się w historię naszego państwa, a które odwiedzały Zamość, jak choćby prezydent Mościcki, czy Józef Piłsudski. Także te wszystkie historie przed Państwem. W wystawie towarzyszą piękne grafiki fortyfikacji Eustachego Mazura, które zostały stworzone w 1945 roku, więc jest to też bardzo taki szczególny obiekt towarzyszący naszym militariom. Natomiast druga wystawa, zatytułowana Broń palna II Rzeczypospolitej i jej konstruktorzy. Jest to wystawa, którą otworzyliśmy stosunkowo niedawno, bo 4 września. Wystawa, która opowiada o rozwoju polskiej myśli technologicznej w okresie II Rzeczypospolitej. Dotyczy historii ujednolicania uzbrojenia odrodzonego Wojska Polskiego przez budowę krajowego przemysłu zbrojeniowego po własne konstrukcje polskich inżynierów. I jeżeli chodzi o tą wystawę, to ona będzie dostępna do początków przyszłego roku. Myślę, że warto ją zobaczyć, mimo że jest wystawą małą i bardzo kameralną. Zwiedzający będą mogli poznać historię takich pistoletów jak WIS wzór 35 czy karabin przeciwpancerny UR wzór 35, karabin maszynowy wzór 28, konspiracyjną produkcję broni, ale ta wystawa to również ludzie stojący za tymi konstrukcjami, więc na pewno jej bardzo ważną częścią są biogramy i historie konstruktorów tej broni, czyli Piotra Wilniewczyca. Dowiemy się nieco więcej o Janie Skrzypińskim, Józefie Maroszku, czy Tadeuszu Felsztynie i Janie Wernerze. No, są to postacie, których działalność pokazuje, jak ważną rolę w budowaniu polskiego przemysłu zbrojeniowego odegrała ich wiedza, ich doświadczenie i myśl innowacyjna. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do tej wystawy. Oprócz tego od poniedziałku do soboty można zwiedzać stałą ekspozycję w budynku dawnej Akademii Zamojskiej, wystawie Dzieje Akademii Zamojskiej i Drukarni Akademickiej, gdzie przez 3 sale możecie Państwo prześledzić rozwój drukarni, publikacje, które w niej powstawały, ale również doświadczyć, czym jest wystawa interaktywna. I do końca września, ponieważ z 30 września sezon zamkniemy w galerii rzeźby profesora Mariana Koniecznego. Tutaj mamy ciągle dostępną wystawę wspaniałego, myślę, że jednego z najważniejszych współczesnych artystów, Stanisława Bracha, który pokazuje, jak piękne rzeczy można tworzyć z porcelany. Wystawa zatytułowana Rzeźba w porcelanie to przepiękne obiekty rzeźby i obrazy ceramiczne stworzone przez tego artystę, który, myślę, że warto to podkreślić, jest jednym z ostatnich uczniów, wychowanków profesora Mariana Koniecznego. Serdecznie Państwa zapraszamy, aby schyłek lata spędzić na zwiedzaniu naszych wystaw stałych, wystaw czasowych, a przede wszystkim bardzo gorąco zachęcamy do tego, abyście Państwo dołączyli do obchodów jubileuszu stulecia Muzeum Zamojskiego. Podkreślę jeszcze, myślę, że bardzo też istotną informację, patronat nad jubileuszem Obchody stulecia Muzeum Zamojskiego odbywają się pod patronatem prezydenta miasta Zamość Rafała Zwolaka. Swoim patronatem obchody objęło również Stowarzyszenie Muzealników Polskich, natomiast konferencja jest pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wrzesień mija nam bardzo, bardzo szybko, ale proszę pamiętać o tym, że wraz z wrześniem kończymy sezon, letni sezon turystyczny i przechodzimy na sezon jesienno-zimowy. I tutaj warto pamiętać, że muzeum też zmienia godziny otwarć swoich obiektów, ponieważ będziemy czynni od godziny 10 do godziny 16, a galeria rzeźby będzie nieczynna, dostępna tylko na indywidualną prośbę, jeżeli ktoś będzie miał ochotę ją zobaczyć. Także warto sobie to wpisać w kalendarz, odhaczyć. Jeżeli planujecie Państwo jakieś zwiedzanie, czy macie też gości, których chętnie chcecie oprowadzić po naszych muzeach, to proszę pamiętać, że zmienia się czas godzin dostępności wystaw. Jesteśmy czynni i zapraszamy od godziny 10 do 16. Od października już ta zmiana nastąpi.
1: SK Zamość.
2: Wszyscy zainteresowani uzyskaniem danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego mogą korzystać z usługi e-Geodezja. Jest to partnerski projekt wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Wiceprezydent Zamojski Stanisław Grześko.
3: Szanowni Państwo, panie redaktorze, e-Geodezja. Jest to bardzo dobry system w tej chwili wypracowany w starostwie, nie tylko w naszym, ale to jest system ogólnopolski, który ułatwia dostęp do materiałów geodezyjnych wszystkim mieszkańcom powiatów i całego kraju. Także nie trzeba być tutaj w starostwie na miejscu, żeby zobaczyć powierzchnię swojej działki, czy zobaczyć numery działek, położenie działek. To wszystko można w internecie zobaczyć. Jest to dostępne na stronie Starostwa Powiatowego w Zamościu. Także wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z tych stron. Ułatwi to ten przynajmniej pierwszy kontakt orientacyjny na temat swoich nieruchomości i dostępu do tych danych wszystkich. Jest to moim zdaniem bardzo duże ułatwienie dla całego procesu geodezyjnego, procesu budowlanego, procesu geodezyjnego dla wykonujących prace geodezyjne, geodetów, a więc ułatwienie naprawdę bardzo, bardzo duże, które idzie w perspektywie numeryzacji całego systemu informatycznego państwa.
2: Jak było wcześniej, jeżeli nie mogliśmy skorzystać z tej usługi?
3: Każdy musiał przyjść tutaj do urzędu, do starostwa powiatowego, poprosić, złożyć wniosek, poprosić o mapę i wówczas nawet niekoniecznie, bo jeżeli są potrzebne mapa na przykład do celów budowlanych, to i tak trzeba taki wniosek złożyć, ale chciał się ktoś zorientować w położeniu swoich działek. W tej chwili może korzystać. Głównie to jest też dobre dla rolników, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składają rolnicy wnioski. Tu mogą sobie wziąć te działki, swoje numery, wszystko i tam poprzez agencję też te wnioski składać. Oczywiście zachęcamy do korzystania, jest to dla Państwa, jest to bardzo wygodne i potrzebne.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i zachęcam Was do słuchania następnych.
1: SK Zamość News.
2: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn Radia SK Zamość. W tym programie powiemy, jak dobrze fotografować. Będzie o zdarzeniach z udziałem zwierzyny leśnej. Poradzimy też, jak przygotować się na wyprawę do lasu.
1: SK Zamość.
2: Zamojska Policja przypomina, że wjeżdżając w tereny leśne oraz okolice pól uprawnych musimy zachować szczególną ostrożność, bo przez drogę mogą przebiegać sarny, łosie czy dziki. Przy zbyt dużej prędkości możemy nie zdążyć zareagować. Pamiętajmy, że zdarzenie ze zwierzyną leśną może okazać się bardzo groźne.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Wubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę. drogę i otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
2: A co powinniśmy zrobić, jeżeli już dojdzie do zderzenia z udziałem zwierzyny leśnej? Jak powinniśmy się zachować?
4: Podobnie jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, powinniśmy zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, tego wypadku. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców, że na drodze jest jakieś zagrożenie, jest jakieś niebezpieczeństwo i wówczas bezpiecznie już poprosić o pomoc, powiadomić policję. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli w pobliżu jest ranne zwierzę, pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić. Jest to po pierwsze zwierzę leśne, jest to dzikie zwierzę. Nie powinniśmy również rannego albo martwego zwierzęcia zabierać. Może mieć ono na przykład wściekliznę. I taka ogólna zasada nie tylko w terenach leśnych, ale zwłaszcza tam, jeśli chodzi o zwierzynę leśną, o możliwość napotkania zwierzyny leśnej, to najważniejsze jest to, abyśmy byli skupieni i rozważni. W takich miejscach najbezpieczniej jest zdjąć nogę z gazu, obserwować pobocze i starać się po prostu bezpiecznie przez te miejsca, gdzie mogą na drodze pojawić się zwierzęta, przejechać.
2: Zmieniamy temat. Tym razem będzie o fotografowaniu. Podpowiemy, jak robić dobre zdjęcia. Wspomnimy m.in. o kompozycji czy barwach. Porozmawiamy z Mirosławem Chmielem z Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Od czego zależy dobre zdjęcie?
5: Od czego? Ja powiem tak. Prowadziłem dziesiątki warsztatów fotograficznych. Co roku Zamojska Grupa Fotograficzna dla młodzieży prowadzi. I pierwsze zawsze moje pytanie było na każdych warsztatach. Czy przeczytaliście instrukcję aparatu? Czytając instrukcję aparatu, naprawdę tam można wyczytać wszystko. Począwszy od tego, jak ten aparat obsługiwać, czyli który, jaki przycisk do czego służy, można przeczytać o programach w aparacie, które są. Są szczegółowo opisane. Jest też napisane, który program do jakich zdjęć należy wykorzystać. Poza tym różne, w każdej instrukcji są opisane różne typy fotografii, jakie można robić i może w skrócie, może nie bardzo szczegółowo, ale jest napisane, jak fotografować architekturę, jakie parametry wtedy ustawiać aparatu, jest napisane, jak fotografować krajobraz, jakie parametry aparatu, jak fotografować dziecko i tak dalej, i tak dalej. Także bym proponował jedną rzecz. Przeczytać instrukcję obsługi aparatu, który się kupiło. I na tych warsztatach, to z doświadczenia wiem, jak się zapytam, kto przeczytał instrukcję? Nikt. Przychodzą się uczyć fotografować, mają podręcznik, bo te instrukcje są dość obszerne i nawet nie zajrzą, nie przeczytają. A to jest naprawdę podstawa.
2: Czy można nauczyć się patrzeć fotograficznie?
5: Z tym patrzeniem to jest różno. Można się nauczyć na tych warsztatach, jak ja mówię, podstaw kompozycji. Czyli trójpodział, złoty punkt. Tego można nauczyć. Można przedstawić słuchaczom, jak to ma wyglądać. Ale naprawdę, tak szczerze, to trzeba mieć coś w sobie. Trójpodział i złoty punkt to są podstawy. I one są wykorzystywane od wieku w malarstwie. Także to nie jest tak, że dopiero to wymyślono. To są ogólne zasady, które należałoby stosować. Są od tego zawsze odstępstwa i Tutaj to już zależy od poczucia smaku samego fotografującego, jak on to sfotografuje. Tak samo kompozycja to nie tylko układ na zdjęciu przedmiotów czy rzeczy, także to układ barwy. Barwa jest bardzo ważna. I to plastycy powiedzą, zresztą panie też wiedzą jak najbardziej, że niektóre kolory się gryzą, jak się ubierają z sobą i się nie ubierze, wkładając sweterek taki, a spódniczkę inną, bo to nie pasuje do siebie. Tak samo jest i w zdjęciu. Trzeba po prostu umieć patrzeć i praktyki można nabrać odnośnie tej kompozycji trójpodziału i złotego punktu tam z biegiem czasu, ale trzeba mieć, jak to powiedziałem, jakieś poczucie smaku i poczucie piękna. Wtedy to się da, jak się razem połączy, powstaje dobry obraz.
2: Czy trudniej jest robić zdjęcia czarno-białe?
5: Oj, trudniej. Trudniej z paru względów, bo trzeba umieć widzieć kolorowy świat w czerni i bieli. I tutaj, czy to poprzednio błona fotograficzna, czy teraz matryca aparatu fotograficznego, pewne kolory rejestruje w jednakowym, że tak powiem, odcieniu szarości. I tutaj na przykład czerwień i zieleń jest jednakowo w czerni i bieli rejestrowana. I teraz wyobraźmy sobie panią w czerwonej sukience stoi na tle zielonego krzewu. Ta sukienka zupełnie będzie taka sama w odcieniach szarości jak ten zielony krzew. Więc w sumie to się wszystko rozmyje. Także tutaj trzeba umieć patrzeć na kolor w odcieniach szarości. Umieć patrzeć, żeby te kolory były wydobyte odpowiednio i miały jakieś tam, kontrastowały między sobą, bo niektóre się zleją, zmyją i będą po prostu w tych samych odcieniach i nie do odróżnienia. Tutaj, jak poprzednio w tej fotografii analogowej, tej tradycyjnej, jak fotografowaliśmy na czarno-białym filmie, używaliśmy filtru, bo na przykład niebo wychodziło zawsze nie szare, tylko białe. Trzeba by było stosować filtry żółte, nawet pomarańczowe, żeby to niebo przyciemnić, żeby to nie była biała plama. Zieleń, żeby rozjaśnić, to się stosowało żółto-zielone, żeby to nie było za czarne. Żółto-zielone filtry i tak dalej. Teraz przy zamianie na czarno-biały w programach graficznych można też te filtry zawsze też przesuwać, stosować w tych rozbudowanych programach graficznych, bo w tych takich amatorskich, prostych programach tego nie ma i tutaj właśnie to trzeba zwracać uwagę na te kolory, żeby się one nie pokrywały, jeżeli chodzi o odbiór fotografii czarno-białej.
2: Czy warto kupować drogi aparat, żeby zrobić dobre zdjęcie? Czy dobre zdjęcie możemy zrobić zwykłym, tanim aparatem?
5: Oj, zawsze ja powtarzałem i tutaj wielu też fotografów, którzy mają już doświadczenie, że to nie aparat, robi zdjęcie tylko człowiek. Naprawdę teraz te aparaty, nawet te najtańsze, są o wiele, wiele lepsze. Wiele lepsze obiektywy mają niż te aparaty, które były w latach 80., nawet do 2000 roku. Są naprawdę i migawki doskonałe, są lepsze obiektywy. Także tutaj aparat nie musi naprawdę być bardzo drogi, żeby robić dobre zdjęcia. Tu jest wszystko zależy od fotografującego, jak on ten świat widzi, jak on po prostu co za zdjęcie zrobi, bo naprawdę inaczej widzi świat kobieta, inaczej mężczyzna, inaczej dziecko. Także tutaj nie aparat robi zdjęcia, zdjęcia robi cały czas człowiek. I żaden automat nie zastąpi człowieka, bo nawet jak nastawimy na automat, to zrobi taką, wybierze średnią i z naświetleniem, z kolorem, ze wszystkim. Trzeba po prostu dogłębnie przeczytać instrukcję i tam wszystko pisze, jak można w ten obraz ingerować, jak można coś poprawić, czy naświetlenie, czy kontrast, czy odwzorcowanie koloru. To wszystko jest naprawdę w instrukcji aparatu, a aparat nie musi być.
2: Czy można wyróżnić którąś z gatunków fotografii, która jest najtrudniejsza? Czy trudniej zrobić zdjęcie osobie, czy trudniej zrobić portret, czy trudniej zrobić zdjęcie reportażowe, czy też trudniej jest fotografować na przykład architekturę?
5: To jest pytanie bardzo trudne, bo każda fotografia wymaga innego spojrzenia. Portret na wolnym powietrzu częstym błędem jest, a wszystkich fotografujących jest błędem, że dobre zdjęcie wyjdzie przy takim świetle słonecznym. A to nieprawda, bo światło słoneczne daje duże kontrasty i na przykład przy tym portrecie to na twarzy będą cienie, czy to noska, czy w oczodole, czy podbródka na szyi i to ostre zdjęcia, to już brzydko wygląda. Także jeżeli chodzi o portret, to raczej światło rozproszone, czyli w cieniu, gdzie nie ma ostrego światła. Tutaj można cały czas mówić, przy architekturze cienie są bardzo ważne, bo tworzą plastykę obrazu. Obraz znowu, jeżeli nie będzie niebo pochmurne, światło rozproszone i architektura, w architekturze nie będziemy mieli tych cieni elementów, tam jakieś płaskorzeźby, to obraz powstaje płaski, nie ma tej głębi, nie ma tej przestrzeni. I tutaj w architekturze jest potrzebne światło, nie zupełnie ostre, ale jest potrzebne ostre. Ważne znowu jest kąt padania światła. Inny obraz będzie, jeżeli światło będzie, słońce będzie leżało nisko na niebo, skłonia, a inne, jeżeli będzie wysoko. Także, bo tutaj te cienie się przesuwają, tworzą jakiś tam obraz i tutaj mówię, no, fotografujący musi to widzieć. Mistrz polskiej fotografii, założyciel fotoklubu polskiego, to był fotoklub trzeci na świecie, po londyńskim i paryskim, Jan Mucha. Jego syn wspominał tak, że z tatem chodził 3 dni, żeby sfotografować portret. Przez te 3 dni ojcu cały czas się nie podobało to oświetlenie. Nie tak to słoneczko świeciło, za ostro, za słabo, nie ten kąt. Dopiero na 3 dzień nacisnął migawkę i ten portret sfotografował. Także tutaj naprawdę kwestia tego, jak to ten świat widzi.
2: A dlaczego warto fotografować? Dlaczego warto robić zdjęcia?
5: Niektórych chwil się nie da powtórzyć. Aparat to zarejestruje, zostanie to dla podobnych. I no weźmy przykład, przecież nawet nasz ukochany Zamość, jak on się przez ostatnie te 20-30 lat, 40 zmienił. Przecież te ulice, te budynki, ta cała starówka zupełnie inaczej wyglądała kilkadziesiąt lat temu niż teraz. I że jakby nie było zdjęć z tamtego okresu, no, młodzi, nowonarodzeni, następne pokolenia nawet by nie wiedziały, jak te kamieniczki, jak ten rynek wyglądał, jak te podwórza wyglądały. Tak samo człowiek się zmienia od narodzenia aż do wieku starszej osoby, no to przecież cały czas w tym naszym życiu coś się zmienia, coś się dzieje. Warto to rejestrować, żeby chociaż później siąść i pokazać innym. Chociaż teraz ludzie błąd popełniają, bo przechowują te zdjęcia na komputerach, w telefonach, tabletach. Padnie dysk i później tracą te zdjęcia. Albo na dwóch dyskach przechowywać, albo drukować. Te drukowane wytrzymują. Ja mam zdjęcia sprzed 40 lat dzieci i one na papierze przechowane są i są w doskonałym stanie. Mam zdjęcia architektury sprzed 40 lat Zamościa i są też w doskonałym stanie. A te elektroniczne, jak dysk padnie, to jest kiepsko z nim. No bo kiedyś były te na kliszach zdjęcia, no to one jednak trwałość mają do tej pory. Ja przekazałem przecież swoje negatywy do Archiwum Państwowego, Muzeum Zamojskim i one przetrwają jeszcze następne tam dziesiątki lat, będą do wykorzystania, będzie można zobaczyć, jakie były imprezy w Zamościu, jak Zamość wyglądał. Fotografować warto, warto fotografować, żeby ktoś później to zobaczył, bo z biegiem czasu każde zdjęcie staje się zdjęciem historycznym.
1: SK Zamość.
2: Weekend to dobry czas, aby wyjechać do lasu. W tym magazynie podpowiemy, jak dobrze przygotować się do takiej wędrówki, co warto ze sobą zabrać i dlaczego.
6: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem, pracuję w Nadleśnictwie Tomaszów, zajmuję się m.in. turystyką i edukacją przyrodniczo-leśną. Porozmawiamy sobie o tym, jak dobrze się przygotować do takiej wycieczki jednodniowej, weekendowej, tutaj po naszym roztoczu. Nie mówimy tutaj o dalekich Himalajach, ani o przepastnych dżunglach, tylko co możemy spotkać, co warto ze sobą zabrać, w jaki sposób warto się ubrać, czego unikać. A takie wycieczki też potrzebują odpowiedniego przygotowania. Zadbać o własne zdrowie i o własną wygodę. Od czego ja zaczynam taką wycieczkę, jeśli planuję gdzieś jakąś wyprawę? Od prognozy pogody przede wszystkim. Dokładnej prognozy pogody na cały dzień, od tego, czy będzie padać, czy będzie mocno wiało. Najlepiej sprawdzić to albo tego samego dnia przed wyjazdem, albo dzień wcześniej. Takie prognozy pogody krótkoterminowe są zazwyczaj najdokładniejsze i zazwyczaj się sprawdzają. Muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, rzadko kiedy zdarzyło mi się być zaskoczonym przez pogodę, jeśli sprawdziłem prognozę. I oczywiście są od tego wyjątki, ale zazwyczaj prognozy informują o przelotnych deszczach czy burzach. Przelotne deszcze mogą jak najbardziej się wydarzyć. Więc prognoza pogody, przede wszystkim dobry research, jeśli chodzi o to, co nam proponują meteorolodzy na dany dzień. Buty. Najważniejsze są buty. Zawsze, czy tak jak idziecie w góry, sami słyszeliśmy, widzieliśmy niejednokrotnie sytuację Japonek na rysach na przykład, czy na Giewoncie. No u nas nie jest aż tak niebezpiecznie, jednak ważne jest, żeby buty były za kostkę z prostego powodu. Mianowicie buty, które sięgają za kostkę i dobrze nam tutaj trzymają tą kostkę, chronią nas w dużej mierze od skręca. A skręcić nogę, jak większość was wie, możemy nawet na własnym podwórku, czy we własnym mieszkaniu. Więc wyobraźmy sobie sytuację, kiedy idziemy gdzieś głęboko w lesie, nagle krzywo staniemy i boli nas kostka. To jest problem. Buty wysokie, takie sięgające łydki, pozwolą nam uchronić się przed tym niemiłym zdarzeniem, często bardzo bolesnym. Ja się nie ruszam w płytkich butach, zazwyczaj szczególnie jeśli trasa jest bardzo terenowa, to buty za kostkę to jest po prostu oczywistość. Nie mogą być buty za ciasne, szczególnie jeśli planujecie wycieczkę kilkunastokilometrową. Muszą być to buty wygodne, przede wszystkim nie mogą być to buty nowe. O butach nowych powiem tyle, że często, szczególnie buty trekkingowe, muszą się dostosować do stopy i dobrze jest je wcześniej sobie troszeczkę rozchodzić. Nie warto, naprawdę nie warto brać nowych, świeżo kupionych butów na jakąś dłuższą wycieczkę, bo można przepłacić to naprawdę wieloma otarciami. Dobrze jest, gdy buty są wodoodporne. Mamy aurę, jaką mamy w lasach, na łonie przyrody. Mamy błoto, mamy kałuże przeróżne, których niekiedy się nie da ominąć, niekiedy przypadkiem może w nie wejść. Warto więc zabrać te buty wodoodporne lub je w jakiś sposób zaimpregnować, tak żeby nie przemoczyć. Naprawdę niemiła jest sytuacja, kiedy w trakcie takiej wycieczki ktoś ciapnie w wodę i przemoczy buty. No, przeziębienie, muszę powiedzieć, murowane. Najważniejsze, żeby po prostu stopy były suche. Buty też nie mogą być zbyt śliskie. Na większości terenowych tras mamy dosyć śliską glebę, szczególnie w lasach. Im bogatsze te lasy, im bardziej takie liściaste, tym ta gleba jest bardziej gliniasta. Może powodować to, że po prostu będzie ślisko. A jeśli będziecie gdzieś schodzić z górki lub wychodzić pod jakąś górkę, pod jakiś wąwóz, to może się okazać, że adidasy niestety staną się tak mało przyczepne, że będziecie się ślizgać, co może powodować właśnie przypadki skręceń. To ktoś powie, to jakie buty? Gumiaki najlepiej. I tak i nie. Bo te rozwiązania mają swoje zalety i wady. Przede wszystkim w gumiakach, w butach gumowych stopa nie oddycha. Buty gumowe też często nie chronią dobrze kostki, nie usztywniają dobrze naszej stopy. Też są specjalistyczne buty gumowe, takie bardziej usztywnione. To jest jednak droższa inwestycja, więc jeśli ktoś nie potrzebuje, to nie radzę inwestować. Wystarczą dobre buty trekkingowe, takie jakie macie, z dobrym jakimś właśnie protektorem, tak żeby się nie ślizgały, dobrze usztywnione, wygodne, rozchodzone i powinno być ok. Jeśli chodzi o skarpetki, cóż, powiem wam, na większe mrozy zdarzały się wycieczki, kiedy by temperatura była minus 15 czy minus 20 stopni. Wolałem zabrać dwie warstwy cieńszych skarpetek niż jedną warstwę grubych, ponieważ lepiej trzymają po prostu ciepło. Jeśli wybieramy się na jakąś wyprawę, głównie będziemy spędzać czas idąc, więc dopóki będziemy szli w stopy, nam będzie ciepło. Okrycie wierzchnie, czyli kurtka. Wybór kurtki musi być dokonany odpowiednio do warunków terenowych. Jeśli zapowiadają deszcze, warto wziąć coś przeciwdeszczowego. Jeśli zapowiadają wiatr, warto wziąć coś, co nie jest takie przewiewne za bardzo, bo można się znaleźć nagle w środku pola, gdzie wicher hula, a w polarku naprawdę bardzo będzie czuć jego podmuchy, więc kurtka musi być odpowiednio dobrana. Nie warto brać za grubych kurtek, bo można się bardzo szybko zgrzać, spocić, to też jest czynnik taki niemiły i mogący powodować to, że się łatwo przeziębimy, zgrzani. Nie może być to za cienka kurtka, taka bardziej zdobna, bo to jednak warto dbać o ciepłotę ciała. Polecam ubiór na cebulkę, na kilka warstw. Działa to naprawdę. Każda warstwa ubrań chroni dodatkowo. Zresztą w momencie, gdy nam się robi za gorąco, zawsze można którąś warstwę zdjąć. Musimy pamiętać o tym właśnie, żeby uważać na to, żeby kurtka chroniła nas przed odpowiednimi warunkami. Czyli jeśli pada przeciwdeszczowo, jeśli wieje coś przeciwwiatrowi, Warto o tym pamiętać. Nakrycie głowy. Wiele osób też nie zwraca uwagi na to. Często widzę, spotykam ludzi na szlaku nie posiadających żadnych czapek, a ja się bez czapki nie ruszam, szczerze mówiąc. Raz z uwagi na to, że łatwo przeziębić zatoki, a dwa, że najwięcej ciepła właśnie ucieka przez głowę. Więc odpowiednia czapka jest naprawdę ważna. Czapki warto wybierać takie, które lepiej chronią od wiatru. Wiele osób zapomina, ja jednak przestrzegam i polecam. Zawsze, nawet jeśli nie potrzebujesz w tej chwili zakładać czapki, bo jest ciepło, wrzuć ją w kieszeń i zawsze ci uszy zmarzną, będziesz się mógł nałożyć. Kolejna rzecz, chyba najważniejsza w zasadzie, może oprócz butów, to wzięcie ze sobą smartfona. Telefonu ogólnie, ale smartfona w szczególności, właśnie dlatego, że smartfon obsługuje funkcję, obsługuje technologię GPS i smartfony zazwyczaj mają już zainstalowaną aplikację mapową, jakąkolwiek, która pozwoli nam precyzyjnie dosyć określić, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, gdzie jest najbliższa droga publiczna, skąd idziemy, dokąd idziemy. Warto pamiętać o tym, żeby przed wyprawą naładować takiego smartfona, nigdy nie wiadomo, ile ta nasza podróż potrwa. Kolejną sprawą, takim aspektem, który chciałem poruszyć, to kwestia roamingu międzynarodowego. Jak wiemy, bliżej granicy naszego państwa możemy znaleźć się w miejscu, gdzie nie będzie zasięgu polskich sieci, tylko włączy się nam roaming. No to trzeba uważać i przestrzegam Was przed wysokimi opłatami, ponieważ no, roaming jest nie tylko w przypadku rozmów, także w przypadku transmisji danych i możemy się zdziwić, dostając bardzo wysoki rachunek, później robiąc sobie wycieczkę gdzieś bliżej granicy. Część aplikacji potrafi działać offline, o to też trzeba wcześniej zadbać, ściągnąć sobie mapę terenu, po którym się poruszamy. Możemy użyć też mapy analogowej, czyli papierowej, wziąć ze sobą. Ja jednak polecam smartfona i jakieś aplikacje mapowe. Też się bez tego nie ruszam, też nigdy nie idę na pamięć. Zawsze dbam o to, żeby mieć naładowany smartfon ze sobą. W ten sposób wiem, gdzie jestem, wiem, że się nie zgubię, wiem, że dotrę bezpośrednio, jak po sznurku. I to jest też wasze, moje bezpieczeństwo. Po prostu dzięki temu łatwo w razie czego dodzwonić się do służb chociażby. Na dłuższą wycieczkę warto się zastanowić nad tym, czy zabrać coś do jedzenia i picia. Picia przede wszystkim. W lecie muszę powiedzieć, że bez wody nie warto się ruszać, bo się bardzo chce pić, a trudno jest. Pomimo tego, że roztocze na przykład, z którym żyję, jest pełne przeróżnych źródeł, jednak staram się nie pić wody z niesprawdzonych zbiorników. Pić się też po 10 km spaceru może zachcieć każdemu. Więc warto ze sobą wziąć coś do picia, warto ze sobą wziąć coś do jedzenia także, bo świeże powietrze, kontakt z przyrodą znakomicie wpływa na metabolizm i może się okazać, że zgłodniejemy nagle. Więc warto pomyśleć nad zabraniem ze sobą termosu. Wiem, może to jest przeżytek, ale musimy zwrócić uwagę na to, że pić nam się może zachcieć w każdym momencie, a pragnienie to jest takie niesamowite uczucie, które psuje naprawdę każdą przyjemność z najpiękniejszych nawet widoków. I jeśli chce nam się pić, nie zważamy na nic, więc warto pomyśleć, czy sobie zaparzyć kawę, czy herbatę, jeśli planujemy faktycznie kilkugodzinny spacer. To są naprawdę rzeczy, które warto ze sobą wziąć, ale to wszystko zależy od długości waszej wycieczki. Jeśli planujecie wyskoczyć do lasu na godzinę, myślę, że kanapka będzie zbędna. Jeśli zaś planujecie wędrować naprawdę przez większość dnia, warto o tym pomyśleć, żeby wziąć jakiś prowiant ze sobą. I teraz powstaje pytanie, czy brać ze sobą plecak? Jeśli planujecie dłuższą wyprawę, jeśli planujecie wziąć ze sobą troszeczkę jedzenia i picia, to na pewno warto. Lepiej coś takiego nieść na plecach niż w kieszeniach. Warto już na dłuższą wyprawę zabrać ze sobą jakieś bandaże, plastry, chociażby od otarć. Jeśli jest to krótka wyprawa, myślę, że plecak może być Wam zbędny. Worki na śmieci. Czasem warto. Ostatnio modna staje się, szczególnie w parkach narodowych, tych górskich, turystyka śmieciowa. To znaczy, że turyści zabierają ze sobą worki na śmieci po to właśnie, żeby zbierać przy okazji idąc śmieci znalezione na szlaku. My jak najbardziej leśnicy patrzymy przychylnie na taki rodzaj turystyki. Nie pomyślcie, że nie sprzątamy. Rokrocznie sprzątamy dziesiątki tysięcy metrów sześciennych śmieci z lasów. Mile widzimy każdą pomoc. Jeśli więc planujecie taki fajny czyn społeczny, jak właśnie zbieranie śmieci, pamiętajcie o tym, żeby takie worki ze śmieciami zostawiać w miejscach łatwo widocznych, oznaczonych gdzieś przy infrastrukturze turystycznej, gdzieś przy jakiejś tablicy edukacyjnej, na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów, gdyż te miejsca my monitorujemy częściej i właśnie monitorujemy je często pod kątem worków na śmieci. Jeśli planujecie uprawiać taki rodzaj turystyki, nie musicie tych worków zabierać ze sobą, możecie je też zostawić gdzieś przy jakimś istniejącym koszu, przy leśnej infrastrukturze turystycznej. Warto o tym pamiętać. Teraz kwestia ogniska. Ja wiem o tym, wiele osób lubi te survivale przeróżne, leśny crafting i ma ochotę po prostu sprawdzić się, czy jest w stanie rozniecić ogień. Przepisy tutaj mówią bardzo prosto, jest zabronione używanie otwartego ognia w lesie i w pewnej odległości od lasu. Ognisko można tylko rozpalać w miejscach do tego wyznaczonych i takie miejsca mamy w lasach, gdzie jest wyraźnie napisane, gdzie najczęściej jest palenisko obłożone kamieniami. W takich miejscach możemy rozpalać ognisko jak najbardziej, natomiast tam, gdzie chcemy, niestety nie. Ma na to wpływ po prostu bezpieczeństwo pożarowe lasu. Wielokrotnie mówimy takie oczywiste rzeczy, że las rośnie wolno, a pali się bardzo szybko i niestety jest to prawda. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że 90% wszystkich pożarów lasu wywołana jest przez człowieka. Nie są to pioruny, nie są to jakieś nadzwyczajne wydarzenia, tylko zazwyczaj jest to celowe lub przypadkowe zaproszenie ognia przez człowieka. Miejmy to na względzie, chcąc rozpalić sobie ognisko, planujmy swoje wyprawy tak, że jeśli chcemy palić ogień, to zaplanujmy go w miejscu do tego wyznaczonym. Kwestia bezpieczeństwa w ogóle w lesie bardzo ważna, bo też miałem pytania, czy jak pan chodzi po lesie, to bierze pan gaz pieprzowy na przykład, albo jakąś pałkę, albo jakiś nóż. Nie, w naszych lasach nie ma na tyle niebezpiecznych zwierząt, nie ma niebezpiecznych wydarzeń, które by wymagały brania aż takich środków ochrony osobistej ze sobą. Aczkolwiek są osoby, które boją się dzikiej zwierzyny, nie tylko tej dzikiej, ale też zdziczałych psów. Często w pobliżu właśnie wiosek pojawiają się psy, puszczone samopas i taki spotkań ja się też obawiam. Zazwyczaj dobry kij, patyk wystarczy. Niedźwiedzi w lasach naszych, zamojskich, lubelskich nie mamy, a niedźwiedź jest myślę najbardziej takim niebezpiecznym leśnych zwierząt, więc nie musimy się obawiać spotkania z niedźwiedziem. Wilki i rysie, słuchajcie, te spotkania należą do wielkich rzadkości i to nie z uwagi na to, że tych zwierząt jest mało. Nasze lasy zamieszkują zarówno rysie, jak i spora ilość wilków, ale z uwagi na to, że te zwierzęta unikają człowieka. Mają lepszy słuch, lepszy węch, lepszy wzrok niż my, ludzie, i zazwyczaj albo nas słyszą, wyczują lub zobaczą dużo wcześniej i schodzą nam z drogi, więc nie musimy się obawiać tych zwierząt, one po prostu nam ustępują z drogi. Warto zabrać za to ze sobą kamizelkę odblaskową i mi się to także zdarza, mimo że często chodzę po lasach, które znam jak własną kieszeń. Kamizelkę odblaskową z prostej przyczyny, szczególnie jeśli wybieram się gdzieś wcześniej rano o świcie lub przed wieczorem, przed zmierzchem, z uwagi na to, że będę lepiej widoczny dla myśliwych, dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki łowieckiej. Dzięki temu wezmę pomarańczową kamizelkę. Dla zwierząt to i tak nie robi różnicy, gdyż zwierzęta, większość leśnych zwierząt słabo rozpoznaje kolory, a dzięki temu mogę być lepiej widoczny dla osób będących po prostu w pobliżu. Warto o tym pamiętać. Kwestia węży. No mamy jesień, więc większość węży już znalazła swoje miejsca hibernacji. Te zwierzęta hibernują przez zimę głęboko w ziemi, w przeróżnych jamach, norach i raczej nie spotkamy ich, gdy już temperatury są za niskie, a węże są zmiennocieplnymi zwierzętami, więc nie powinniśmy ich spotkać. Zresztą z polskich węży występujących w naszej przyrodzie niebezpieczny jest tylko jeden. Jest to żmija zgzakowata. O tej porze raczej nie powinniście się już obawiać węży. Natomiast inna sprawa jest, jeśli chodzi o kleszcze. Też słyszałem wiele opinii w ciągu paru lat, nawet takich, że ktoś bał się i w ogóle nie wchodził do lasu z uwagi na to, że bał się kleszcze. Kleszcze są wszędzie. I w parku możemy ich złapać, i na trawniku przed domem. W lesie jest ich dokładnie tyle samo, co mamy w tych wcześniej wymienionych przeze mnie miejscach. Warto zabrać ze sobą repelenty jakieś, czyli jakieś środki po prostu chemiczne odstraszające kleszcze. Szczególnie, że mamy ciepłą jesień i te kleszcze można przynieść z lasu nawet teraz. Kleszcze powodują różne nieprzyjemne choroby, tak jak borelioza, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i lepiej się ich wystrzegać. Drugą sprawą jest po prostu to, że musimy dobrze sprawdzić się własną skórę, czy gdzieś tego kleszcza ze sobą nie wzięliśmy. A zazwyczaj dobry, długi prysznic lub kąpiel eliminuje praktycznie do zera ryzyko ugryzienia przez kleszcza. Musimy o tym pamiętać, żeby przede wszystkim zmienić ubranie, przebrać się po wizycie w lesie, po wizycie na łonie przyrody, a najlepiej wziąć kąpiel czy prysznic.
2: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Zachęcam do pozostania pozostanie z Radiem SK Zamość, a my słyszymy się w następnym magazynie. Bądźcie z nami.
1: SK Zamość News.
2: Violetta Tesowa, zapraszam na magazyn radiowy Radia SK Zamość. W tym programie powiem o nowych karetkach, będą też aktualności zamojskiego ratusza, ostrzeżemy też przed groomingiem.
1: SK Zamość.
2: Zamojskie Pogotowie Ratunkowe ma dwie nowe karetki. Inwestycja ma służyć bezpieczeństwu pacjentów i zapewnić wysoką gotowość ratownictwa medycznego. Karetki wyposażone są m.in. w sprzęt monitorujący czynności akcji serca, co pozwoli ratownikom natychmiast reagować w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia. Mówi dyrektor Zamojskiego Pogotowia Ratunkowego Piotr Błażewicz.
7: Te dwie karetki to kwota ponad 1 700 000 zł. To są dwie karetki, które już wyjadą i kolejne dwie, które za miesiąc będziemy mogli odebrać i to będą kolejne Mercedesy. Ja jak zaczynałem 2 lata temu pracę tutaj, pamiętam jak marszałek powiedział, macie oszczędzać na czym się da, poza bezpieczeństwem, życiem i zdrowiem pacjentów. I na to nie wolno wam skąpić pieniędzy. Te karetki są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki tylko można było w nich umieścić. To jest sprzęt z najwyższej półki i samochody są z najwyższej półki. I tego będziemy się trzymać. To sobie zapamiętałem i myślę, że w tą stronę będzie szło nie tylko pogotowie w Zamościu, ale i wszystkie pogotowia, które są pod opieką Urzędu Województwa Lubelskiego. Pierwsze jest zdrowie i życie pacjenta, później jest cokolwiek innego. Panie Marszałku, proszę o zabranie głosu.
2: Mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
8: Ja jestem drugi raz w pogotowiu. 8 lat sprawuję tę zaszczytną funkcję, a drugi raz. Raz byłem tylko w biurach, ale nie byłem na takiej uroczystości, która jest uroczystością, szanowni państwo, symboliczną. Wiele razy bywam na tych imprezach związanych z przekazaniem nowego sprzętu ratownikom, lekarzom, kierowcom, personelowi pogotowia w Lublinie, ale pierwszy raz jestem tutaj na przepięknej ziemi zamojskiej, bo pamiętajmy, że ziemia zamojska to też część województwa lubelskiego. Co prawda wczoraj byłem w Krupie. Krupie to jest piękne ruiny zamku w okolicach Krasnego Stawu, ale nie wiem, czy wiecie, że Krupie budował człowiek, który był uczniem Jana Zamoyskiego i ta twierdza w Krupem to była odwzorowanie waszej twierdzy renesansowej zamojskiej. Ale tyle historii. Czym jest ochrona zdrowia? Ochrona zdrowia jest najważniejszą rzeczą dla nas tutaj zgromadzonych, dla wszystkich mieszkańców ziemi zamojskiej, lubelskiego i Polski. Bo pamiętajmy, że nic nie jest ważniejsze niż zdrowie nasze, naszych bliskich, naszych przyjaciół, sąsiadów, wszystkich, którzy wokół nas są. I pamiętajmy, że ochrona zdrowia jest najważniejszą rzeczą w funkcjonowaniu samorządu województwa ważniejszego. I dlatego dla nas, dla zarządu województwa, dla radnych rzeczą kluczową jest doposażenie szpitali, doposażenie stacji pogotowia, doposażenie wszystkich jednostek, które są pod naszym władaniem. Ich jest kilkanaście, 17? 17, dobrze. I szanowni państwo, to są najlepiej wydawane pieniądze. Tym bardziej, że jeśli są to środki własne, jeśli pogotowie ma dobre ratingi te finansowe, kiedy jest dobry gospodarz, potrafi to zrobić, bo pogotowie w Lublinie, stacja pogotowia w Lublinie także wypracowuje z własnych pieniędzy. Nie musimy dokładać i to jest najpiękniejsze w tym, ale jeśli trzeba byłoby, szanowni państwo, tak jak szpital Jana Pawła II w Zamościu patrzy na dyrektora, dokładamy, mimo że ma niezłe wyniki finansowe, bo to jest nasz po prostu obowiązek. Nikt nikomu łaski nie robi, żeby te pieniądze płynęły szerokim strumieniem na ochronę zdrowia. I dlatego cieszy mnie fakt tych dwóch karetek. Dyrektor mówi o następnych karetkach, bo to, co pan dyrektor przytoczył, moje słowa, najważniejszy jest pacjent, najważniejsze jest ratowanie życia. Później jest dopiero wasz, drodzy państwo, pracujący w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu w liczbie chyba 236 z kontraktami, chyba tylu państwa jest zatrudnionych. Później są wasze apanaże i wasze warunki pracy. A na końcu jesteśmy my, czyli ci, którzy mają do czynienia okazjonalnie z ochroną zdrowia. Bo najpierw ma pacjent, później wy jesteście, a dopiero później my, którzy oceniamy funkcjonowanie. Z tego, co wiem, stacja pogotowia w Zamościu w ratingach tych tak zwanych ocennych jest na dobrym poziomie. A po czym ja tak sądzę? Po tym, że nie ma skarg. Kochani, dla mnie podstawową rzeczą jest zadowolenie pacjenta, tych, którzy korzystają z tych usług. Jeśli nie ma skarg, to znaczy, że stacja, że ten zakład, ta jednostka ochrony zdrowia jest na wysokim poziomie. Panie dyrektorze, tak trzymacie. Ja serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję ratownikom, kierowcom, lekarzom, paniom pielęgniarkom, wszystkim ludziom z administracji w liczbie tych 236 za to, że wzorowo wykonujecie swoją pracę dla dobra mieszkańców ziemi zamojskiej, dla dobra mieszkańców województwa lubelskiego. Nisko się kłaniam. Niech te karetki służą i niech w tych karetkach to zdrowie, życie ludzkie będzie ratowane za każdym wyjazdem. Wszystkiego najlepszego i gratuluję.
2: Mówi Krzysztof Gałaszkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5: Jestem przede wszystkim mieszkańcem podzamojskiej wsi, czyli mieszkańcem Zamojszczyzny i mnie i moją rodzinę obsługuje w razie potrzeby stacja pogotowia ratunkowego w Zamościu. A miałem niedawno taką przygodę z moją mamą, gdzie ta karetka była potrzebna. I ten sprzęt, ten nowy sprzęt, czy ten sprzęt wymieniany, jak pan marszałek powiedział, wszędzie, również w innych jednostkach, szczególnie w szpitalach, unowocześniane są te nasze jednostki wojewódzkie, które ratują zdrowie i życie. Jest bardzo potrzebny, gdyż on skraca drogę do pacjenta, ale też zapewnia pewną bezawaryjność, gdyż głównym środkiem transportu czy dotarcia ratownika do osób potrzebujących są właśnie te karetki. I cóż, panie dyrektorze, ja aż tak często to tutaj nie jestem, ale bywam i pytam się, no to ja jestem znacznie częściej i pytam się o to, co słychać, co można poprawić. Pan dyrektor też i z tego się cieszę dla tych wszystkich pracowników, prawie 300. Jeszcze raz, to prawda, ja przy jakichś okazjach składam te życzenia, ale w tej chwili poza życzeniami to dziękuję za tą pracę, za ten wkład i za to zaangażowanie, żebyśmy czuli się na końcu bezpiecznie.
2: Mówi Krzysztof Rusztyn, wicestarosta zamojski.
7: Chciałem się dołączyć do tych gratulacji, które tutaj już padły i podziękowań za to, że jednak ten sprzęt, który ratuje bezpośrednio życie, jest odnawiany. Ja chciałbym tak może trochę szerzej do tego, co pan marszałek jakby tutaj nawiązał, się odnieść, to, że niedawno kolumny transportu sanitarnego, bo tak one były kiedyś nazywane, zostały przekształcone w podmioty, które podlegają pod samorząd województwa. Okazało się chyba też bardzo trawną decyzją i dużym sukcesem, bo jednak jeszcze niedawno, kiedy byliście rządowi, to problemy z wymianą sprzętu były permanentne, a tak jak w przypadku szkół i całego szpitalnictwa, przejmowanie przez samorząd trudnych zadań jednak kończy się, myślę, że sukcesem i tutaj jesteście potwierdzeniem tej zasady, a tym większe podziękowania samorządowi województwa się należą, że pomaga funkcjonować takim podmiotom, że to, co jest najważniejsze dla mieszkańców, czyli ich zdrowie i bezpieczeństwo, jest tak bardzo doceniane i jednocześnie wspierane poprzez budżet samorządu. Ja również przy tej okazji na ręce pana dyrektora bardzo dziękuję, że też jesteśmy w jakiś sposób podmiotem, który korzysta na wymianie taboru, bo okazało się, że jeszcze niedawno przekazał nam jedną z karetek, które już przechodziły na emeryturę. I my jako mały szpital w Szczebrzeszynie też z tego dobrodziejstwa wymiany taboru jakby korzystamy, za co bardzo serdecznie dziękujemy. A wszystkim Państwu, pracownikom kolumny, a zwłaszcza ratownikom, to życzę, żeby ten nowy sprzęt pozwolił tak te trudne wyzwania i działania ratownicze jak najsprawniej prowadzić.
9: Żeby była jasność, ten sprzęt pomaga. Ten sprzęt pomaga ratować życie. Życie ratujemy dzięki tak naprawdę załodze, która jest naprawdę rewelacyjna. I dzisiaj czy ratownicy, czy pracownicy administracji stanowią, myślę, doskonały przykład tego, że te dwa ciała mogą ze sobą współpracować i ten sprzęt jest tylko do pomocy. Do pomocy ratownikom, którzy naprawdę wiedzą, co robią, daliby sobie radę na dużo gorszym sprzęcie, tak? Bo wiedza ich na to pozwala, ale mówię, to ma za zadanie po prostu im ułatwić.
2: Nowoczesne ambulanse już są wykorzystywane do wyjazdów na terenie Zamościa i powiatu zamojskiego. Przechodzimy do kolejnej części naszego magazynu. Teraz będą aktualności z zamojskiego ratusza. Będzie tutaj m.in. o miejscach schronienia, forum rowerowym, ulicy Połowieków i zbiórce gabarytów. Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zamość Jacek Bęs.
10: Jesteśmy na etapie wzmacniania bezpieczeństwa w Zamościu. Miasto Zamość otrzymało 2,5 miliona z dotacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To pozwoli nam na kolejne działania związane z modernizacją i dostosowaniem istniejących budowli ochronnych. To są już od dawna jakby obserwowane, które zostały przeanalizowane. Mamy tutaj kilku realizatorów zadań. Zespół Szkół Podstawowych nr 5 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Bursa Międzyszkolna nr 2. I tutaj mamy zawartą umowę na opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budowli ochronnych. My cały czas nie mówimy o schronach, bardziej mówimy o miejscach schronienia. Budowa schronu to jest tak naprawdę gigantyczna inwestycja, która będzie pewnie kiedyś analizowana. Nie tylko w Zamościu, ale w wielu miastach jest to problem, dlatego będziemy bardzo mocno przyglądać się możliwościom pozyskiwania środków na tego typu działania. Mamy w tej chwili początek poszukiwania i tworzenia miejsc schronienia dla mieszkańców Zamościa, żeby mogli się poczuć bezpieczniej. Dlatego miasto Zamość musi być gotowe, jak wiele innych miast, na zabezpieczenie swoich mieszkańców. I to jest jakby ta droga, która jest drogą żmudną i jak widać bardzo drogą, która pozwoli podnieść bezpieczeństwo w Zamościu. Ekspertyzy polegają na obejrzeniu tych miejsc, zobaczeniu tego, co da się wykorzystać, co niestety trzeba zdemontować, jaka jest możliwość adaptacji danego miejsca na miejsce schronienia. Chodzi o wyjścia, przejścia, chodzi o wentylację, także tutaj eksperci z zakresu bezpieczeństwa analizowali możliwości wykorzystania tych miejsc dla bezpieczeństwa mieszkańców Zamościa. Oczywiście każde z tych miejsc po ekspertyzie ma swoje uwagi, w związku z tym eksperci z kolejnej branży muszą dostosować plany do tego, żeby można było pójść z inwestycjami. Jak obserwujemy, to niestety są drogie inwestycje, dlatego bardzo mocno będziemy naciskać na to, żeby jak najszybciej prace się toczyły, żeby można wykonać już dokładne realizacje zadań w tych obiektach, żeby podnieść bezpieczeństwo mieszkańców Zamościa. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z modernizacją niektórych urządzeń. Jeżeli ekspertyzy pokazały, że na przykład system wentylacji wymaga tylko modernizacji, no to mamy możliwość takie rzeczy zrobić. Jeżeli wymaga całkowitej przebudowy, to idziemy w innym zakresie. W związku z tym po to się robi ekspertyzy, żeby zobaczyć, co może być wykorzystane, a to trzeba zbudować od samego początku. Jeżeli już będziemy mieli zrealizowaną tą umowę dotyczącą wykonania, no będziemy poszukiwać pewnie wykonawców, firm z Zamościa albo z Polski, które będą mogły przeprowadzić tego typu modernizacje i unowocześnienia i budowę takich miejsc. To pewnie będzie wiązało się z kolejnymi środkami finansowymi. Cały czas rząd polski bardzo mocno inwestuje w ochronę ludności i obronę cywilną. Mamy zbudować jakby system, który będzie nam pozwalał zabezpieczać mieszkańców Zamościa i tutaj rola samorządu jest bardzo ważna. Te inwestycje toczą się nie tylko w tych miejscach, to jest też założenie w różnych miejscach budowania i miejsc schronienia, ale też zabezpieczeń elektrycznych. Kupowane są agregaty prądotwórcze, które uniezależniają nas od ewentualnych awarii. To też wymaga systemu wodociągowego, także w całym mieście są prowadzone działania przy wsparciu pieniędzy rządowych, pozwalających na wzmacnianie systemu bezpieczeństwa w mieście. Schron to jest miejsce, które jest miejscem z odpowiednią wentylacją, zabezpieczeniami przygotowanymi naprawdę na bardzo duże wydarzenia, tak naprawdę czy działania czysto wojenne. Miejsca schronienia to są miejsca, które pozwalają zabezpieczyć ludność przed ewentualnymi skutkami ataków powietrznych. To nie są jakby miejsca, które pozwolą na funkcjonowanie długoczasowe. Schron ma nam zapewnić miejsce, gdzie będziemy żyli bezpiecznie, będziemy mieli jakby możliwość tam jakby można powiedzieć w pewnym momencie nawet zamieszkania, w związku z tym to jest ta podstawowa różnica między schronem a miejscem schronienia. Tak, w tych finalizujemy 4 miejsca, które będą mogły funkcjonować jako miejsca schronienia. Już po raz czwarty z inicjatywy Samorządu Województwa Lubelskiego odbędzie się forum rowerowe, samorządowe forum rowerowe. To ma być miejsce spotkania ludzi, którzy rozumieją potrzeby rozwoju infrastruktury rowerowej. Jesteśmy coraz bardziej mobilni, coraz częściej korzystamy z ścieżek rowerowych. Dlatego chcemy, żeby województwo lubelskie było fajnie skomunikowane, żebyśmy mogli je przejechać niemalże każde miejsce rowerowo. Dlatego będą tu się spotkać eksperci, będą się spotykać samorządowcy, ludzie, którzy rozumieją potrzebę rozwoju rozwoju tej infrastruktury, a jednocześnie będzie pokazywana realizacja projektu Rowerowe Roztocze. Tym razem miejscem spotkania będzie Zwierzyniec i ośrodek Centrum Monitoringu i Nauki w Zwierzyńcu. Zwierzyniec będzie się chwalił tym, co realizuje. Przede wszystkim będzie się chwalił Roztrzęski Park Narodowy. Chcemy, żeby to miejsce było wyjątkowe, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało. Dlatego Roztrzęski Park Narodowy nawet przyszykował dla uczestników konferencji wycieczkę rowerową, tak żeby każdy mógł zobaczyć, jakie prace zostały poczynione i jak to wszystko się rozwija. Forum ma być przestrzenią wymiany informacji, wymiany danych. Chodzi o to, żeby rzeczywiście pokazać, jak wiele się zrobiło, ale też jakie prace przed nami, bo mamy szlak rowerowy Green Velo, mamy szlak centralny, szlak rowerowy Roztocza. To są te jakby najbardziej popularne szlaki, ale chcemy, żeby tych szlaków domykać jak najwięcej. Oczywiście miasto Zamość prowadzi różne prace pozwalające modernizować, budować nowe ścieżki dla nas. Jest to też bardzo ważne i chcemy, żeby ta infrastruktura miasta łączyła się z gminą. Robimy to w ramach wspólnych inwestycji ponadregionalnych. Tutaj mamy specjalne środki też na to. Oczywiście ma być to wszystko wykonane jak najszybciej, jak najlepiej. No będzie przyjemnością usiąść na rower w Zamościu i pojechać sobie do Zwierzyńca przez ścieżkami bezpiecznymi, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało. A takie forum to właśnie podstawa wymiany informacji, pokazywania dobrych wzorców i wspólnego rozwijania się w infrastrukturze rowerowej. Projekt Rowerowe Roztocze to projekt, który ma rozbudować cały projekt dotyczący stworzenia nowych ścieżek i rozbudowy dotychczasowych ścieżek, które będą właśnie pokazywały, jak to ma funkcjonować. Tak naprawdę Urząd Marszałkowski, Częstokroć albo gminy, które realizują projekty, będą decydowały. To ma być spięcie iluś tam inwestycji, które powstaną jako jeden wspólny projekt. Przewodniczącym konferencji będzie pan Rafał Kamieniecki, zastępca dyrektora

Wierzchnie dróg rowerowych muszą być asfaltowe. My od dawna próbujemy wymieniać tą nieszczęsną kostkę, która przez wiele lat królowała na ścieżkach rowerowych, na wierzchnie, które są dużo lepsze, dużo bardziej przylegające, bo każdy, kto jeździ rowerem, wie o tym, że wywrotka na takiej kostce to nic miłego, a bardzo, bardzo często po deszczu stają się to miejsca trudne do przejechania. Wykład od trasy do produktu pani Sylwia Skuta, główny specjalista w Departamencie Wsparcia Produktu Turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej, koordynatorka Narodowego Centrum Koordynacji Eurovelo w Polsce, audytorka tras rowerowych Eurovelo. Będzie też ciekawostka historyczna, bo będzie powieść o wyczynie Augusta Zamoyskiego z 1925 roku, który porwał się na wycieczkę, a właściwie założył się o to, że uda mu się przejechać w określonym czasie określoną trasę, czyli wyruszył z Francji i jechał do Zakopanego. Powstała o tym książka, która jest bardzo ciekawa, w związku z tym ktoś, kto będzie chciał, też warto się z tym zapoznać. A na sam koniec będziemy objazd atrakcji infrastruktury rowerowej Rostrzyńskiego Parku Narodowego, który poprowadzi sam pan dyrektor Tadeusz Grabowski. Także rzeczywiście program dla uczestników forum bardzo bogaty, a miejmy nadzieję, że informacje tam zdobyte przełożą się na rozwój infrastruktury rowerowej i w mieście, i w regionie. Jest to jednodniowa konferencja, która będzie we wtorek 22 września. Konferencja zaczyna się około godziny 10 i zakończy się około godziny 16. Temat ulicy Pawłowiaków przewija się nam już dłuższy czas. Doszliśmy do momentu, kiedy przekazaliśmy plac budowy firmie, która będzie realizowała tą inwestycję, to przedsiębiorstwo robót drogowych. To długa inwestycja, zaplanowana na ponad rok, w związku z tym rzeczywiście długo będziemy mieli te utrudnienia w tej okolicy. Kiedy dokładnie to zacznie funkcjonować, to jest kwestia najbliższych 2 tygodni, kiedy już tak naprawdę powinny ruszyć prace. Przekazano plac, zaczęły się przygotowania do samej inwestycji. Inwestycja będzie 3-odcinkowa. To na pewno będzie wiązało się z utrudnieniami, bo będzie też tutaj decydowało się o tym, jak będą jeździły autobusy, jaki będzie opuszczony ruch drogowy. Na pewno będziemy o tym informować. To w ciągu najbliższych dni już będzie wiadomo, jaki będzie ruch, także na pewno będziemy o tym pisać, będziemy o tym mówić, żeby to funkcjonowało jak najlepiej. To jest duża inwestycja. Ona będzie obejmowała budowę nowej konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdu, przebudowę skrzyżowania z ulicą Przemysłową na rondo, przebudowę zatok autobusowych i miejsc postojowych, przebudowę dróg dla pieszych i rowerów, przedstawienie istniejących latarni i przebudowę tych latarni, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącego gazociągu, wycinkę drzew, które będą kolidowały z inwestycją. Miejmy nadzieję, że jak najmniej tego będzie oczywiście. Budowę nowego oświetlenia ulicznego, będą doświetlone przejścia dla pieszych, demontaż dotychczasowego oznakowania i wykonanie nowych oznaczeń i pionowych, i poziomych, demontaż istniejących wiat przystankowych, ich jakby unowocześnienie, wstawienie nowej małej architektury, czyli śmietników, ławek, to jest dla mieszkańców bardzo ważne, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, czyli te drzewa, które będziemy musieli wyciąć w związku z inwestycją, będą zrekompensowane nasadzeniami nowych drzew, żeby ten poziom zazielenienia miasta był jeszcze większy. Będziemy demontować banery i maszty reklamowe i oczywiście będzie wykonane nowa organizacja ruchu. Ma być to wszystko zgodne z tym, co przedstawi wykonawca. Także nasłuchujmy i czytajmy o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie, bo na pewno będą to prace, które będą kolidowały z życiem mieszkańców. Mamy już ten czas taki jesienny, w związku z tym pewnie zacznie się niedługo troszeczkę gorsza pogoda. W związku z tym będziemy obserwować ruchy autobusów. Musimy bardzo mocno uzbroić się w cierpliwość. Jest to inwestycja strategiczna dla funkcjonowania miasta. Na pewno będziemy tutaj głęboko informować o tym, co się dzieje, jak to będzie wszystko wykonywane i w najbliższych dniach powinny już powolutku ruszać prace, żeby firma mogła wykonać to wszystko, co jest zaplanowane w ciągu tego roku, który jest na to przeznaczony. Tak naprawdę te prace początkowe to jest kwestia zabezpieczeń, wyznaczeń objazdów, zabezpieczeń przejść, które w tym momencie przestaną funkcjonować. Musimy to wszystko zrobić tak, żeby mieszkańcy Zamościa, którzy się będą tą drogą poruszali, byli przekonani o tym, że nie mogą tam wchodzić, że to jest teren budowy, że jest to rzeczywiście teren wygrodzony i nie ma prawa tam przebywać nikt z osób postronnych. Tak naprawdę to firma będzie decydowała o tym, z której strony ruszą pracę, jak to będzie wyglądało. Na pewno jest tak, że mówimy o 3 odcinkach. Jeden to będzie odcinek na wysokości Starego Cmentarza, drugi będzie skumulowany tutaj w okolicy ulicy Przemysłowej. Tutaj będzie przebudowa to rondo. No i ten trzeci odcinek, który będzie na wysokości szpitala. W związku z tym te prace

0: na pewno będą przechodziły w tych etapach i na pewno będziemy informować, który pierwszy ruszy, jak będzie to wyglądało, żeby mieszkańcy wiedzieli dokładnie, na co się przygotować. Tak naprawdę prace wykonywane będą w różnych aspektach i w różnych kierunkach, nie tylko przez samą firmę PRD, ale też przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, które też ma tam swoje inwestycje dotyczące i kanalizacji, i wodociągów. W związku z tym te prace będą toczyły się równocześnie. To firma decyduje, jakie elementy będą demontowane, co będzie się działo, czy to będą tylko i wyłącznie takie duże demontaże uliczne, czy też będzie znikała kostka w różnych miejscach. To jest praca już inżynierów, którzy będą dokładnie decydowali o tym, jak te prace wykonać najlepiej i najszybciej. Ulica Pajowiaków to ulica o znaczeniu strategicznym. Wszyscy mieszkańcy Zamościa i ci, którzy odwiedzają miasto, wiedzą, że droga niestety jest mocno zniszczona, że w wielu miejscach mamy ubytki, mamy krzywizny. Dlatego dla mieszkańców Zamościa i tych, którzy są tutaj, przyjeżdżają tą ulicą, remont tej ulicy jest bardzo, bardzo ważny. Ruszyła kolejna akcja odbioru gabarytów i zrzutej odzieży oraz tekstyliów i innych odpadów zbieranych selektywnie. Jest to akcja, którą PGG prowadzi od lat, w związku z tym kto chce się pozbyć niepotrzebnych sprzętów, odpadów, które nie mogą być w normalnych śmietnikach, w normalnych pojemnikach na śmieci, będzie mógł to wystawić. Oczywiście jest cały harmonogram odbiorów. Ja polecam zapoznać się z tą informacją i na stronie zamość.pl i na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Chodzi o to, żebyśmy nie wystawiali tego w terminie, kiedy nie mamy odbiorów, a żeby to nie zalegało na placach przy śmietnikach. W związku z tym dokładnie zapoznajemy się, kiedy które osiedle będzie miało odbiorone gabaryty, żebyśmy mogli jak najszybciej, jak najpełniej to wszystko przeprowadzić. Na stronie zamość.pl w zakładce dla mieszkańców jest harmonogram tych odbiorów. Mieszkańcy też oczywiście mają to w tych swoich harmonogramach, które otrzymują na początku roku, kiedy będą odbierane te gabaryty. W związku z tym przypominamy tylko o tym, żeby przygotować się na to, że już wkrótce na naszym osiedlu może być ta akcja. Akcja gabaryty to tak naprawdę wystawianie urządzeń armatury łazienkowej, sprzętów elektronicznych, tekstyliów, tutaj tych rzeczy, które czasami to są elementy meblowe, czasami to są jakieś kanapy. W związku z tym, tak jak sama nazwa mówi, to są elementy wielkogabarytowe, co zbierane przez służby, żeby to w tym momencie nie zalegało nigdzie. I pamiętamy o tym, że dwa razy do roku jest taka akcja, że rzeczywiście możemy tych wielkogabarytowych sprzętów się pozbyć.
1: SK Zamość.
2: Nasz magazyn kończymy ostrzeżeniem przed groomingiem. Wyjaśnimy, czym jest i dlaczego trzeba przed tym chronić dzieci i młodzież.
3: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Dla wielu dzieci i nastolatków internet jest dziś naturalnym miejscem zawierania nowych znajomości. Rozmowy w komunikatorach, mediach społecznościowych czy podczas wspólnej gry online są częścią ich codzienności. Większość takich kontaktów nie niesie ze sobą zagrożenia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy po drugiej stronie zamiast rówieśnika znajduje się dorosła osoba, która świadomie wykorzystuje zaufanie dziecka. Takie relacje na początku wyglądają bardzo zwyczajnie. Zwykle zaczyna się niewinnie. Zaginięcie dziecka nie zawsze wiąże się z nagłym zdarzeniem. Coraz częściej jego początek ma miejsce nie na ulicy, ale online. Pierwszy kontakt może pojawić się przypadkiem, podczas gry, w formie komentarza pod zdjęciem w mediach społecznościowych, w trakcie rozmowy na czacie albo w grupie poświęconej wspólnym zainteresowaniom. Rozmowy zwykle początkowo dotyczą codziennych spraw szkoły, zainteresowań, emocji czy problemów, z którymi mierzy się młody człowiek. Dziecko ma poczucie, że rozmawia z kimś, kto je doskonale rozumie i akceptuje. Z czasem kontakt staje się częstszy i bardziej osobisty. Rozmówca zaczyna budować relację opartą na zaufaniu, uważności i emocjonalnej bliskości. W wielu przypadkach dziecko jest przekonane, że po drugiej stronie znajduje się jego rówieśnik. Tymczasem rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. Jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych jest prośba o dochowanie tajemnicy. To właśnie wtedy relacja bardzo często przestaje być bezpieczna. Wspólny sekret może dotyczyć samej znajomości, treści rozmów, przesyłanych zdjęć albo planowanego spotkania. Dla osoby dorosłej taki sygnał zwykle stanowi znak ostrzegawczy. Dla dziecka zdanie "tylko nie mów nikomu" może stanowić dowód wyjątkowej relacji albo bliskości. W rzeczywistości jest to mechanizm, który ma za zadanie odsunąć dziecko od rodziców czy opiekunów. Im mniej wiedzą dorośli, tym większą kontrolę nad relacją zdobywa rozmówca, który znajduje się po drugiej stronie ekranu smartfona czy komputera. Dziecko nawet nastoletnie nie zawsze rozpoznaje zagrożenie. Często kieruje się emocjami, potrzebą akceptacji i chęcią utrzymania ważnej dla niego relacji. Niektóre z dzieci obawiają się reakcji dorosłych, utraty dostępu do telefonu albo ograniczenia czy zakazu korzystania z internetu. Inne nie chcą zawieść osoby, której zaufały. Zdarza się również, że rozmówca wzmacnia poczucie wyjątkowości nawiązanej relacji. Przekonuje dziecko, że nikt inny go tak nie rozumie jak on, że tylko jemu może zaufać. W takich sytuacjach granica między zwykłą znajomością a manipulacją staje się dla dziecka bardzo trudna do rozpoznania. Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, w której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Nasz niepokój powinny wzbudzić sytuacje, w których dziecko zaczyna zasłaniać ekran telefonu, przełapane na kontakcie z nieznajomym przez rodzica czy opiekuna, gwałtownie reaguje na prośby rozmowy o aktywności online, unika odpowiedzi na pytania o nowe znajomości albo wyraźnie wycofuje się z dotychczasowych znanych rodzicom relacji. Pojedynczy sygnał nie musi oznaczać zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy takich zmian jest więcej i zaczynają tworzyć pewien schemat. Grooming bowiem to proces, w którym dorosła osoba nawiązuje i stopniowo buduje relacje z dzieckiem w celu jego wykorzystania, najczęściej o charakterze seksualnym, ale też emocjonalnym lub przestępczym. Nie dzieje się to nagle. To rozłożone w czasie działanie oparte na manipulacji i zdobyciu zaufania. To właśnie dlatego tak ważne jest budowanie w dziecku przekonania, że zawsze może powiedzieć dorosłemu o sytuacji, która budzi jego niepokój. Nawet jeżeli wcześniej coś ukrywało albo popełniło błąd. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kontrolowanie telefonu czy komputera. Znacznie ważniejsza jest codzienna rozmowa, podczas której warto dziecko uświadomić, że nie każda osoba poznana w internecie jest tym, za kogo się podaje, oraz nieznajomości zawarte online nie powinny stanowić tajemnicy przed rodzicami czy opiekunami. Równie ważne jest zbudowanie atmosfery, w której dziecko nie będzie bało się powiedzieć o czymś niepokojącym, bo będzie wiedziało, że zostanie wysłuchane i zrozumiane, bez oceniania, bez krytykowania czy ośmieszających je komentarzy, a nie od razu ocenione czy ukarane. W jakich sytuacjach reagować? Nie warto czekać na pewność, że dzieje się coś złego. Reakcja powinna pojawić się już wtedy, gdy zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. Najważniejsze to zachować spokój, porozmawiać z dzieckiem i spróbować zrozumieć sytuację. Gwałtowne reakcje, takie jak na przykład odbieranie telefonu czy wprowadzanie zakazu, często mogą spowodować, że dziecko jeszcze bardziej zamknie się w sobie i przestanie mówić o problemach. Jeżeli ktokolwiek z nas ma podejrzenie, że dziecko może być zagrożone groomingiem, należy skontaktować się z policją.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Kolejne tematy w następnych audycjach. Bądźcie z nami.
4: Muzyka się żyje.
5: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
6: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
5: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmieni, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela! A wiadomo, że niedziela będzie dla nas. Wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jajowym. Może się obudzicie. Nie, nie głową! Nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Iwona do mnie napisała pod 6-4-4-2-3-2, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, to postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Dati 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest SK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
7: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
6: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
7: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
6: Łóżka są, matrace są.
7: Sofy i narożniki też są.
6: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
7: No dobra, bierzemy.
6: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
7: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
6: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy. Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
7: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
6: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
7: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
6: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
7: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
8: To będzie ostatnia reklama. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
9: Uwaga, promocja. Prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
10: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut. Tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
7: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
13: I po reklamie.
14: Zamość na czasie.
15: I Monika Kowalewicz. Trwa wschodni festiwal muzyki barokowej w Zamościu Musica dell'Anima. Klimatyczne wydarzenia potrwają do końca przyszłego tygodnia.
16: Cykl koncertów z muzyką dawną, muzyką barokową, renesansową. Jest to wydarzenie, które oprócz tego, że gwarantuje wspaniałe doznania artystyczne, to jest sukcesywnie co roku rozwijane i widać, że ten festiwal rośnie, rośnie jego publiczność i na pewno gorąco polecam udział.
15: Mówi dyrektor Wydziału Kultury i Sportu w Zamojskim Ratuszu Łukasz Gajdecki. Dziś o 19:00 w Krasnobrodzie wystąpi zespół muzyki dawnej Alba del Mondo. Harmonogram kolejnych koncertów sprawdzić można na przykład na stronie zamość.pl.
0: muzyką się żyje.
13: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
17: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
17: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na SK.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Michael, na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienią zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytopowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: Pracując na tej gigantycznej wygranej w Totka, znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że niejedno marzenie teraz jak spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sońta i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sońta i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
13: I po reklamie.

0: Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parów koszerc. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak.
8: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
13: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
14: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
13: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
14: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
13: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
14: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
20: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
21: Co czujesz?
20: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
21: Ale miałeś przeczucie, że
0: że to się uda i to tak całkiem
20: szybko. Ja już myślałem no. o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
0: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
20: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
19: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski, to kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj, trzeci dzień imprezy, na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Ora, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Gorgeous Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie? Co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, to już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki, węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
7: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
8: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

Alex Warren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe, a jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, różnie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że ta niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
11: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
10: Wow! Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
11: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
10: Łóżka są, matrace są.
11: Sofy i narożniki też są.
10: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
11: No dobra, bierzemy.
10: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
11: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
10: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
12: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
13: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
15: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
15: No tak.
16: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
17: I po reklamie.
18: Zamość na czasie.
19: I Monika Kowalewicz, jest okazja, by najmłodsi zamościanie pochwalili się swoimi talentami. Czekają zmagania plastyczne, konkurs piosenki i pięknego mówienia. To w ramach dobrze znanego wyzwania dla przedszkolaków z Zamościa i powiatu zamojskiego. Zamojski Dom Kultury przyjmuje zgłoszenia do konkursu pod hasłem U progu kariery. Pięknie mówić trzeba, recytując wybrany wiersz Wandy Chotomskiej. W zmaganiach piosenki przygotować i zaprezentować trzeba jeden wybrany utwór z dziecięcego repertuaru, a plastyczne popisy to okazja, by zilustrować wybrany wiersz. Tu również Wanda Chotomska. Do piątku jest czas na dostarczenie karty zgłoszeń i dostarczenie też prac plastycznych. Laureaci konkursów zaprezentują się 11 października podczas gali finałowej.
0: muzyką się żyje.
8: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
17: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
8: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Ella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śmieszynka od Armina Van Brena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż samolot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa Modlin i ten w Radomiu Warszawa Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, no jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
3: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
3: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
3: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu. Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl. Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
7: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
8: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
7: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
9: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
10: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
6: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
4: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
1: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się wszyscy oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga. My heart is a ghost.

0: Reklama.
1: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
9: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki, węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
10: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po superceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Mrozu zrobił to po raz 7, wydał nową płytę. Krążyk nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
14: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
16: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta, 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie, mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie, jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata, Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
8: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
13: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzieli się nią z bliskimi.
7: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak.
6: Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: I po reklamie.
15: Zamość na czasie.
16: I Monika Kowalewicz. W kalendarzu jesień za moment, ale w zamojskim zoo już jest. Jesienna oferta na przedszkolaki czekają. Spotkania edukacyjne pod hasłem łapki, skrzydła, płetwy, jak poruszają się zwierzęta. Spotkania dla grup to pół godziny prezentacji i godzinny spacer z edukatorem po terenie ogrodu. Są też tradycyjnie jesienne lekcje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Temat podobny. Od kopyta do płetwy, czyli sposoby poruszania się zwierząt. Ale to już spotkania dłuższe. 45 minut potrwa multimedialna prezentacja i tyle samo czasu zaplanowano na zwiedzanie zoo. Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona. O udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. Info o wejściówkach i wszystkie potrzebne info macie na stronie i fejsie Ogrodu Zoologicznego.
0: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
15: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
17: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
0: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
18: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radio SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek. Właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj... Oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14. W Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
8: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
9: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
10: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
9: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
10: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
9: Łóżka są, matrace są.
10: Sofy i narożniki też są.
9: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
10: No dobra, bierzemy.
9: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
10: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
9: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy. Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
10: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
9: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
10: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
9: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
10: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK, dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia i najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14.
10: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
11: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
15: I po reklamie.
16: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
16: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
18: Bardzo nam się podoba.
19: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
16: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty.
1: 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość, aleje 1 maja 3.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Age, Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocji.

0: poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz. Trwa wschodni festiwal muzyki barokowej w Zamościu Musica del Anima. Klimatyczne wydarzenia potrwają do końca przyszłego tygodnia.
19: Cykl koncertów z muzyką dawną, muzyką barokową, renesansową. Jest to wydarzenie, które oprócz tego, że gwarantuje wspaniałe doznania artystyczne, to jest sukcesywnie co roku rozwijane i widać, że ten festiwal rośnie jego publiczność i na pewno gorąco polecam udział.
18: Mówi dyrektor Wydziału Kultury i Sportu w Zamojskim Ratuszu Łukasz Gajdecki. Dziś o 19 w Krasnobrodzie wystąpi zespół muzyki dawnej Alba del Mondo. Harmonogram kolejnych koncertów sprawdzić można na przykład na stronie zamość.pl.
20: Minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
21: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
20: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
16: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wczoraj jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy. 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
19: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za... 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
23: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
24: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
25: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99.

0: produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.
15: Jest 17, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
16: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
15: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
17: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
18: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
15: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
19: Półtorej minuty po godzinie 17:00. Hit na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: się.
1: I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: Jesteś tą jedną.
1: Eska Zamość.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i

0: Bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Zamość na czasie.
5: I Monika Kowalewicz, jest okazja, aby najmłodsi zamościanie pochwalili się swoimi talentami. Czekają zmagania plastyczne, konkurs piosenki i pięknego mówienia. To w ramach dobrze znanego wyzwania dla przedszkolaków z Zamościa i powiatu zamojskiego. Zamojski Dom Kultury przyjmuje zgłoszenia do konkursu pod hasłem U progu kariery. Pięknie mówić trzeba, recytując wybrany wiersz Wandy Chotomskiej. W zmaganiach piosenki przygotować i zaprezentować trzeba jeden wybrany utwór z dziecięcego repertuaru, a plastyczne popisy to okazja, by zilustrować wybrany wiersz. Również Wanda Chotomska. Do piątku jest czas na dostarczenie karty zgłoszeń i dostarczenie też prac plastycznych. Laureaci konkursów zaprezentują się 11 października podczas gali finałowej.
6: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
7: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
6: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK. Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy.

0: dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
2: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
3: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
2: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
4: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
5: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
1: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
11: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
10: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
11: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
10: Łóżka są, matrace są.
11: Sofy i narożniki też są.
10: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
11: No dobra, bierzemy.
10: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
11: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
10: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
12: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
13: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
14: Maluszek już w drodze, a Ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed Tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość, aleje 1 maja 3.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
17: I po reklamie.

0: Śląska Zamość.
1: Reklama. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zapraszam.

0: Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
1: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
2: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie.

0: SK Zamość News.
1: Podsumowanie najważniejszych newsów z Zamościa i regionu z tego tygodnia. Czas rozpocząć. Monika Kowalewicz, kłaniam się i zapraszam. Nowe logo ogrodu Hetmana zaprojektował zamościanin. To Piotr Mazurek, absolwent naszego liceum plastycznego. Jak mówi, nieprzypadkowo wykorzystał w swoim projekcie Rynek Wielki. Rozmawiała z nim na ten temat Wioletta Sawa.
2: Zacznijmy od tego, dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w tym konkursie?
3: Piotr Mazurek, autor logo, które wygrało konkurs. W momencie, kiedy dowiedziałem się, że jest konkurs, ja już miałem pomysł na logo. Jestem z Zamościa. To jest, mimo że mieszkam poza Zamościem większość życia, ale to jest miasto moje, w którym się urodziłem, jestem związany i uważam, że trzeba było spróbować. Od razu miałem pomysł, wiedziałem, że to będzie rynek. W jakiej formie nie wiedziałem. Rynek na pewno, bo dla mnie to jest miejsce, w którym ja przeżyłem tu najfajniejsze momenty mojego życia. Myślę, że bardzo przyjemne, dużo przyjemnych, dużo rzeczy w moim życiu. Nie ma ratusza, bo ja właśnie przez to, że się na tym rynku, tak przy rynku, zaraz obok kamienicy pod Madonną, przez całe życie mieszkali moi dziadkowie. Pod ratuszem poznali się moi rodzice. Mój ojciec siedział zawsze, jak przychodził, jak siedział, bo później już mieszkał gdzie indziej, ale całe swoje dorosłe życie miał jedną ulubioną ławeczkę z widokiem na ratusz. Właśnie dlatego u mnie nie ma ratusza. Nie, ratusz dla mnie troszeczkę jest otrzaskany, a szczerze mówiąc też nie wiem, czy dałbym radę, czy chciałbym go graficznie tak zrobić, żeby nie był już w tym momencie kiczowaty, bo jest to tak otrzaskany element. I tutaj sam widziałem różne propozycje w komentarzach, te logo z AI robione z ratusz z armatami, ratusz z kłosami zboża. Myślę, że kierunek, który wybrałem, był lepszy, historyczny.
2: Jak moglibyśmy opisać to logo?
3: Kwadrat, który nawiązuje też do takich klasycznych. Klasyczny dom w starożytnym Rzymie był budowany na planie atrium. Atrium, które było punktem, w którym schodzili się wszyscy mieszkańcy. Najczęściej to był kwadrat, a po bokach były arkady. Tam się wszyscy wokół tego miejsca zbierali. I tak samo w Zamościu. W Zamościu jest ten rynek. No i jest pusty kwadrat ze znaczeniem lekkich arkad. Jakby jest wrysowana pierwsza linia kamienic, która jakby otacza ten kwadrat, no i w niej są zaznaczone podcienia. Podcieni jest 12, wydawało mi się, że to jest taka dobra. Po 3 z każdej strony, 12 taka liczba magiczna, nie wiem, 12 miesięcy, 12 apostołów. Wydawało mi się, że akurat w tych proporcjach to te 3 z każdej strony dobrze zagrają. Próbowałem trochę inaczej na początku, ale wyszło tak, jak wyszło. No.
2: Czyli w nawiązaniu do
3: przeszłości, tak, do mojej przeszłości. Do mojej przeszłości bardzo mojej. A tutaj się, to jest moje miejsce po prostu. Ja się tu wychowałem, ja tu spędziłem swoje lata z moimi przyjaciółmi. Tutaj miałem 2 śluby w ratuszu. Mieszkam 35 lat w Warszawie, 22 lata i to zawsze będzie moje miasto. To nie jest tak, że ja, być może się tak zdarzy, że ja, bo tutaj jest dalej dom rodzinny, w którym w tej chwili mieszka tylko brat, ale może się zdarzyć tak, że tutaj jest, że tutaj będę. Nie wiem, myślę, że bardzo, bardzo, no tak, jak już będę na tyle miał spokój, nie wiem, czy tak mi się w życiu spokojnie zdarzy, żeby wrócić do Zamościa, ale tak, bardzo bym chciał. A jak nie mogę wracać na stałe, to przynajmniej próbuję przyjechać na te 2-3 dni zawsze, żeby się po prostu, żeby tutaj pobyć. Nie, tu nie, nic nie trzeba robić. Wystarczy być, usiąść właśnie na tym rynku. Ja sobie tak siadam właśnie z lewej strony ratusza, żeby tego ratusza nie widzieć. Ale tak, to jest to miejsce moje. Zawsze. Zawsze. Ważne, najważniejsze. Dla mnie to jest tak, że tutaj się zdarzyły rzeczy dobre i niedobre. Na tych niedobrych to gdzieś tam, ale to też w głowie zapada. To jest, wydaje mi się, że każdy w Zamościu, kto tutaj się wychował i stąd jest, to nieważne, jakby się tam po tym mieście chodziło, to on i tak na rynku wyląduje. Bo to jest ten punkt, w którym chyba wszyscy, nie mówi się idę gdzieś tam, nie mówię, że idę na rynek, tylko jak wychodzę gdzieś tam do miasta, to już wiadomo, że się spotkamy tu, a nie na Nowym Mieście, czy gdzieś tam na Karolówce. No, to jakby oczywiste miejsce.
1: Przed wprowadzeniem tej nowości do użytkowania miasto Zamość ma jeszcze wiele do zrobienia. Wioletta Sawa rozmawiała o szczegółach z Łukaszem Gajdeckim, dyrektorem Wydziału Sportu i Kultury Miasta Zamość.
4: Logo, używając terminów fachowych, składa się z sygnetu oraz tego napisu, na którym nam zależało, czyli Zamość Idealny. zmiany, jeśli chodzi o Sygnet. Jest to uproszczona, dwukolorowe, graficzne przedstawienie rynku wielkiego w Zamościu. I taka była główna idea samego autora, który wyjaśniał nam w dokumentach złożonych, że ten rynek dla niego jest zawsze najbardziej charakterystycznym elementem Zamościa. Też jest z nim emocjonalnie bardzo związany. I rzeczywiście mamy tutaj atrakcyjne ułożenie kamienic okalających rynek. Nie widać ratusza, ale tutaj celowy zabieg artystyczny w postaci uproszczenia tego wizerunku tak, żeby samo logo mogło spełnić również swoje funkcjonalne przeznaczenie. Barwy zostały dobrane również w sposób intencjonalny. Nawiązują do kolorów budulca i sposobu budowania domów włoskich, a przecież Zamość to Padwa Północy. Mamy tutaj żółcie, brązy, ochrę i w tej kolorystyce autor zaproponował logo i rzeczywiście szedł za tym konkretny pomysł, zamysł twórcy. Wszystkie nowe rzeczy, które zostaną stworzone, bo wstrzymywaliśmy się choćby z produkcją nowych gadżetów marketingowych, które jest zapotrzebowanie, będą już sygnowane nowym logiem. Oczywiście czeka nas troszeczkę jeszcze pracy formalnej, będziemy musieli również sporządzić księgę znaku, tak żeby to logo miało tą podbudowę, żeby każdy wiedział, w jaki sposób powinno być używane i komunikowane. To też ułatwi pracę naszym partnerom, którzy dostaną materiał, będą wiedzieli, w jaki sposób powinni z tego loga korzystać we własnych materiałach, jeśli będą chcieli komunikować wsparcie bądź udział miasta Zamość w swoich projektach. Zakładany postęp dalszych prac jest dość dynamiczny. Rozmawialiśmy tutaj z autorem o współpracy, jeśli chodzi o powstanie księgi znaku, a to jest taki punkt milowy, który później pozwoli już swobodnie korzystać z logo w praktyce.
2: Panie dyrektorze, dlaczego logo jest ważne dla miasta?
4: Logo jest ważne nie tylko dla miasta. Generalnie, jeśli prowadzi się pewnego rodzaju konkurencyjną działalność, a tak należy traktować choćby zabieganie o turystę, konkurujemy z innymi ośrodkami nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, to warto się wyróżniać, warto postawić ten symbol, który potem jednoznacznie ułatwia odbiorcy skojarzenia, w szczególności te pozytywne. Pomaga zapamiętywać odbiorcy określone treści, w szczególności marketingowe, pochodzące od danego podmiotu. I tak samo sytuacja wygląda w przypadku miasta. Oczywiście każde z miast posiada swój herb oficjalny, ale tutaj rozmawiamy o produkcie promocyjnym, gdzie nie zawsze ten herb byłby na właściwym miejscu z uwagi na swoją powagę, bo logo ma przede wszystkim to zastosowanie w komunikatach stricte promocyjnych i marketingowych i ważne, żeby ono było funkcjonalne, żeby było charakterystyczne, żeby u odbiorcy tworzyło wrażenie. Oczywiście sytuacja idealna i mam nadzieję, że z taką mamy do czynienia, to, że mamy atrakcyjne artystycznie, wizualnie, estetycznie logo, a jednocześnie na tyle charakterystyczne i funkcjonalnie prawidłowo zbudowane, aby później te komunikaty marketingowe i promocyjne miały szansę odnieść skutek, którego byśmy oczekiwali. Chcielibyśmy, żeby to logo pojawiło się jak najszybciej, bo oczywiście musimy zadbać o stronę formalną, ale też należycie się do tego przygotować. Myślę, że z całą pewnością pierwsze zastosowania tego loga będą widoczne już w tym roku.
1: Nowe logo zobaczyć już można na przykład w mediach społecznościowych miasta Zamość.
0: SK Zamość.
1: Zamojska Prokuratura Okręgowa nadzoruje śledztwo w sprawie grupy czerpiącej zyski z nierządu i handlu ludźmi. Rozbili ją lubelscy policjanci. Według śledczych nielegalna działalność miała trwać 15 lat. Policjanci zatrzymali 63-latka oraz jego 44-letnią żonę. Małżeństwo prowadziło w województwie kujawsko-pomorskim klub, mówi nadkomisarz Anna Kamola, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
5: Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie niedawno natrafili na ślad działającej grupy przestępczej, która zajmowała się czerpaniem korzyści z nierządu, a także handlem ludźmi. Prowadzone w tej sprawie zarówno operacyjne, jak i procesowe czynności doprowadziły do ustalenia osób pokrzywdzonych, a następnie sprawców przestępstwa. TROP doprowadził policjantów na teren województwa kujawsko-pomorskiego. To właśnie tam, w jednej z miejscowości, na przestrzeni ostatnich 15 lat funkcjonował klub, w którym korzyści z prostytucji innych kobiet, a także handlu ludźmi czerpał 63-latek oraz jego 44-letnia żona. Jako właściciele klubu zapewniali miejsce do uprawiania prostytucji przez inne osoby, a także bezpieczeństwo korzystających z lokalu osób oraz nadzorowali pracę kobiet. Wśród kobiet pokrzywdzonych znajdowała się również 28-latka, wobec której ze względu na jej stan bezradności oraz brak miejsca zamieszkania dopuszczono się przestępstwa handlu ludźmi. Szacuje się, że wskutek tego działającego od kilkunastu lat przestępczego procederu członkowie grupy osiągnęli korzyści majątkowe sięgające nawet 5 milionów złotych. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali członków tej zorganizowanej grupy przestępczej na początku września. 63-latek, który odpowiadał za założenie i kierowanie grupą, został zatrzymany zaraz po powrocie do kraju. Policjanci zatrzymali również jego 44-letnią żonę. Natomiast w trakcie prowadzonych przeszukań mundurowi zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy, dyktafony, a także pieniądze. Obydwoje małżonkowie zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Zamościu. Tam usłyszeli zarzuty założenia oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Śledczy zatrzymali także 3 mężczyzn i kobietę właśnie do tej sprawy, którzy usłyszeli w prokuraturze zarzuty udziału w grupie. Taki sam zarzut został przedstawiony również 48-latkowi, który aktualnie odsiaduje wyrok w miejscowym zakładzie karnym za inne popełnione przestępstwa. Prokurator zadecydował o zabezpieczeniu majątkowym mienia podejrzanych na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych.
1: Za handel ludźmi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. W zamojskim Zowre praca przy budowie pingwinarium. Obecnie trwają roboty brukarskie, kończą się za to działania związane z technologią basenową. Roboty żelbetowe już zostały ukończone. Violetta Sawa sprawdziła, jakie postępy w pracach nad nową atrakcją odnotowano w ostatnich tygodniach. Rozmawiała o tym z zastępcą dyrektora Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego Tomaszem Zwolakiem.
6: Aktualnie roboty żelbetowe zostały ukończone. Trwa ryflowanie ścian, czyli nacinanie i żłobienie betonu ścian zewnętrznych. Trwają prace wykończeniowe, układanie glazury w pomieszczeniach wewnętrznych, w tym w zimowisku dla pingwinów. Montowana jest konstrukcja woliery wybiegu zewnętrznego. Wykonawca aktualnie oczekuje na dostawę akrylu, czyli szyba basenu zewnętrznego, który jest transportowany drogą morską z zagranicy, a dokładnie z Chin. Na ukończeniu są roboty związane z technologią basenową. Pingwiny, tońce będzie można obserwować na wybiegu zewnętrznym oraz przez szybę akrylową, jak bytują pod wodą. Basen zewnętrzny o pojemności wody około 100 m sześciennych. Zaplanowane jest zimowisko wewnętrzne z niecką o pojemności około 6 m sześciennych wody. Baseny zewnętrzne i wewnętrzne są zabezpieczone powłoką hydroizolacji polimiecznikowej. Powłoka jest odporna na zadrapania i zarysowania. Budynek wewnętrzny posiada też magazyny. Magazyn kolagulanta, to jest chemia basenowa, magazyn antyglonu, magazyn dozowania kwasu siarkowego H2SO4 o stężeniu 50%, który służy do obniżenia i regulacji poziomu pH wody. Będzie też magazyn chloru. Trwają prace zewnętrzne terenu, w tym prace brukarskie.
2: Ile procent już mniej więcej jest za nami?
6: No już jesteśmy na takiej końcówce. Termin ostateczny zaplanowany jest do 21 listopada, więc to już małymi kroczkami zbliżamy się do końca. Planujemy też 10 par tych pięknych ptaków, które też mają już wykonane swoje budki lęgowe, które będą zamontowane na wybiegu zewnętrznym, co przyczyni się do zwiększenia populacji z możliwością przekazania do innych polskich i zagranicznych ogrodów.
2: Czy będzie takie oficjalne otwarcie?
6: Tak, po odbiorach ostatecznych i sprowadzeniu ptaków podejmiemy decyzję o terminie otwarcia, ale na chwilę obecną musimy zrobić te zaplanowane odbiory do 21 listopada.
2: A czy wiemy już, skąd będą pingwiny?
6: Na pewno będą to z polskiego ogrodu. Na chwilę obecną trwają rozmowy, który to ogród będzie.
2: A w którym miesiącu przyjadą już do Zamościa?
6: Jak będą końcowe odbiory, wtedy będą sprowadzone do Zamościa. Tak, już prowadzimy rozmowy, no ale na chwilę obecną dokładnie nie wiemy, czy to będzie Wrocław, czy Gdańsk, czy inny ogród.
2: Jest jeszcze, powiedzmy, o znaczeniu tej inwestycji. Dlaczego taka inwestycja jest potrzebna? Taki wybieg?
6: Pingwiny tońce, czyli potocznie mówiąc, pingwiny przylądkowe są krytycznie zagrożone. Tutaj możemy na naszym terenie wybudować taki obiekt i przyczynić się do zapewnienia tego gatunku na przyszłość.
2: A panie dyrektorze, jak to będzie wyglądało w praktyce, ten obiekt i gdzie będą te pingwiny, czy na zewnątrz, czy tylko wewnątrz, jak to będzie?
6: Tak, to będzie budynek zewnętrzny, woliera zewnętrzna oraz zimowisko wewnętrzne. To około 200 metrów powierzchnia budynku wewnętrznego, woliera zewnętrzna też około 200 metrów, zasiatkowana, czyli nic się nie wydostanie ani nie dostanie do wewnątrz w wybiegu. To są podobne przestrzenie. Tak, będzie można oglądać je na zewnątrz. Zimowisko jest zaplanowane tylko do hodowli w środku, ale można też oglądać je przez szybę w okresie letnim, jesiennym. No i jeżeli w zimie temperatury nie będą spadać poniżej zera, to będą tak jakby cały rok na zewnątrz.
1: Wartość inwestycji to ponad 9 milionów złotych.
0: SK Zamość News.
2: Violetta Tasowa, zapraszam na magazyn radiowy Radia SK Zamość. W tym programie powiem o nowych karetkach. Będą też aktualności z zamojskiego ratusza. Ostrzeżemy też przed groomingiem.
0: SK Zamość.
2: Zamojskie Pogotowie Ratunkowe ma dwie nowe karetki. Inwestycja ma służyć bezpieczeństwu pacjentów i zapewnić wysoką gotowość ratownictwa medycznego. Karetki wyposażone są m.in. w sprzęt monitorujący czynności akcji serca, co pozwoli ratownikom natychmiast reagować w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia. Mówi dyrektor Zamojskiego Pogotowia Ratunkowego Piotr Błażewicz.
7: Te dwie karetki to kwota ponad 1 700 000 zł. To są dwie karetki, które już wyjadą i kolejne dwie, które za miesiąc będziemy mogli odebrać i to będą kolejne Mercedesy. Ja jak zaczynałem 2 lata temu pracę tutaj, pamiętam jak marszałek powiedział, macie oszczędzać na czym się da, poza bezpieczeństwem, życiem i zdrowiem pacjentów. I na to nie wolno wam skąpić pieniędzy. Te karetki są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki tylko można było w nich umieścić. To jest sprzęt z najwyższej półki i samochody są z najwyższej półki. I tego będziemy się trzymać. To sobie zapamiętałem i myślę, że w tą stronę będzie szło nie tylko pogotowie w Zamościu, ale i wszystkie pogotowia, które są pod opieką Urzędu Województwa Lubelskiego. Pierwsze jest zdrowie i życie pacjenta, później jest cokolwiek innego. Panie marszałku, proszę o zabranie głosu.
2: Mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
8: Ja jestem drugi raz w pogotowiu. 8 lat sprawuję tę zaszczytną funkcję, drugi raz. Raz byłem tylko w biurach, ale nie byłem na takiej uroczystości, która jest uroczystością, szanowni państwo, symboliczną. Wiele razy bywam na tych imprezach związanych z przekazaniem nowego sprzętu ratownikom, lekarzom, kierowcom, personelowi pogotowia w Lublinie, ale pierwszy raz jestem tutaj na przepięknej ziemi zamojskiej, bo pamiętajmy, że ziemia zamojska to też część województwa lubelskiego. Co prawda wczoraj byłem w Krupie. Krupie to jest piękne ruiny zamku w okolicach Krasnego Stawu, ale nie wiem, czy wiecie, że Krupie budował człowiek, który był uczniem Jana Zamoyskiego i ta twierdza w Krupie to była odwzorowanie waszej twierdzy renesansowej zamojskiej. Ale tyle historii. Czym jest ochrona zdrowia? Ochrona zdrowia jest najważniejszą rzeczą dla nas tutaj zgromadzonych, dla wszystkich mieszkańców ziemi zamojskiej, lubelskiego i Polski. Bo pamiętajmy, że nic nie jest ważniejsze niż zdrowie nasze, naszych bliskich, naszych przyjaciół, sąsiadów, wszystkich, którzy wokół nas są. I pamiętajmy, że ochrona zdrowia jest najważniejszą rzeczą w funkcjonowaniu samorządu województwa ważniejszego. I dlatego dla nas, dla zarządu województwa, dla radnych rzeczą kluczową jest doposażenie szpitali, doposażenie stacji pogotowia, doposażenie wszystkich jednostek, które są pod naszym władaniem. Ich jest kilkanaście, 17? 17, dobrze. I szanowni państwo, to są najlepiej wydawane pieniądze. Tym bardziej, że jeśli są to środki własne, jeśli pogotowie ma dobre ratingi te finansowe, kiedy jest dobry gospodarz, potrafi to zrobić, bo pogotowie w Lublinie, stacja pogotowia w Lublinie także wypracowuje z własnych pieniędzy. Nie musimy dokładać i to jest najpiękniejsze w tym, ale jeśli trzeba byłoby, szanowni państwo, tak jak szpital Jana Pawła II w Zamościu, Kościół patrzy na dyrektora, dokładamy, mimo że ma niezłe wyniki finansowe, bo to jest nasz po prostu obowiązek. Nikt nikomu łaski nie robi, żeby te pieniądze płynęły szerokim strumieniem na ochronę zdrowia. I dlatego cieszy mnie fakt tych dwóch karetek. Dyrektor mówi o następnych karetkach, bo to, co pan dyrektor przytoczył, moje słowa, najważniejszy jest pacjent, najważniejsze jest ratowanie życia. Później jest dopiero wasz, drodzy państwo, pracujący w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu w liczbie chyba 236 z kontraktami, chyba tylu państwa jest zatrudnionych. Później są wasze apanaże i wasze warunki pracy. A na końcu jesteśmy my, czyli ci, którzy mają do czynienia okazjonalnie z ochroną zdrowia. Bo najpierw ma pacjent, później wy jesteście, a dopiero później my, którzy oceniamy funkcjonowanie. Z tego, co wiem, stacja pogotowia w Zamościu w ratingach tych tak zwanych ocennych jest na dobrym poziomie. A po czym ja tak sądzę? Po tym, że nie ma skarg. Kochani, dla mnie podstawową rzeczą jest zadowolenie pacjenta, tych, którzy korzystają z tych usług. Jeśli nie ma skarg, to znaczy, że stacja, że ten zakład, ta jednostka ochrony zdrowia jest na wysokim poziomie. Panie dyrektorze, tak trzymać, ja serdecznie dziękuję wszystkim państwu. Dziękuję ratownikom, kierowcom, lekarzom, paniom pielęgniarkom, wszystkim ludziom z administracji w liczbie tych 236 za to, że wzorowo wykonujecie swoją pracę dla dobra mieszkańców ziemi zamojskiej, dla dobra mieszkańców województwa lubelskiego. Nisko się kłaniam. Niech te karetki służą i niech w tych karetkach to zdrowie, życie ludzkie będzie ratowane za każdym wyjazdem. Wszystkiego najlepszego i gratuluję.
2: Mówi Krzysztof Gałaszkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku województwa lubelskiego.
9: Jestem przede wszystkim mieszkańcem podzamojskiej wsi, czyli mieszkańcem Zamojszczyzny i mnie i moją rodzinę obsługuje w razie potrzeby stacja pogotowia ratunkowego w Zamościu. A miałem niedawno taką przygodę z moją mamą, gdzie ta karetka była potrzebna. I ten sprzęt, ten nowy sprzęt, czy ten sprzęt wymieniany, jak pan marszałek powiedział, wszędzie, również w innych jednostkach, szczególnie w szpitalach, unowocześniane są te nasze jednostki wojewódzkie, które ratują zdrowie i życie. Jest bardzo potrzebny, gdyż on skraca drogę do pacjenta, ale też zapewnia pewną bezawaryjność, gdyż głównym środkiem transportu czy dotarcia ratownika do osób potrzebujących są właśnie te karetki. I cóż, panie dyrektorze, ja aż tak często to tutaj nie jestem, ale bywam i pytam się, no to ja jestem znacznie częściej i pytam się o to, co słychać, co można poprawić. Pan dyrektor też i z tego się cieszę dla tych wszystkich pracowników, prawie 300. Jeszcze raz, to prawda, ja przy jakichś okazjach składam te życzenia, ale w tej chwili poza życzeniami to dziękuję za tą pracę, za ten wkład i za to zaangażowanie, żebyśmy czuli się na końcu bezpiecznie.
2: Mówi Krzysztof Rusztyn, wicestarosta zamojski.
7: Chciałem się dołączyć do tych gratulacji, które tutaj już padły i podziękowań za to, że jednak ten sprzęt, który ratuje bezpośrednio życie, jest odnawiany. Ja chciałbym tak może trochę szerzej do tego, co pan marszałek jakby tutaj nawiązał, się odnieść, to, że niedawno kolumny transportu sanitarnego, bo tak one były kiedyś nazywane, zostały przekształcone w podmioty, które podlegają pod samorząd województwa. Okazało się chyba też bardzo trafną decyzją i dużym sukcesem, bo jednak jeszcze niedawno, kiedy byliście rządowi, to problemy z wymianą sprzętu były permanentne, a tak jak w przypadku szkół i całego szpitalnictwa, przejmowanie przez samorząd trudnych zadań jednak kończy się, myślę, że sukcesem i tutaj jesteście potwierdzeniem tej zasady, a tym większe podziękowania samorządowi województwa się należą, że pomaga funkcjonować takim podmiotom, że to, co jest najważniejsze dla mieszkańców, czyli ich zdrowie i bezpieczeństwo, jest tak bardzo doceniane i jednocześnie wspierane poprzez budżet samorządu. Ja również w tej okazji na ręce pana dyrektora bardzo dziękuję, że też jesteśmy w jakiś sposób podmiotem, który korzysta na wymianie taboru, bo okazało się, że jeszcze niedawno przekazał nam jedną z karetek emerytek, które już przechodziły na emeryturę. I my jako mały szpital w Szczebrzeszynie też z tego dobrodziejstwa wymiany taboru jakby korzystamy, za co bardzo serdecznie dziękujemy. A wszystkim Państwu, pracownikom Kolumny, a zwłaszcza ratownikom, to życzę, żeby ten nowy sprzęt pozwolił tak te trudne wyzwania i działania ratownicze jak najsprawniej prowadzić. Żeby była jasność, ten sprzęt pomaga. Ten sprzęt pomaga ratować życie. Życie ratujemy dzięki tak naprawdę załodze, która jest naprawdę rewelacyjna. I dzisiaj czy ratownicy, czy pracownicy administracji stanowią, myślę, doskonały przykład tego, że te dwa ciała mogą ze sobą współpracować i ten sprzęt jest tylko do pomocy. Do pomocy ratownikom, którzy naprawdę wiedzą, co robią, daliby sobie radę na dużo gorszym sprzęcie, tak? Bo wiedza ich na to pozwala, ale mówię, to ma za zadanie po prostu im ułatwić.
2: Nowoczesne ambulanse już są wykorzystywane do wyjazdów na terenie Zamościa i powiatu zamojskiego. Przechodzimy do kolejnej części naszego magazynu. Teraz będą aktualności z Zamojskiego Ratusza. Będzie tutaj m.in. o miejscach schronienia, forum rowerowym, ulicy Połowieków i zbiórce gabarytów. Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zamość Jacek Bęs.
10: Jesteśmy na etapie wzmacniania bezpieczeństwa w Zamościu. Miasto Zamość otrzymało 2,5 miliona z dotacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To pozwoli nam na kolejne działania związane z modernizacją i dostosowaniem istniejących budowli ochronnych. Te są już od dawna jakby obserwowane, które zostały przeanalizowane. Mamy tutaj kilku realizatorów zadań. Zespół Szkół Podstawowych nr 5 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Bursa Międzyszkolna nr 2. I tutaj mamy zawartą umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budowli ochronnych. My cały czas nie mówimy o schronach, bardziej mówimy o miejscach schronienia. Budowa schronu to jest tak naprawdę gigantyczna inwestycja, która będzie pewnie kiedyś analizowana. Nie tylko w Zamościu, ale w wielu miastach jest to problem, dlatego będziemy bardzo mocno przyglądać się możliwościom pozyskiwania środków na tego typu działania. Mamy w tej chwili początek poszukiwania i tworzenia miejsc schronienia dla mieszkańców Zamościa, żeby mogli się poczuć bezpieczniej. Dlatego miasto Zamość musi być gotowe, jak wiele innych miast, na zabezpieczenie swoich mieszkańców. I to jest jakby ta droga, która jest drogą żmudną i jak widać bardzo drogą, która pozwoli podnieść bezpieczeństwo w Zamościu. Ekspertyzy polegają na obejrzeniu tych miejsc, zobaczeniu tego, co da się wykorzystać, co niestety trzeba zdemontować, jaka jest możliwość adaptacji danego miejsca na miejsce schronienia. Chodzi o wyjścia, przejścia, chodzi o wentylację. Także tutaj eksperci z zakresu bezpieczeństwa analizowali możliwości wykorzystania tych miejsc dla bezpieczeństwa mieszkańców Zamościa. Oczywiście każde z tych miejsc po ekspertyzie ma swoje uwagi. W związku z tym eksperci z kolejnej branży muszą dostosować plany do tego, żeby można było pójść z inwestycjami. Jak obserwujemy, to niestety są drogie inwestycje, dlatego bardzo mocno będziemy naciskać na to, żeby jak najszybciej prace się toczyły, żeby można wykonać już dokładne realizacje zadań w tych obiektach, żeby podnieść bezpieczeństwo mieszkańców Zamościa. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z modernizacją niektórych urządzeń. Jeżeli ekspertyzy pokazały, że na przykład system wentylacji wymaga tylko modernizacji, no to mamy możliwość takie rzeczy zrobić. Jeżeli wymaga całkowitej przebudowy, to idziemy w innym zakresie. W związku z tym po to się robi ekspertyzy, żeby zobaczyć, co może być wykorzystane, a co trzeba zbudować od samego początku. Jeżeli już będziemy mieli zrealizowaną tą umowę dotyczącą wykonania, no będziemy poszukiwać pewnie wykonawców, firm z Zamościa albo z Polski, które będą mogły przeprowadzić tego typu modernizacje i unowocześnienia i budowę takich miejsc. To pewnie będzie wiązało się z kolejnymi środkami finansowymi. Cały czas rząd Polski bardzo mocno inwestuje w ochronę ludności i obronę cywilną. Mamy zbudować jakby system, który będzie nam pozwalał zabezpieczać mieszkańców Zamościa i tutaj rola samorządu jest bardzo ważna. Te inwestycje toczą się nie tylko w tych miejscach, to jest też założenie w różnych miejscach budowania i miejsc schronienia, ale też zabezpieczeń elektrycznych. Kupowane są agregaty prądotwórcze, które uniezależniają nas od ewentualnych awarii. To też wymaga systemu wodociągowego, także w całym mieście są prowadzone działania przy wsparciu pieniędzy rządowych, pozwalających na wzmacnianie systemu bezpieczeństwa w mieście. Schron to jest miejsce, które jest miejscem z odpowiednią wentylacją, zabezpieczeniami, przygotowanymi naprawdę na bardzo duże wydarzenia, tak naprawdę czy działania czysto wojenne. Miejsce schronienia to są miejsca, które pozwalają zabezpieczyć ludność przed ewentualnymi skutkami ataków powietrznych. To nie są jakby miejsca, które pozwolą na funkcjonowanie długoczasowe. Schron ma nam zapewnić miejsce, gdzie będziemy żyli bezpiecznie, będziemy mieli jakby możliwość, tam jakby można powiedzieć w pewnym momencie nawet zamieszkania, w związku z tym to jest ta podstawowa różnica między schronem a miejscem schronienia. Tak, w tych znajdujemy 4 miejsca, które będą mogły funkcjonować jako miejsca schronienia. Już po raz czwarty z inicjatywy Samorządu Województwa Lubelskiego odbędzie się forum rowerowe, samorządowe forum rowerowe. To ma być miejsce spotkania ludzi, którzy rozumieją potrzeby i rozwoju infrastruktury rowerowej. Jesteśmy coraz bardziej mobilni, coraz częściej korzystamy z ścieżek rowerowych. Dlatego chcemy, żeby województwo lubelskie było fajnie skomunikowane, żebyśmy mogli i przyjechać niemalże każde miejsce rowerowo. Dlatego będą tu się spotykać eksperci, będą się spotykać samorządowcy, ludzie, którzy rozumieją potrzebę rozwoju tej infrastruktury, a jednocześnie będzie pokazywana realizacja projektu Rowerowe Roztocze. Tym razem miejscem spotkania będzie Zwierzyniec i ośrodek Centrum Monitoringu i Nauki w Zwierzyńcu. Zwierzyniec będzie się chwalił tym, co realizuje. Przede wszystkim będzie się chwalił Roztrzęski Park Narodowy. Chcemy, żeby to miejsce było wyjątkowe, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało. Dlatego Roztrzęski Park Narodowy nawet przyszykował dla uczestników konferencji wycieczkę rowerową, tak żeby każdy mógł zobaczyć, jakie prace zostały poczynione i jak to wszystko się rozwija. Forum ma być przestrzenią wymiany informacji, wymiany danych. Chodzi o to, żeby rzeczywiście pokazać, jak wiele się zrobiło, ale też jakie prace przed nami, bo mamy szlak rowerowy Green Velo, mamy szlak centralny, szlak rowerowy Roztocza. To są jakby najbardziej popularne szlaki, ale chcemy, żeby tych szlaków domykać jak najwięcej. Oczywiście miasto Zamość prowadzi różne prace pozwalające modernizować, budować nowe ścieżki dla nas. Jest to też bardzo ważne i chcemy, żeby ta infrastruktura miasta łączyła się z gminą. Robimy to w ramach wspólnych inwestycji ponadregionalnych. Tutaj mamy specjalne środki też na to. Oczywiście ma być to wszystko wykonane jak najszybciej, jak najlepiej. No, będzie przyjemnością usiąść na rower w Zamościu i pojechać sobie do Zwierzyńca przez ścieżkami bezpiecznymi, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało. A takie forum to właśnie podstawa wymiany informacji, pokazywania dobrych wzorców i wspólnego rozwijania się w infrastrukturze rowerowej. Projekt Rowerowe Roztocze to projekt, który ma rozbudować cały projekt dotyczący stworzenia nowych ścieżek i rozbudowy dotychczasowych ścieżek, które będą właśnie pokazywały, jak to ma funkcjonować. Tak naprawdę Urząd Marszałkowski, częstokroć albo gminy, które realizują projekty, będą decydowały. To ma być spięcie iluś tam inwestycji, które powstaną jako jeden wspólny projekt. Przewodniczącym konferencji będzie pan Rafał Kamieniecki, zastępca dyrektora Departamentu Promocji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który jest również przewodniczącym zespołu do spraw opracowania koncepcji przebiegu międzynarodowych, krajowych i regionalnych tras rowerowych w województwie lubelskim. Jest to instytucja powołana przez marszałka województwa lubelskiego, która ma jakby koordynować tworzenie tras. Oczywiście będzie też pan dyrektor Tadeusz Grabowski, dyrektor Ostrzeńskiego Parku Narodowego, będzie też burmistrz Tomaszowa Wojciech Żukowski, który będzie właśnie mówił o tym rowerowym Roztoczu, czyli ponad 125 km nowej infrastruktury rowerowej, która będzie wykorzystywała fundusze europejskie. Będzie też dr Tadeusz Kopta. Dlaczego nawierzchnie dróg rowerowych muszą być asfaltowe? My od dawna próbujemy wymieniać tą nieszczęsną kostkę, która przez wiele lat królowała na ścieżkach rowerowych, na nawierzchnie, które są dużo lepsze, dużo bardziej przylegające, bo każdy, kto jeździ rowerem, wie o tym, że wywrotka na takiej kostce to nic miłego, a bardzo, bardzo często po deszczu stają się to miejsca trudne do przejechania. Wykład od trasy do produktu pani Sylwia Skuta, główny specjalista w Departamencie Wsparcia Produktu Turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej, koordynatorka Narodowego Centrum Koordynacji Eurovelo w Polsce, audytorka tras rowerowych Eurovelo. Będzie też ciekawostka historyczna, bo będzie powieść o wyczynie Augusta Zamoyskiego z 1925 roku, który porwał się na wycieczkę, a właściwie założył się o to, że uda mu się przejechać w określonym czasie o określoną trasę, czyli wyruszył z Francji i jechał do Zakopanego. Powstała o tym książka, która jest bardzo ciekawa, w związku z tym ktoś, kto będzie chciał, też warto się z tym zapoznać. A na sam koniec będziemy objazd atrakcji infrastruktury rowerowej Rozszerzeńskiego Parku Narodowego, który poprowadzi sam pan dyrektor Tadeusz Grabowski. Także rzeczywiście program dla uczestników forum bardzo bogaty, a miejmy nadzieję, że informacje tam zdobyte przełożą się na rozwój infrastruktury rowerowej i w mieście, i w regionie. Jest to jednodniowa konferencja, która będzie we wtorek 22 września. Konferencja zaczyna się około godziny 10 i zakończy się około godziny 16. Temat ulicy Pełowiaków przewija się nam już dłuższy czas. Doszliśmy do momentu, kiedy przekazaliśmy plac budowy firmie, która będzie realizowała tą inwestycję, to przedsiębiorstwo robót drogowych. To długa inwestycja, zaplanowana na ponad rok, w związku z tym rzeczywiście długo będzie mieli te utrudnienia w tej okolicy. Kiedy dokładnie to zacznie funkcjonować, to jest kwestia najbliższych 2 tygodni, kiedy już tak naprawdę powinny ruszyć prace. Przekazano plac, zaczęły się przygotowania do samej inwestycji. Inwestycja będzie 3-odcinkowa. To na pewno będzie wiązało się z utrudnieniami, bo będzie też tutaj decydowało się o tym, jak będą jeździły autobusy, jaki będzie puszczony ruch drogowy. Na pewno będziemy o tym informować. To w ciągu najbliższych dni już będzie wiadomo, jaki będzie ruch, także na pewno będziemy o tym pisać, będziemy o tym mówić, żeby to funkcjonowało jak najlepiej. To jest duża inwestycja, ona będzie obejmowała budowę nowej konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów, przebudowę skrzyżowania z ulicą Przemysłową na rondo, przebudowę zatok autobusowych i miejsc postojowych, przebudowę dróg dla pieszych i rowerów, przedstawienie istniejących latarni i przebudowę tych latarni, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącego gazociągu, wycinkę drzew, które będą kolidowały z inwestycją. Miejmy nadzieję, że jak najmniej tego będzie oczywiście. Budowę nowego oświetlenia ulicznego, będą doświetlane przejścia dla pieszych, demontaż dotychczasowego oznakowania i wykonanie nowych oznaczeń i pionowych, i poziomych, demontaż istniejących wiat przystankowych, ich jakby unowocześnienie, wstawienie nowej małej architektury, czyli śmietników, ławek, to jest dla mieszkańców bardzo ważne, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, czyli te drzewa, które będziemy musieli wyciąć w związku z inwestycją, będą zrekompensowane nasadzeniami nowych drzew, żeby ten poziom zazielenienia miasta był jeszcze większy. Będziemy demontować banery i maszty reklamowe i oczywiście będzie wykonane nowa organizacja ruchu. Ma być to wszystko zgodne z tym, co przedstawi wykonawca. Także nasłuchujmy i czytajmy o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie, bo na pewno będą to prace, które będą kolidowały z życiem mieszkańców. Mamy już ten czas jesienny, w związku z tym pewnie zacznie się niedługo troszeczkę gorsza pogoda. W związku z tym będziemy obserwować ruchy autobusów. Musimy bardzo mocno uzbroić się w cierpliwość. Jest to inwestycja strategiczna dla funkcjonowania miasta. Na pewno będziemy tutaj głęboko informować o tym, co się dzieje, jak to będzie wszystko wykonywane i w najbliższych dniach powinny już powolutku ruszać prace, żeby firma mogła wykonać to wszystko, co jest zaplanowane w ciągu tego roku, który jest na to przeznaczony. Tak naprawdę te prace początkowe to jest kwestia zabezpieczeń, wyznaczeń objazdów, zabezpieczeń przejść, które w tym momencie przestaną funkcjonować. Musimy to wszystko zrobić tak, żeby mieszkańcy Zamościa, którzy się będą tą drogą poruszali, byli przekonani o tym, że nie mogą tam wchodzić, że to jest teren budowy, że jest to rzeczywiście teren wygrodzony i nie ma prawa tam przebywać nikt z osób postronnych. Tak naprawdę to firma będzie decydowała o tym, z której strony ruszą prace, jak to będzie wyglądało. Na pewno jest tak, że mówimy o 3 odcinkach. Jeden to będzie odcinek na wysokości starego cmentarza, drugi będzie skumulowany tutaj w okolicy ulicy Przemysłowej. Tutaj będzie przebudowa to rondo. No i ten trzeci odcinek, który będzie na wysokości szpitala. W związku z tym te prace na pewno będą przechodziły w tych etapach i na pewno będziemy informować, który pierwszy ruszy, jak będzie to wyglądało, żeby mieszkańcy wiedzieli dokładnie, na co się przygotować. Tak naprawdę prace wykonywane będą w różnych aspektach i w różnych kierunkach, nie tylko przez samą firmę PRD, ale też przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które też ma tam swoje inwestycje dotyczące i kanalizacji, i wodociągu, w związku z tym te prace będą toczyły się równocześnie. To firma decyduje, jakie elementy będą demontowane, co będzie się działo, czy to będą tylko i wyłącznie takie duże demontaże uliczne, czy też będzie znikała kostka w różnych miejscach. To jest praca już inżynierów, którzy będą dokładnie decydowali o tym, jak te prace wykonać najlepiej i najszybciej. Ulica Pajałowiaków to ulica o znaczeniu strategicznym. Wszyscy mieszkańcy Zamościa i ci, którzy odwiedzają miasto, wiedzą, że no, droga niestety jest mocno zniszczona, że w wielu miejscach mamy ubytki, mamy krzywizny. Dlatego dla mieszkańców Zamościa i tych, którzy są tutaj, przyjeżdżają tą ulicą, remont tej ulicy jest bardzo, bardzo ważny. Ruszyła kolejna akcja odbioru gabarytów i zużytych odzieży oraz tekstyliów i innych odpadów zbieranych selektywnie. Jest to akcja, którą PGK prowadzi od lat, w związku z tym, kto chce się pozbyć niepotrzebnych sprzętów, odpadów, które nie mogą być w normalnych śmietnikach, w normalnych pojemnikach na śmieci, będzie mógł to wystawić. Oczywiście jest cały harmonogram odbiorów. Ja polecam zapoznać się z tą informacją i na stronie zamość.pl i na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Chodzi o to, żebyśmy nie wystawiali tego w terminie, kiedy nie mamy odbiorów, a żeby to nie zalegało na placach przy śmietnikach, w związku z tym dokładnie zapoznajemy się, kiedy które osiedle będzie miało odbiorone gabaryty, żebyśmy mogli jak najszybciej, jak najpełniej to wszystko przeprowadzić. Na stronie zamość.pl w zakładce dla mieszkańców jest harmonogram tych odbiorów. Mieszkańcy też oczywiście mają to w tych swoich harmonogramach, które otrzymują na początku roku, kiedy będą odbierane te gabaryty,

0: chronić dzieci i młodzież.
1: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Dla wielu dzieci i nastolatków internet jest dziś naturalnym miejscem zawierania nowych znajomości. Rozmowy w komunikatorach, mediach społecznościowych czy podczas wspólnej gry online są częścią ich codzienności. Większość takich kontaktów nie niesie ze sobą zagrożenia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy po drugiej stronie zamiast rówieśnika znajduje się dorosła osoba, która świadomie wykorzystuje zaufanie dziecka. Takie relacje na początku wyglądają bardzo zwyczajnie. Zwykle zaczyna się niewinnie. Zaginięcie dziecka nie zawsze wiąże się z nagłym zdarzeniem. Coraz częściej jego początek ma miejsce nie na ulicy, ale online. Pierwszy kontakt może pojawić się przypadkiem, podczas gry, w formie komentarza pod zdjęciem w mediach społecznościowych, w trakcie rozmów na czacie albo w grupie poświęconej wspólnym zainteresowaniom. Rozmowy zwykle początkowo dotyczą codziennych spraw szkoły, zainteresowań, emocji czy problemów, z którymi mierzy się młody człowiek. Dziecko ma poczucie, że rozmawia z kimś, kto je doskonale rozumie i akceptuje. Z czasem kontakt staje się częstszy i bardziej osobisty. Rozmówca zaczyna budować relacje opartą na zaufaniu, uważności i emocjonalnej bliskości. W wielu przypadkach dziecko jest przekonane, że po drugiej stronie znajduje się jego rówieśnik. Tymczasem rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. Jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych jest prośba o dochowanie tajemnicy. To właśnie wtedy relacja bardzo często przestaje być bezpieczna. Wspólny sekret może dotyczyć samej znajomości, treści rozmów, przesyłanych zdjęć albo planowanego spotkania. Dla osoby dorosłej taki sygnał zwykle stanowi znak ostrzegawczy. Dla dziecka zdanie "tylko nie mów nikomu" może stanowić dowód wyjątkowej relacji albo bliskości. W rzeczywistości jest to mechanizm, który ma za zadanie odsunąć dziecko od rodziców czy opiekunów. Im mniej wiedzą dorośli, tym większą kontrolę nad relacją zdobywa rozmówca, który znajduje się po drugiej stronie ekranu smartfona czy komputera. Dziecko nawet nastoletnie nie zawsze rozpoznaje zagrożenie. Często kieruje się emocjami, potrzebą akceptacji i chęcią utrzymania ważnej dla niego relacji. Niektóre z dzieci obawiają się reakcji dorosłych, utraty dostępu do telefonu albo ograniczenia czy zakazu korzystania z internetu. Inne nie chcą zawieść osoby, której zaufały. Zdarza się również, że rozmówca wzmacnia poczucie wyjątkowości nawiązanej relacji. Przekonuje dziecko, że nikt inny go tak nie rozumie jak on, że tylko jemu może zaufać. W takich sytuacjach granica między zwykłą znajomością a manipulacją staje się dla dziecka bardzo trudna do rozpoznania. Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, w której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Nasz niepokój powinny wzbudzić sytuacje, w których dziecko zaczyna zasłaniać ekran telefonu, przełapane na kontakcie z nieznajomym przez rodzica czy opiekuna, gwałtownie reaguje na prośby rozmowy o aktywności online, unika odpowiedzi na pytania o nowe znajomości albo wyraźnie wycofuje się z dotychczasowych znanych rodzicom relacji. Pojedynczy sygnał nie musi oznaczać zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy takich zmian jest więcej i zaczynają tworzyć pewien schemat. Grooming bowiem to proces, w którym dorosła osoba nawiązuje i stopniowo buduje relacje z dzieckiem w celu jego wykorzystania, najczęściej o charakterze seksualnym, ale też emocjonalnym lub przestępczym. Nie dzieje się to nagle. To rozłożone w czasie działanie oparte na manipulacji i zdobyciu zaufania. To właśnie dlatego tak ważne jest budowanie w dziecku przekonania, że zawsze może powiedzieć dorosłemu o sytuacji, która budzi jego niepokój, nawet jeżeli wcześniej coś ukrywało albo popełniło błąd. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kontrolowanie telefonu czy komputera. Znacznie ważniejsza jest codzienna rozmowa, podczas której warto dziecko uświadomić, że nie każda osoba poznana w internecie jest tym, za kogo się podaje, oraz nieznajomości zawarte online nie powinny stanowić tajemnicy przed rodzicami czy opiekunami. Równie ważne jest zbudowanie atmosfery, w której dziecko nie będzie bało się powiedzieć o czymś niepokojącym, bo będzie wiedziało, że zostanie wysłuchane i zrozumiane, bez oceniania, bez krytykowania czy ośmieszających je komentarzy, a nie od razu ocenione czy ukarane. W jakich sytuacjach reagować? Nie warto czekać na pewność, że dzieje się coś złego. Reakcja powinna pojawić się już wtedy, gdy zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. Najważniejsze

0: To zachować spokój, porozmawiać z dzieckiem i spróbować zrozumieć sytuację. Gwałtowne reakcje, takie jak na przykład odbieranie telefonu czy wprowadzanie zakazu, często mogą spowodować, że dziecko jeszcze bardziej zamknie się w sobie i przestanie mówić o problemach. Jeżeli ktokolwiek z nas ma podejrzenie, że dziecko może być zagrożone groomingiem, należy skontaktować się z policją.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Kolejne tematy w następnych audycjach. Bądźcie z nami.
2: Eska Zamość News.
1: I Violetta Sawa. Zaczynamy magazyn Radia Eska Zamość. W tym programie powiemy, jak dobrze fotografować. Będzie o zdarzeniach z udziałem zwierzyny leśnej. Poradzimy też, jak przygotować się na wyprawę do lasu.
2: Eska Zamość.
1: Zamojska Policja przypomina, że wjeżdżając w tereny leśne oraz okolice pól uprawnych musimy zachować szczególną ostrożność, bo przez drogę mogą przebiegać sarny, łosie czy dziki. Przy zbyt dużej prędkości możemy nie zdążyć zareagować. Pamiętajmy, że zdarzenie ze zwierzyną leśną może okazać się bardzo groźne.
0: Podkomisarz Dorota Krukowska-Wubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
1: A co powinniśmy zrobić, jeżeli już dojdzie do zderzenia z udziałem zwierzyny leśnej? Jak powinniśmy się zachować?
0: Podobnie jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, powinniśmy zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, tego wypadku. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców, że na drodze jest jakieś zagrożenie, jest jakieś niebezpieczeństwo i wówczas bezpiecznie już poprosić o pomoc, powiadomić policję. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli w pobliżu jest ranne zwierzę, pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić. Jest to po pierwsze zwierzę leśne, jest to dzikie zwierzę. Nie powinniśmy również rannego albo martwego zwierzęcia zabierać. Może mieć ono na przykład wściekliznę. I taka ogólna zasada nie tylko w terenach leśnych, ale zwłaszcza tam, jeśli chodzi o zwierzynę leśną, o możliwość napotkania zwierzyny leśnej, to najważniejsze jest to, abyśmy byli skupieni i rozważni. W takich miejscach najbezpieczniej jest zdjąć nogę z gazu, obserwować pobocze i starać się po prostu bezpiecznie przez te miejsca, gdzie mogą na drodze pojawić się zwierzęta, przejechać.
1: Zmieniamy temat. Tym razem będzie o fotografowaniu. Podpowiemy, jak robić dobre zdjęcia. Wspomnimy m.in. o kompozycji czy barwach. Porozmawiamy z Mirosławem Chmielem z Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Od czego zależy dobre zdjęcie?
3: Od czego? Ja powiem tak. Prowadziłem dziesiątki warsztatów fotograficznych. Co roku Zamojska Grupa Fotograficzna dla młodzieży prowadzi. I pierwsze zawsze moje pytanie było na każdych warsztatach. Czy przeczytaliście instrukcję aparatu? Czytając instrukcję aparatu, naprawdę tam można wyczytać wszystko. Począwszy od tego, jak ten aparat obsługiwać, czyli który, jaki przycisk do czego służy, można przeczytać o programach w aparacie, które są. Są szczegółowo opisane. Jest też napisane, który program do jakich zdjęć należy wykorzystać. Poza tym różne, w każdej instrukcji są opisane różne typy fotografii, jakie można robić i może w skrócie, może nie bardzo szczegółowo, ale jest napisane, jak fotografować architekturę, jakie parametry wtedy ustawiać aparatu, jest napisane, jak fotografować krajobraz, jakie parametry aparatu, jak fotografować dziecko i tak dalej, i tak dalej. Także bym proponował jedną rzecz. Przeczytać instrukcję obsługi aparatu, który się kupiło. I na tych warsztatach, to z doświadczenia wiem, jak się zapytam, kto przeczytał instrukcję? Nikt. Przychodzą się uczyć fotografować, mają podręcznik, bo te instrukcje są dość obszerne i nawet nie zajrzą, nie przeczytają. A to jest naprawdę podstawa.
1: Czy można nauczyć się patrzeć fotograficznie?
3: Z tym patrzeniem to jest różno. Można się nauczyć na tych warsztatach, jak ja mówię, podstaw kompozycji. Czyli trójpodział, złoty punkt. Tego można nauczyć. Można przedstawić słuchaczom, jak to ma wyglądać. Ale naprawdę, tak szczerze, to trzeba mieć coś w sobie. Trójpodział i złoty punkt to są podstawy. I one są wykorzystywane od wieku w malarstwie. Także to nie jest tak, że dopiero to wymyślono. To są ogólne zasady, które należałoby stosować. Są od tego zawsze odstępstwa i tutaj to już zależy od poczucia smaku samego fotografującego, jak on to sfotografuje. Tak samo kompozycja to nie tylko układ na zdjęciu przedmiotów czy rzeczy, także to układ barwy. Barwa jest bardzo ważna i to plastycy powiedzą, zresztą panie też wiedzą jak najbardziej, że niektóre kolory się gryzą, jak się ubierają z sobą i się nie ubierze wkładając sweterek taki, a spódniczkę inną, bo to nie pasuje do siebie. Tak samo jest i w zdjęciu. Trzeba po prostu umieć patrzeć i praktyki można nabrać odnośnie tej kompozycji trójpodziału i złotego punktu tam z biegiem czasu, ale trzeba mieć, jak to powiedziałem, jakieś poczucie smaku i poczucie piękna. Wtedy to się da, jak się razem połączy, powstaje dobry obraz.
1: Czy trudniej jest robić zdjęcia czarno-białe?
3: Oj, trudniej. Trudniej z paru względów, bo trzeba umieć widzieć kolorowy świat w czerni i bieli. I tutaj, czy to poprzednio błona fotograficzna, czy teraz matryca aparatu fotograficznego, pewne kolory rejestruje w jednakowym, że tak powiem, odcieniu szarości. I tutaj na przykład czerwień i zieleń jest jednakowo w czerni i bieli rejestrowana. I teraz wyobraźmy sobie panią w czerwonej sukience stoi na tle zielonego krzewu. Ta sukienka zupełnie będzie taka sama w odcieniach szarości jak ten zielony krzew. Więc w sumie to się wszystko rozmyje. Także tutaj trzeba umieć patrzeć na kolor w odcieniach szarości. Umieć patrzeć, żeby te kolory były wydobyte odpowiednio i miały jakieś tam, kontrastowały między sobą, bo niektóre się zleją, zmyją i będą po prostu w tych samych odcieniach i nie do odróżnienia. Tutaj, jak poprzednio w tej fotografii analogowej, tej tradycyjnej, jak fotografowaliśmy na czarno-białym filmie, używaliśmy filtru, bo na przykład niebo wychodziło zawsze nie szare, tylko białe. Trzeba by było stosować filtry żółte, nawet pomarańczowe, żeby to niebo przyciemnić, żeby to nie była biała plama. Zieleń, żeby rozjaśnić, to się stosowało żółto-zielone, żeby to nie było za czarne. Żółto-zielone filtry i tak dalej. Teraz przy zamianie na czarno-biały w programach graficznych można też te filtry zawsze też przesuwać, stosować. W tych rozbudowanych programach graficznych, bo w tych takich amatorskich, prostych programach tego nie ma i tutaj właśnie to trzeba zwracać uwagę na te kolory, żeby się one nie pokrywały, jeżeli chodzi o odbiór fotografii czarno-białe.
1: Czy warto kupować drogi aparat, żeby zrobić dobre zdjęcie? Czy dobre zdjęcie możemy zrobić zwykłym, tanim aparatem?
3: Oj, zawsze ja powtarzałem i tutaj wielu też fotografów, którzy są, mają już doświadczenie, że to nie aparat, robi zdjęcie tylko człowiek. Naprawdę teraz te aparaty, nawet te najtańsze, są o wiele, wiele lepsze. Wiele lepsze obiektywy mają niż te aparaty, które były w latach 80., nawet do 2000 roku. Są naprawdę i migawki doskonałe, są lepsze obiektywy. Także tutaj aparat nie musi naprawdę być bardzo drogi, żeby robić dobre zdjęcia. Tu jest, wszystko zależy od fotografującego, jak on ten świat widzi, jak on po prostu co za zdjęcie zrobi, bo naprawdę inaczej widzi świat kobieta, inaczej mężczyzna, inaczej dziecko. Także tutaj nie aparat robi zdjęcia, zdjęcia robi cały czas człowiek. I żaden automat nie zastąpi człowieka, bo nawet jak nastawimy na automat, to no, zrobi taką, wybierze średnią i z naświetleniem, z kolorem, ze wszystkim. Trzeba po prostu dogłębnie przeczytać instrukcję i tam wszystko pisze, jak można w ten obraz ingerować, jak można coś poprawić, czy naświetlenie, czy kontrast, czy odwzorcowanie koloru. To wszystko jest naprawdę w instrukcji aparatu, a aparat nie musi być...
1: Czy można wyróżnić którąś z gatunków fotografii, która jest najtrudniejsza? Czy trudniej zrobić zdjęcie osobie, czy trudniej zrobić portret, czy trudniej zrobić zdjęcie reportażowe, czy też trudniej jest sfotografować na przykład architekturę?
3: To jest pytanie bardzo trudne, bo każda fotografia wymaga innego spojrzenia. No portret na wolnym powietrzu, częstym błędem jest, a wszystkich fotografujących jest błędem, że dobre zdjęcie wyjdzie przy takim świetle słonecznym. No to nieprawda, bo światło słoneczne daje duże kontrasty i na przykład przy tym portrecie to na twarzy będą cienie, czy to noska, czy w oczodole, czy podbródka na szyi i to ostre zdjęcia, to już brzydko wygląda. Także jeżeli chodzi o portret, to raczej światło rozproszone, czyli w cieniu, gdzie nie ma ostrego światła. Tutaj można cały czas mówić, przy architekturze cienie są bardzo ważne, bo tworzą plastykę obrazu. Obraz znowu, jeżeli nie będzie niebo pochmurne, światło rozproszone i architektura, w architekturze nie będziemy mieli tych cieni elementów, tam jakieś płaskorzeźby, to obraz powstaje płaski, nie ma tej głębi, nie ma tej przestrzeni. I tutaj w architekturze jest potrzebne światło, nie zupełnie ostre, ale jest potrzebne ostre. Ważne znowu jest kąt padania światła. Inny obraz będzie, jeżeli światło będzie, słońce będzie leżało nisko na niebo, skłonia, a inne, jeżeli będzie wysoko. Także, bo tutaj te cienie się przesuwają, tworzą jakiś tam obraz i tutaj mówię, no, fotografujący musi to widzieć. Mistrz polskiej fotografii, założyciel fotoklubu polskiego, to był fotoklub trzeci na świecie, po londyńskim i paryskim, Jan Bucha. Jego syn wspominał tak, że z tatem chodził 3 dni, żeby sfotografować portret. Przez te 3 dni ojcu cały czas się nie podobało to oświetlenie. Nie tak to słoneczko świeciło, za ostro, za słabo, nie ten kąt. Dopiero na 3 dzień nacisnął migawkę i ten portret sfotografował. Także tutaj naprawdę kwestia tego, jak to ten świat widzi.
1: A dlaczego warto fotografować? Dlaczego warto robić zdjęcia?
3: Niektórych chwil się nie da powtórzyć. Aparat to zarejestruje, zostanie to dla podobnych. I no weźmy przykład, przecież nawet nasz ukochany Zamość, jak on się przez ostatnie te 20-30 lat, 40 zmienił. Przecież te ulice, te budynki, ta cała starówka zupełnie inaczej wyglądała kilkadziesiąt lat temu niż teraz. I że jakby nie było zdjęć z tamtego okresu, no, młodzi, nowonarodzeni i następne pokolenia nawet by nie wiedziały, jak te kamieniczki, jak ten rynek wyglądał, jak te podwórza wyglądały. Tak samo człowiek się zmienia od narodzenia aż do wieku starszej osoby, no to przecież cały czas w tym naszym życiu coś się zmienia, coś się dzieje. Warto to rejestrować, żeby chociaż później siąść i pokazać innym. Chociaż teraz ludzie błąd popełniają, bo przechowują te zdjęcia na komputerach, w telefonach, tabletach. Padnie dysk i później tracą te zdjęcia. Albo na dwóch dyskach przechowywać, albo drukować. te drukowane wytrzymują. Ja mam zdjęcia sprzed 40 lat dzieci i one na papierze przechowane są i są w doskonałym stanie. Mam zdjęcia architektury sprzed 40 lat Zamościa i są też w doskonałym stanie. A te elektroniczne, jak dysk padnie, to jest kiepsko z nim. No bo kiedyś były te na kliszach zdjęcia, no to one jednak trwałość mają do tej pory. Ja przekazałem przecież swoje negatywy do Archiwum Państwowego, Muzeum Zamojskim i one przetrwają jeszcze następne tam dziesiątki lat, będą do wykorzystania, będzie można zobaczyć, jakie były imprezy w Zamościu, jak Zamość wyglądał. Fotografować warto, warto fotografować, żeby ktoś później to zobaczył, bo z biegiem czasu każde zdjęcie staje się zdjęciem historycznym.
2: SK Zamość.
1: Weekend to dobry czas, aby wyjechać do lasu. W tym magazynie podpowiemy, jak dobrze przygotować się do takiej wędrówki, co warto ze sobą zabrać i dlaczego.
4: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem, pracuję w Nadleśnictwie Tomaszów, zajmuję się m.in. turystyką i edukacją przyrodniczo-leśną. Porozmawiamy sobie o tym, jak dobrze się przygotować do takiej wycieczki jednodniowej, weekendowej, tutaj po naszym roztoczu. Nie mówimy tutaj o dalekich Himalajach, ani o przepastnych dżunglach, tylko co możemy spotkać, co warto ze sobą zabrać, w jaki sposób warto się ubrać, czego unikać. A takie wycieczki też potrzebują odpowiedniego przygotowania. Zadbać o własne zdrowie i o własną wygodę. Od czego ja zaczynam taką wycieczkę, jeśli planuję gdzieś jakąś wyprawę? Od prognozy pogody przede wszystkim. Dokładnej prognozy pogody na cały dzień, od tego, czy będzie padać, czy będzie mocno wiało. Najlepiej sprawdzić to albo tego samego dnia przed wyjazdem, albo dzień wcześniej. Takie prognozy pogody krótkoterminowe są zazwyczaj najdokładniejsze i zazwyczaj się sprawdzają. Muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, rzadko kiedy zdarzyło mi się być zaskoczonym przez pogodę, jeśli sprawdziłem prognozę. I oczywiście są od tego wyjątki, ale zazwyczaj prognozy informują o przelotnych deszczach czy burzach. Przelotne deszcze mogą jak najbardziej się wydarzyć. Więc prognoza pogody. Przede wszystkim dobry research, jeśli chodzi o to, co nam proponują meteorolodzy na dany dzień. Buty. Najważniejsze są buty. Zawsze, czy tak jak idziecie w góry, sami słyszeliśmy, widzieliśmy niejednokrotnie sytuację Japonek na Rysach na przykład, czy na Giewoncie. No u nas nie jest aż tak niebezpiecznie, jednak ważne jest, żeby buty były za kostkę z prostego powodu. Mianowicie buty, które sięgają za kostkę i dobrze nam tutaj trzymają tą kostkę, chronią nas w dużej mierze od skręca. A skręcić nogę, jak większość was wie, możemy nawet na własnym podwórku, czy we własnym mieszkaniu. Więc wyobraźmy sobie sytuację, kiedy idziemy gdzieś głęboko w lesie, nagle krzywo staniemy i boli nas kostka. To jest problem. Buty wysokie, takie sięgające łydki, pozwolą nam uchronić się przed tym niemiłym zdarzeniem, często bardzo bolesnym. Ja się nie ruszam w płytkich butach, zazwyczaj szczególnie jeśli trasa jest bardzo terenowa, to buty za kostkę to jest po prostu oczywistość. Nie mogą być buty za ciasne, szczególnie jeśli planujecie wycieczkę kilkunastokilometrową. Muszą być to buty wygodne, przede wszystkim nie mogą być to buty nowe. O butach nowych powiem tyle, że często, szczególnie buty trekkingowe, muszą się dostosować do stopy i dobrze jest je wcześniej sobie troszeczkę rozchodzić. Nie warto, naprawdę nie warto brać nowych, świeżo kupionych butów na jakąś dłuższą wycieczkę, bo można przepłacić to naprawdę wieloma otarciami. Dobrze jest, gdy buty są wodoodporne. Mamy aurę, jaką mamy w lasach, na łonie przyrody. Mamy błoto, mamy kałuże przeróżne, których niekiedy się nie da ominąć, niekiedy przypadkiem może w nie wejść. Warto więc zabrać te buty wodoodporne lub je w jakiś sposób zaimpregnować, tak żeby nie przemoczyć. Naprawdę niemiła jest sytuacja, kiedy w trakcie takiej wycieczki ktoś ciapnie w wodę i przemoczy buty. No, przeziębienie, muszę powiedzieć, murowane. Najważniejsze, żeby po prostu stopy były suche. Buty też nie mogą być zbyt śliskie. Na większości terenowych tras mamy dosyć śliską glebę, szczególnie w lasach. Im bogatsze te lasy, im bardziej takie liściaste, tym ta gleba jest bardziej gliniasta. Może powodować to, że po prostu będzie ślisko. A jeśli będziecie gdzieś schodzić z górki lub wychodzić pod jakąś górkę, pod jakiś wąwóz, to może się okazać, że adidasy niestety staną się tak mało przyczepne, że będziecie się ślizgać, co może powodować właśnie przypadki skręceń. To ktoś powie, to jakie buty? Gumiaki najlepiej. I tak i nie. Bo te rozwiązania mają swoje zalety i wady. Przede wszystkim w gumiakach, butach gumowych stopa nie oddycha. Buty gumowe też często nie chronią dobrze kostki, nie usztywniają dobrze naszej stopy. Też są specjalistyczne buty gumowe, takie bardziej usztywnione. To jest jednak droższa inwestycja, więc jeśli ktoś nie potrzebuje, to nie radzę inwestować. Wystarczą dobre buty trekkingowe, takie jakie macie, z dobrym jakimś właśnie protektorem, tak żeby się nie ślizgały, dobrze usztywnione, wygodne, rozchodzone i powinno być ok. Jeśli chodzi o skarpetki, cóż powiem Wam, na większe mrozy zdarzały się wycieczki, kiedy by temperatura była minus 15 czy minus 20 stopni. Wolałem zabrać dwie warstwy cieńszych skarpetek niż jedną warstwę grubych, ponieważ lepiej trzymają po prostu ciepło. Jeśli wybieramy się na jakąś wyprawę, głównie będziemy spędzać czas idąc, więc dopóki będziemy szli w stopy, nam będzie ciepło. Okrycie wierzchnie, czyli kurtka. Wybór kurtki musi być dokonany odpowiednio do warunków terenowych. Jeśli zapowiadają deszcze, warto wziąć coś przeciwdeszczowego. Jeśli zapowiadają wiatr, warto wziąć coś, co nie jest takie przewiewne za bardzo, bo można się znaleźć nagle w środku pola, gdzie wicher hula, a w polarku naprawdę bardzo będzie czuć jego podmuchy, więc kurtka musi być odpowiednio dobrana. Nie warto brać za grubych kurtek, bo można się bardzo szybko zgrzać, spocić, to też jest czynnik taki niemiły i mogący powodować to, że się łatwo przeziębimy, zgrzani. Nie może być to za cienka kurtka, taka bardziej zdobna, bo to jednak warto dbać o ciepłotę ciała. Polecam ubiór na cebulkę, na kilka warstw, działa to naprawdę. Każda warstwa ubrań chroni dodatkowo. Zresztą w momencie, gdy nam się robi za gorąco, zawsze można którąś warstwę zdjąć. Musimy pamiętać o tym właśnie, żeby uważać na to, żeby kurtka chroniła nas przed odpowiednimi warunkami. Czyli jeśli pada przeciwdeszczowo, jeśli wieje coś przeciw wiatrowi, warto o tym pamiętać. Nakrycie głowy. Wiele osób też nie zwraca uwagi na to. Często widzę, spotykam ludzi na szlaku nie posiadających żadnych czapek, a ja się bez czapki nie ruszam, szczerze mówiąc. Raz z uwagi na to, że łatwo przeziębić zatoki, a dwa, że najwięcej ciepła właśnie ucieka przez głowę. Więc odpowiednia czapka jest naprawdę ważna. Czapki warto wybierać takie, które lepiej chronią od wiatru. Wiele osób zapomina, ja jednak przestrzegam i polecam. Zawsze, jeśli nawet jeśli nie potrzebujesz w tej chwili zakładać czapki, bo jest ciepło, wrzuć ją w kieszeń i zawsze, jeśli ci uszy zmarzną, będzie się mógł nałożyć. Kolejna rzecz, chyba najważniejsza w zasadzie, może oprócz butów, to wzięcie ze sobą smartfona. Telefonu ogólnie, ale smartfona w szczególności, właśnie dlatego, że smartfon obsługuje funkcję, obsługuje technologię GPS i smartfony zazwyczaj mają już zainstalowaną aplikację mapową, jakąkolwiek, która pozwoli nam precyzyjnie dosyć określić, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, gdzie jest najbliższa droga publiczna, skąd idziemy, dokąd idziemy. Warto pamiętać o tym, żeby przed wyprawą naładować takiego smartfona, nigdy nie wiadomo, ile ta nasza podróż potrwa. Kolejną sprawą, takim aspektem, który chciałem poruszyć, to kwestia roamingu międzynarodowego. Jak wiemy, bliżej granicy naszego państwa możemy znaleźć się w miejscu, gdzie nie będzie zasięgu polskich sieci, tylko włączy się nam roaming. No to trzeba uważać i przestrzegam Was przed wysokimi opłatami, ponieważ no, roaming jest nie tylko w przypadku rozmów, także w przypadku transmisji danych i możemy się zdziwić, dostając bardzo wysoki rachunek, później robiąc sobie wycieczkę gdzieś bliżej granicy. Część aplikacji potrafi działać offline, o to też trzeba wcześniej zadbać, ściągnąć sobie mapę terenu, po którym się poruszamy. Możemy użyć też mapy analogowej, czyli papierowej, wziąć ze sobą. Ja jednak polecam smartfona i jakieś aplikacje mapowe. Też się bez tego nie ruszam, też nigdy nie idę na pamięć. Zawsze dbam o to, żeby mieć naładowany smartfon ze sobą. W ten sposób wiem, gdzie jestem, wiem, że się nie zgubię, wiem, że dotrę bezpośrednio, jak po sznurku. I to jest też wasze, moje bezpieczeństwo. Po prostu dzięki temu łatwo w razie czego dodzwonić się do służb chociażby. Na dłuższą wycieczkę warto się zastanowić nad tym, czy zabrać coś do jedzenia i picia. Picia przede wszystkim. W lecie muszę powiedzieć, że bez wody nie warto się ruszać, bo się bardzo chce pić, a trudno jest. Pomimo tego, że roztocze na przykład, z którym żyję, jest pełne przeróżnych źródeł, jednak staram się nie pić wody z niesprawdzonych zbiorników. wykupić się też po 10 km spaceru, jak może zachcieć każdemu. Więc warto ze sobą wziąć coś do picia, warto ze sobą wziąć coś do jedzenia także, bo świeże powietrze, kontakt z przyrodą znakomicie wpływa na metabolizm i może się okazać, że zgłodniejemy nagle. Więc warto pomyśleć nad zabraniem ze sobą termosu. Wiem, może to jest przeżytek, ale musimy zwrócić uwagę na to, że pić nam się może zachcieć w każdym momencie, a pragnienie to jest takie niesamowite uczucie, które psuje naprawdę każdą przyjemność z najpiękniejszych nawet widoków i jeśli chce nam się pić, nie zważamy na nic. Więc warto pomyśleć, czy sobie zaparzyć kawę czy herbatę, jeśli planujemy faktycznie kilkugodzinny spacer. To są naprawdę rzeczy, które warto ze sobą wziąć, ale to wszystko zależy od długości waszej wycieczki. Jeśli planujecie wyskoczyć do lasu na godzinę, myślę, że kanapka będzie zbędna. Jeśli zaś planujecie wędrować naprawdę przez większość dnia, warto o tym pomyśleć, żeby wziąć jakiś prowiant ze sobą. I teraz powstaje pytanie, czy brać ze sobą plecak? Jeśli planujecie dłuższą wyprawę, jeśli planujecie wziąć ze sobą troszeczkę jedzenia i picia, to na pewno warto. Lepiej coś takiego nieść na plecach niż w kieszeniach. Warto już na dłuższą wyprawę zabrać ze sobą jakieś bandaże, plastry, chociażby dotarć. Jeśli jest to krótka wyprawa, myślę, że plecak może być Wam zbędny. Worki na śmieci. Czasem warto. Ostatnio modna staje się, szczególnie w parkach narodowych, tych górskich, turystyka śmieciowa, to znaczy turyści zabierają ze sobą worki na śmieci po to właśnie, żeby zbierać przy okazji idąc śmieci znalezione na szlaku. My jak najbardziej leśnicy patrzymy przychylnie na taki rodzaj turystyki. Nie pomyślcie, że nie sprzątamy. Rocznie sprzątamy dziesiątki tysięcy metrów sześciennych śmieci z lasów. Mile widzimy każdą pomoc. Jeśli więc planujecie taki fajny czyn społeczny, jak właśnie zbieranie śmieci, pamiętajcie o tym, żeby takie worki ze śmieciami zostawiać w miejscach łatwo widocznych, oznaczonych gdzieś przy infrastrukturze turystycznej, gdzieś przy jakiejś tablicy edukacyjnej, na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów, gdyż te miejsca my monitorujemy częściej i właśnie monitorujemy je często pod kątem worków na śmieci. Jeśli planujecie uprawiać taki rodzaj turystyki, nie musicie tych worków zabierać ze sobą, możecie je też zostawić gdzieś przy jakimś istniejącym koszu, przy leśnej infrastrukturze turystycznej. Warto o tym pamiętać. Teraz kwestia ogniska. Ja wiem o tym, wiele osób lubi te survivale przeróżne, leśny crafting, i ma ochotę po prostu sprawdzić się, czy jest w stanie rozniecić ogień. Te przepisy tutaj mówią bardzo prosto, jest zabronione używanie otwartego ognia w lesie i w pewnej odległości od lasu. Ognisko można tylko rozpalać w miejscach do tego wyznaczonych i takie miejsca mamy w lasach, gdzie jest wyraźnie napisane, gdzie najczęściej jest palenisko obłożone kamieniami. W takich miejscach możemy rozpalać ognisko jak najbardziej, natomiast tam, gdzie chcemy, niestety nie. Ma na to wpływ po prostu bezpieczeństwo pożarowe lasu. Wielokrotnie mówimy takie oczywiste rzeczy, że las rośnie wolno, a pali się bardzo szybko i niestety jest to prawda. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że 90% wszystkich pożarów lasu wywołana jest przez człowieka. Nie są to pioruny, nie są to jakieś nadzwyczajne wydarzenia, tylko zazwyczaj jest to celowe lub przypadkowe zaproszenie ognia przez człowieka. Miejmy to na względzie, chcąc rozpalić sobie ognisko, planujmy swoje wyprawy tak, że jeśli chcemy palić ogień, to zaplanujmy go w miejscu do tego wyznaczonym. Kwestia bezpieczeństwa w ogóle w lesie bardzo ważna, bo też miałem pytania, czy jak pan chodzi po lesie, to bierze pan gaz pieprzowy na przykład, albo jakąś pałkę, albo jakiś nóż. Nie, w naszych lasach nie ma na tyle niebezpiecznych zwierząt, nie ma niebezpiecznych wydarzeń, które by wymagały brania aż takich środków ochrony osobistej ze sobą. Aczkolwiek są osoby, które boją się dzikiej zwierzyny, nie tylko tej dzikiej, ale też zdziczałych psów. Często w pobliżu właśnie wiosek pojawiają się psy, puszczone samopas i tak spotkań ja się też obawiam. Zazwyczaj dobry kij, patyk wystarczy. Niedźwiedzi w lasach naszych, zamojskich, lubelskich nie mamy, a niedźwiedź jest myślę najbardziej takim niebezpiecznym leśnych zwierząt, więc nie musimy się obawiać spotkania z niedźwiedziem. Wilki i rysie, słuchajcie, te spotkania należą do wielkiej rzadkości i to nie z uwagi na to, że tych zwierząt jest mało. Nasze lasy zamieszkują zarówno rysie, jak i spora ilość wilków, ale z uwagi na to, że te zwierzęta unikają człowieka. Mają lepszy słuch, lepszy węch, lepszy wzrok niż my, ludzie, i zazwyczaj albo nas słyszą, wyczują lub zobaczą dużo wcześniej i schodzą nam z drogi, więc nie musimy się się obawiać tych zwierząt, one po prostu nam ustępują z drogi. Warto zabrać za to ze sobą kamizelkę odblaskową i mi się to także zdarza, mimo że często chodzę po lasach, które znam własną kieszeń. Kamizelkę odblaskową z prostej przyczyny, szczególnie jeśli wybieram się gdzieś wcześnie rano o świcie lub przed wieczorem, przed zmierzchem, z uwagi na to, że będę lepiej widoczny dla myśliwych, dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki łowieckiej. Dzięki temu wezmę pomarańczową kamizelkę. Dla zwierząt to i tak nie robi różnicy, gdyż zwierzęta, większość leśnych zwierząt słabo rozpoznaje kolory, a dzięki temu mogę być lepiej widoczny dla osób będących po prostu w pobliżu. Warto o tym pamiętać. Kwestia węży. No mamy jesień, więc większość węży już znalazła swoje miejsca hibernacji. Te zwierzęta hibernują przez zimę głęboko w ziemi, w przeróżnych jamach, norach i raczej nie spotkamy ich, gdy już temperatury są za niskie, a węże są zmiennocieplnymi zwierzętami, więc nie powinniśmy ich spotkać. Zresztą z polskich węży występujących w naszej przyrodzie niebezpieczny jest tylko jeden. Jest to żmija zgzakowata. O tej porze raczej nie powinniście się już obawiać węży. Natomiast inna sprawa jest, jeśli chodzi o kleszcze. Też słyszałem wiele opinii w ciągu paru lat, nawet takich, że ktoś bał się i w ogóle nie wchodził do lasu z uwagi na to, że bał się kleszczy. Kleszcze są wszędzie. I w parku możemy ich złapać, i na trawniku przed domem. W lesie jest ich dokładnie tyle samo, co mamy w tych wcześniej wymienionych przeze mnie miejscach. Warto zabrać ze sobą repelenty jakieś, czyli jakieś środki po prostu chemiczne odstraszające kleszcze, szczególnie, że mamy ciepłą jesień i te kleszcze można przynieść z lasu nawet teraz. Kleszcze powodują różne nieprzyjemne choroby, tak jak borelioza, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i lepiej się ich wystrzegać. Drugą sprawą jest po prostu to, że musimy dobrze sprawdzić się własną skórę, czy gdzieś tego kleszcza ze sobą nie wzięliśmy. A zazwyczaj dobry, długi prysznic lub kąpiel eliminuje praktycznie do zera ryzyko ugryzienia przez kleszcza. Musimy o tym pamiętać, żeby przede wszystkim zmienić ubranie, przebrać się po wizycie w lesie, po wizycie na łonie przyrody, a najlepiej wziąć kąpiel czy prysznic.
1: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Zachęcam do pozostania z Radiem Eska Zamość, a my słyszymy się w następnym magazynie. Bądźcie z nami.
2: Eska Zamość News.
1: Joletta Sawa, zaczynam magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiem o Zamojskim Grzecie Obywatelskim, będzie o obchodach stulecia Muzeum Zamojskiego oraz o e-geodezji.
2: Eska Zamość.
1: Dostartujemy. Do 18 września trwa głosowanie na projekty przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Zamościa. Swój głos może oddać każdy mieszkaniec tego miasta. Szczegóły już teraz. Trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego miasta Zamość.
5: Ewa Dękiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Inwestycji. W tym roku trwa do 18 września trwa głosowanie na wybór poszczególnych projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego i te, które w tym roku są głosowane, będą realizowane w 2027 roku. Jeśli chodzi o zaplanowany budżet na 2027 rok, to na zadanie osiedlowe przewidziana jest kwota 140 tysięcy złotych, natomiast na zadanie w ramach budżetu ogólnomiejskiego to jest kwota 1 360 tysięcy złotych. I w ramach budżetu ogólnomiejskiego mamy zgłoszone dwa projekty. Kultura pod gwiazdami, odkrywamy amfiteatr na nowo, czyli chcemy ożywić, odkryć nasz amfiteatr, który znajduje się tutaj w okolicach zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1, czyli tak zwanego ekonomika. I oprócz tego mamy drugi wniosek, aktywni fizycznie pump track i park torrowerowy na terenach zielonych pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Leopolda Lisakuli. To są dwa ogólnomiejskie. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszone projekty osiedlowe, to w ramach osiedla Planty mamy 4 projekty. Przedstawię Państwu, czego dotyczą. Pierwszy to jest budowa placu zabaw przy szkole podstawowej numer 10 z oddziałami integracyjnymi na Pełowiaków. Drugi to jest aktywna strefa ruchu, przebudowa placu zabaw na terenie przedszkola miejskiego numer 5. Trzeci to jest rozbudowa istniejącego parkingu do około 10 miejsc w rejonie budynków Pełowiaków 6A, 8, 16 i 18. I Ostatni to jest komfortowe parkowanie, czyli zwiększenie ilości miejsc postojowych na osiedlu Planty, teren zielony Peowiaków 14-16 i przy przedszkolu miejskim numer 4. Jeśli chodzi o osiedle Orzeszkowej, Rejmonta, mamy plac zabaw Ocean, doposażenie na terenie przedszkola miejskiego numer 9, na skrawku Wesołej Planety, plac zabaw dla mieszkańców osiedla Orzeszkowej, Rejmonta, teren przy szkole podstawowej numer 3 i wykonanie oraz rozbudowa zatok postojowych przy ulicy Wiejskiej. Jeśli chodzi o osiedle Kilińskiego, mamy zgłoszone 3 projekty. I pierwszy to jest modernizacja elementów małej architektury, zieleni osiedlowej oraz przebudowa chodników w okolicach Kamiennej 11, 13, 15 i 17. Drugi projekt to jest remont zatoki parkingowej przy pawilonie Sezam. I trzeci, poczuj się jak w domu, biblioteka jako miejsce spotkań, relaksu i aktywności mieszkańców. I to jest zlokalizowane przy parkingu na terenie biblioteki naszej przy Kamiennej, czyli tak zwanej Książnicy Zamojskiej. Na osiedlu Zamojskiego mamy zgłoszone 2 projekty. Miejsca postojowe na małej obwodnicy przy ulicy Zamojskiego-Wyszyńskiego i miasteczko ruchu drogowego przy przedszkolu miejskim numer 12 w Zamościu. Na osiedlu Karolówka mamy również 2 projekty i pierwszy to jest nasza baza, czyli drugi etap doposażenia placu zabaw, ulica Myśliwska, osiedle Karolówka-Błonie. Tam w poprzednich edycjach rozpoczynaliśmy i wykonaliśmy plac zabaw, natomiast teraz wpłynął wniosek o doposażenie w dodatkowe urządzenia zabawowe. I drugi projekt na osiedlu Karolówka to jest budowa ogólnodostępnej strefy sportu i rekreacji Karolówka na ulicy Królowej Jadwigi. Jeśli chodzi o osiedle Powiatowa, mamy 3 projekty zgłoszone. Pierwszy to jest montaż stojaków na rowery przy ulicy Poniatowskiego i Bema. Tutaj zlokalizowane jest to w okolicach budynku Poniatowskiego 3,8 i 15 oraz Bema 6. Remont nawierzchni drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków Szwedzka 33-35, Topolowa 8. I trzeci to jest wykonanie miejsc postojowych na Poniatowskiego 3, 5 i 7. Na osiedlu Promyk zgłoszone zostały 2 projekty. Wymiana nawierzchni na placu zabaw Radoszna Szkoła przy Szkole Podstawowej numer 7 z oddziałami integracyjnymi. I drugi, remont ulicy Przechodniej w Zamościu. Jeśli chodzi o osiedle Rataja, mamy również 2 projekty. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Rataja, wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz budowa infrastruktury drogowej ulicy Tetmajera. Na osiedlu Nowe Miasto mamy tylko jeden zgłoszony projekt, mini park przy ulicy Krasnoblowska Poprzeczna. Na osiedlu Słoneczny Stok mamy 3 wnioski. Remont nawierzchni drogowej przy ulicy Chrubieszowskiej 36 i 38, kolorowy plac zabaw na przedszkolu miejskim numer 10 i remont parkingu w rejonie budynków Polna 24, 28 i 34. Jeśli chodzi o osiedle Partyzantów, mamy tylko jeden projekt w zakresie odwodnienia wokół budynku przy ulicy Orlicz-Dreszera 10, zajmowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zamościu. Na Starym Mieście kontynuacja remontu osiedlowych dróg ulica Sadowisko. Na osiedlu Janowice remont chodnika ulicy Janowickiej od ulicy Dzieci Zamojszczyzny do budynku numer 19. Na Świętego Piątka mamy wymianę urządzeń na placu zabaw na osiedlu Świętego Piątka przy ulicy Noskowskiego. Na Majdanie kontynuacja przebudowy nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, drugi etap i to jest planowane od budynków 68 do 68i. I na Zamczysku również mamy kontynuację remontu nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap 6. I to są wszystkie wnioski złożone do budżetu obywatelskiego. do 18 września trwa głosowanie elektroniczne i do 29 września jest obowiązek podania do publicznej wiadomości wyników tego głosowania na każdym osiedlu. Natomiast do 30 września, zgodnie z harmonogramem, należy te zadania, które zwyciężyły, ująć w projekcie budżetu na 27 rok. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zamościa i tu ważne jest, żeby zamieszkiwali na terenie Zamościa. Nie ma obowiązku, wiadomo, obowiązku meldunkowego i jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, to osoby zamieszkujące dane osiedle. I to jest bardzo ważne, ponieważ to jest zweryfikowane i czasami takie głosowanie decyduje o wygranej albo przegranej danego projektu. Głosowanie elektroniczne odbywa się przez stronę naszego biletynu i przez stronę miasta, gdzie jest budżet obywatelski. Natomiast zgodnie z informacjami przekazywanymi do mieszkańców, 8 września odbyło się głosowanie tradycyjne na wyznaczonych punktach dla poszczególnych mieszkańców osiedli. Ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, nie było tam zbyt dużo ludzi, także jednak bardziej większym zainteresowaniem cieszy się forma głosowania elektronicznego. Na karcie są nasze dane, takie meldunkowo-informacyjne. Musimy tam wpisać wszystkie swoje dane i trzeba pamiętać, że i przy głosowaniu tradycyjnym, i przy elektronicznym ważne jest wskazanie miejsca zamieszkania. Czyli jeżeli wpisujemy swoje dane, wpisujemy imię i nazwisko, adres, czyli ulicę, numer bloku, czy numer domu i ważne jest również, żeby wpisać numer mieszkania, ponieważ jest to weryfikowane i sprawdzane. I bardzo często to właśnie decyduje o zwycięstwie albo przegranej danego projektu. Był taki przypadek, że już w poprzednich latach, że owszem, głosów oddanych było dużo, ale dane uzupełnione przy głosowaniu nie były kompletne. Czyli na przykład ktoś wpisał tylko samo imię albo samo nazwisko, wpisał nazwę ulicy, wpisał numer bloku, natomiast nie podał numeru mieszkania. Ważne jest to, że te dane muszą być kompletne i możliwe do zweryfikowania. Głos jest nieważny, jeżeli głosujemy na zadanie z danego osiedla, a nie jesteśmy mieszkańcami tego osiedla. Ewentualnie, jeżeli nie podamy kompletnych danych swoich, czyli nie podamy nazwiska, albo podamy nazwisko zmyślone, bo były różne przypadki w poprzednich latach, także nie chcę tutaj podawać jakichś przykładów, ale były bardzo duże rozbieżności i przede wszystkim nieuzupełnienie zgodnie z układem druku, czy zgodnie z tym, co wyświetla nam się na ekranie. Także wpisując, pamiętajmy, żeby wpisywać wszystkie swoje dane i żeby wpisywać numer bloku i zawsze dodawać również numer mieszkania, bo to jest ważne, nie stanowi to zbyt dużego obciążenia, ale zdecydować może o wygranej danego projektu.
1: Czy w tamtym roku było duże zainteresowanie głosowania?
5: Było bardzo duże zainteresowanie, było bardzo dużo głosów oddanych elektronicznie. I niektóre projekty wydawać by się mogło, że już wygrały, jednak właśnie ta weryfikacja poprawności wprowadzania wszystkich danych i przede wszystkim uzupełnienie wszystkich danych zdecydowały, że dany projekt odpadł, a inny wygrał. Oczywiście zachęcamy do głosowania, bo proszę pamiętać, że ten budżet obywatelski to są zadania, które państwo jako mieszkańcy zgłaszają. I one są realizowane i zawsze to jest tak, że państwo jako mieszkańcy zgłaszają zadania, które uważają, że są potrzebne, że będą przydatne dla danego osiedla, że będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i że na pewno duża grupa ludzi będzie z tego korzystała, bo żelazną zasadą przy budżecie obywatelskim jest to, że wszystkie zrealizowane inwestycje muszą być ogólnodostępne. one muszą być, mimo że znajdują się na danym osiedlu, są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i każdy z tego może korzystać, a skoro jest taka możliwość i jest też opcja decydowania o wydatkach, o części wydatków miasta, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Forma tradycyjna to jest wersja papierowa wypełniania karty do głosowania, którą wrzucamy później w określonym, wskazanym miejscu do urny. Jest to wszystko ewidencjonowane, potem jest to wszystko liczone i wiadomo, każdy głos jest tak samo jak przy elektronicznym weryfikowany i sprawdzany. Także 8 września w poszczególnych wskazanych miejscach odbyły się głosowania dla wskazanych osiedli.
1: Muzeum Zamojskie w Zamościu obchodzi w tym roku 100 lat. Będzie to niecodzienna okazja do wielowymiarowego spojrzenia na tę instytucję. Program obchodów obejmuje różnorodne wydarzenia. Będzie to 18 i 19 września. Będzie też o aktualnych wystawach. Szczegóły już teraz.
6: Kinga Kołodziejczyk, Muzeum Zamojskie w Zamościu. W 2026 roku muzeum obchodzi wyjątkowy jubileusz stulecia swojej działalności. I z tej okazji 18 i 19 września w Zamościu odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Muzeum w Mieście UNESCO. Dziedzictwo, edukacja, innowacje. Konferencja, jak i wydarzenia, które będą towarzyszyć obchodom jubileuszu 19, jest oczywiście otwarta dla publiczności. To szczególny moment, aby spojrzeć na historię Muzeum Zamojskiego, jego rolę, jaką pełni w ochronie dziedzictwa i popularyzacji tego dziedzictwa, ale też jakie miejsce zajmuje w życiu Zamościa i Zamościan. Więc 18 września zapraszamy Państwa do sali konsulatu z Zamojskiego Ratusza na obrady, które będą poświęcone wielu ważnym aspektom. Będzie to okazja do spotkania się nie tylko środowiska, przedstawicieli środowiska muzealnego, będzie również to okazja do rozmów o współczesnej roli muzeów oraz funkcji, jakie muzea we współczesnym świecie spełniają. Konferencję zaczynamy o godzinie 10 i będziemy mieć przyjemność wysłuchać zaproszonych gości. Konferencja zostanie poprowadzona w 2 panelach tematycznych. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Oczywiście zaczniemy nasze spotkanie od wystąpienia przedstawiciela Muzeum Zamojskiego, pana Andrzeja Urbańskiego, który zaprezentuje temat muzeum wpisane w krajobraz Zamościa, miasta UNESCO. Ale będziemy również mieli przyjemność wysłuchać pani Anny Marconi-Betki z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pana Marcina Zdanowskiego z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Tutaj z kolei będziemy mogli przyjrzeć się roli muzeów w ochronie i popularyzacji dziedzictwa w miastach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale też posłuchamy o doświadczeniach toruńskich. Pan Marcin Zdanowski będzie reprezentował Muzeum Okręgowe w Toruniu i opowie nam o ich jakby perspektywie muzeum w mieście UNESCO. Po przerwie kawowej z kolei dr Michał Niezabitowski z Muzeum Krakowa przedstawi, myślę, że bardzo już sam tytuł wystąpienia jest bardzo interesujący, ale też intrygujący, rzeka w mieście Światowego Dziedzictwa UNESCO, przypadek Krakowa. Dr Katarzyna Wagner i Katarzyna Kuśko-Zwierz z Muzeum Warszawy przedstawią Dom Niematerialnego Dziedzictwa, a o godzinie już 13 doktor habilitowany Roman Czmełyk oraz pani Halina Skorpadowa z Lwowskiego Muzeum Historycznego opowiedzą o ochronie dziedzictwa kulturowego w czasie wojny. Na zakończenie konferencji przewidzieliśmy również panel dyskusyjny, jak również podsumowanie naszych obrad. I to jest pierwszy dzień obchodów jubileuszu Muzeum Zamojskiego. Z kolei 19 w sobotę zapraszamy na godzinę 9 do Muzeum Zamojskiego, skąd rozpoczniemy spacer studyjny zatytułowany Śladami dawnych i obecnych siedzib Muzeum Zamojskiego. Spacer poprowadzi pan Andrzej Urbański, który będzie podążał miejscami dawnych siedzib, ale też zaprezentuje nasze siedziby współczesne. Z kolei na godzinę 12 spotykamy się w Centrum Kultury Filmowej Stylowy na przedpremierze filmu Zamość, niezdobyta twierdza Rzeczypospolitej. Przygotowaliśmy również dla Państwa o godzinie 14 jubileuszowe oprowadzanie po Muzeum Zamojskim. Po Muzeum Zamojskim oraz ekspozycji muzealnej w budynku dawnej Akademii Zamojskiej i to wydarzenie będzie dostępne o godzinie 14. Także wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zwiedzenia muzeum. A przypomnę jeszcze raz, że udział w tych wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Dla muzeum jest to bardzo ważne wydarzenie. Te dwa dni są bardzo ważne dla muzeum, nie tylko ze względu na to, że możemy holistycznie spojrzeć w przeszłość, ale też możemy próbować poszukać odpowiedzi, jak kreować przyszłość Muzeum Zamojskiego, więc jest to na pewno moment bardzo szczególny w naszej historii. Również sam fakt, czy też taka świadomość, że muzeum to przede wszystkim ludzie. Muzeum, czyli instytucja, która ma przede wszystkim za zadanie zachowywać i upowszechniać dziedzictwo, które zostało nam przekazane, ale zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że bez naszych odbiorców te wszystkie opowieści, przedmioty nie miałyby tak ogromnej wartości. Więc to jest na pewno kolejne pytanie, które się przed nami wyłania, jak we współczesnym świecie atrakcyjnie, angażująco, a przede wszystkim zrozumiale opowiadać o obiektach i ich historiach, a tym samym naszej historii, historii miasta i regionu. Więc to na pewno jest szereg pytań, na które myślę, że szukamy odpowiedzi, ale też są to pewne wskazówki, jak powinniśmy kreować właśnie przyszłość naszego muzeum. Na pewno jest to nie tylko przebywanie w naszych siedzibach. Zdajemy sobie sprawę z tego, żeby dotrzeć do współczesnego odbiorcy, musimy też wychodzić poza nasze siedziby. Dlatego Muzeum Zamojskie próbuje wykorzystywać, czy też wykorzystuje nowoczesne kanały komunikacji. Jesteśmy również obecni na platformach cyfrowych, wykorzystujemy współczesne narzędzia cyfrowe. Tu jest, myślę, że takim dobrym przykładem nasza obecność na platformie Go Arts and Culture, gdzie możemy opowiadać, przede wszystkim prezentować nasze zabytki, nasze obiekty odbiorcom z różnych stron świata, ale również opowiadać historię Zamościa i regionu. Na pewno kolejnym też takim punktem, nad którym należy pracować, jest współpraca z innymi instytucjami kultury i tutaj możemy się pochwalić choćby naszą ostatnią współpracą z Muzeum POLIN, gdzie na obszarze digitalizacji mogliśmy wymienić swoje kompetencje czy też doświadczenia. Więc tych aspektów, tych obszarów, zagadnień jest bardzo dużo i mamy nadzieję, że ten czas, który chcielibyśmy spędzić, czy też stulecie, nasz jubileusz, przede wszystkim świętować razem z Państwem, że będzie to też czas, kiedy możemy na te wszystkie pytania spróbować znaleźć odpowiedź, czy też je przeanalizować. Przypomnę, że Muzeum Zamojskie to nie tylko kamienice ormiańskie, cztery przepiękne kamienice, w których znajduje się siedziba muzeum. W tej chwili zapraszamy Państwa na bezpłatne zwiedzanie wystawy Wpisane w czas. Jest to nasza wystawa jubileuszowa, która prezentuje najpiękniejsze, najciekawsze, też takie nieoczekiwane obiekty, które znajdują się w naszych zbiorach. Wystawa została podzielona na 5 części. Pierwsza część opowiada o historii muzeum, jak doszło do jego powołania, o ludziach, którzy się do tego przyczynili. Kolejne części jest to wędrówka poprzez 3 sale, które prezentują nasze zbiory sztuki, etnografii, archeologii, numizmatyki. Wystawa jest czynna do końca roku, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Warto znaleźć chwilę czasu i odwiedzić nas, tym bardziej, że wystawa jest wystawą bezpłatną. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wystawy stałe, to oczywiście wędrówka przez historyczne izby od początków miasta po salę sakralną, izby ormiańskie, aż do wystroju wnętrz kamienic XIX-wiecznych. Natomiast Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, oddziale Muzeum Zamojskiego, zobaczycie Państwo oprócz wystaw stałych, które jak zwykle polecamy, czyli Zamojski Arsenał, budynek historyczny, gdzie mamy prezentację broni palnej, broni białej, używanej od XVI do końcówki XIX wieku, a na piętrze dwie wystawy czasowe. Ciągle jest z nami wystawa dotycząca likwidacji twierdzy Zamość, ponieważ w tej chwili mamy okrągłą rocznicę wydania ukazu dotyczącego tego likwidacji twierdzy przez cara Aleksandra II w 1866 roku, więc 160. rocznica tego wydarzenia, opowiadamy o tym, jak zlikwidowana częściowo twierdza umożliwiła rozwój miasta, jak jej obiekty, fortyfikacje znalazły zupełnie nowe zastosowanie, nową funkcję. Także możecie Państwo na tej wystawie, która jest dość taką wystawą szczegółową, poznać historię, jak tworzyło się na nowo miasto, które zostało uwolnione z murów twierdzy. Więc zobaczymy, co stało się z Pałacem Zamojskich, jak powstał Park Miejski, czy też możemy poznać wyjątkowe osoby, które wpisały się w historię naszego państwa, a które odwiedzały Zamość, jak choćby prezydent Mościcki, czy Józef Piłsudski. Także te wszystkie historie przed Państwem. W wystawie towarzyszą piękne grafiki fortyfikacji Eustachego Mazura, które zostały stworzone w 1945 roku, więc jest to też bardzo taki szczególny obiekt towarzyszący naszym militariom. Natomiast druga wystawa, zatytułowana Broń palna II Rzeczypospolitej i jej konstruktorzy, jest to wystawa, którą otworzyliśmy stosunkowo niedawno, bo 4 września. Wystawa, która opowiada o rozwoju polskiej myśli technologicznej w okresie II Rzeczypospolitej. Dotyczy historii ujednolicania uzbrojenia odrodzonego Wojska Polskiego przez budowę krajowego przemysłu zbrojeniowego po własne konstrukcje polskich inżynierów. I jeżeli chodzi o tą wystawę, to ona będzie dostępna do początków przyszłego roku. Myślę, że warto ją zobaczyć, mimo że jest wystawą małą i bardzo kameralną. Zwiedzający będą mogli poznać historię takich pistoletów jak WIS wzór 35 czy karabin przeciw pancerny UR wzór 35, karabin maszynowy wzór 28, konspiracyjną produkcję broni, ale ta wystawa to również ludzie stojący za tymi konstrukcjami, więc na pewno jej bardzo ważną częścią są biogramy i historie konstruktorów tej broni, czyli Piotra Wilniewczyca. Dowiemy się nieco więcej o Janie Skrzypińskim, Józefie Maroszku, czy Tadeuszu Felsztynie i Janie Wernerze. No, są to postacie, których działalność pokazuje, jak ważną rolę w budowaniu polskiego przemysłu zbrojeniowego odegrała

0: sezon zamkniemy w galerii rzeźby profesora Mariana Koniecznego. Tutaj mamy ciągle dostępną wystawę wspaniałego, myślę, że jednego z najważniejszych współczesnych artystów, Stanisława Bracha, który pokazuje, jak piękne rzeczy można tworzyć z porcelany. Wystawa zatytułowana Rzeźba w porcelanie to przepiękne obiekty, rzeźby i obrazy ceramiczne stworzone przez tego artystę, który, myślę, że warto to podkreślić, jest jednym z ostatnich uczniów, wychowanków profesora Mariana Koniecznego. Serdecznie Państwa zapraszamy, aby schyłek lata spędzić na zwiedzaniu naszych wystaw stałych, wystaw czasowych, a przede wszystkim bardzo gorąco zachęcamy do tego, abyście Państwo dołączyli do obchodów jubileuszu stulecia Muzeum Zamojskiego. Podkreślę jeszcze, myślę, że bardzo też istotną informację, patronat nad jubileuszem. Obchody stulecia Muzeum Zamojskiego odbywają się pod patronatem prezydenta miasta Zamość Rafała Zwolaka. Swoim patronatem obchody objęło również Stowarzyszenie Muzealników Polskich, natomiast konferencja jest pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wrzesień mija nam bardzo, bardzo szybko, ale proszę pamiętać o tym, że wraz z wrześniem kończymy sezon, letni sezon turystyczny i przechodzimy na sezon jesienno-zimowy i tutaj warto pamiętać, że muzeum też zmienia godziny otwarć swoich obiektów, ponieważ będziemy czynni od godziny 10 do godziny 16, a galeria rzeźby będzie nieczynna, dostępna tylko na indywidualną prośbę, jeżeli ktoś będzie miał ochotę ją zobaczyć. Także warto sobie to wpisać w kalendarz, odhaczyć. Jeżeli planujecie Państwo jakieś zwiedzanie, czy macie też gości, których chętnie chcecie oprowadzić po naszych muzeach, to proszę pamiętać, że zmienia się czas godzin dostępności wystaw. Jesteśmy czynni i zapraszamy od godziny 10 do 16. Od października już ta zmiana nastąpi.
1: SK Zamość.
2: Wszyscy zainteresowani uzyskaniem danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego mogą korzystać z usługi e-Geodezja. Jest to partnerski projekt wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Wiceprezydent Zamojski Stanisław Grześko.
3: Szanowni Państwo, panie redaktorze, e-Geodezja. Jest to bardzo dobry system w tej chwili wypracowany w starostwie, nie tylko w naszym, ale to jest system ogólnopolski, który ułatwia dostęp do materiałów geodezyjnych wszystkim mieszkańcom powiatów i całego kraju. Także nie trzeba być tutaj w starostwie na miejscu, żeby zobaczyć powierzchnię swojej działki, czy zobaczyć numery działek, położenie działek. To wszystko można w internecie zobaczyć. Jest to dostępne na stronie Starostwa Powiatowego w Zamościu. Także wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z tych stron. Ułatwi to ten przynajmniej pierwszy kontakt orientacyjny na temat swoich nieruchomości i dostępu do tych danych wszystkich. Jest to moim zdaniem bardzo duże ułatwienie dla całego procesu geodezyjnego, procesu budowlanego, procesu geodezyjnego dla wykonujących prace geodezyjne, geodetów, a więc ułatwienie naprawdę bardzo, bardzo duże, które idzie w perspektywie numeryzacji całego systemu informatycznego państwa.
2: A jak było wcześniej, jeżeli nie mogliśmy skorzystać z tej usługi?
3: Każdy musiał przyjść tutaj do urzędu, do starostwa powiatowego, poprosić, złożyć wniosek, poprosić o mapę i wówczas nawet niekoniecznie, bo jeżeli są potrzebne mapa na przykład do celów budowlanych, to i tak trzeba taki wniosek złożyć, ale chciał się ktoś zorientować w położeniu swoich działek. W tej chwili może korzystać. Głównie to jest też dobre dla rolników, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składają rolnicy wnioski. Tu mogą sobie wziąć te działki, swoje numery, wszystko i tam poprzez agencję też te wnioski składać. Oczywiście zachęcamy do korzystania, jest to dla Państwa, jest to bardzo wygodne i potrzebne.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i zachęcam Was do słuchania następnych.
1: Radio Eska. Radio Eska.

0: Reklama.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
2: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
1: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
2: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
2: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
2: No dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
2: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
2: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
5: I po reklamie.

0: Reklama. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź Salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata, Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
4: To będzie ostatnia reklama. Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
5: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
2: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
1: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
2: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
2: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
2: No dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
2: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
3: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
4: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
3: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
4: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
3: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
4: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: SK Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.